0: właśnie, by mówić o tym, co zrobią w takiej sytuacji.
1: Na podjęcie decyzji prezydent ma 21 dni. W Warszawie powstanie najnowocześniejsze w Polsce Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będą tam pracować eksperci z Instytutu NASK. Nowe centrum to przede wszystkim nowoczesne laboratoria, mówi dyrektor Instytutu Radosław Nielek.
2: I to zarówno laboratoria dotyczące szkolenia, także laboratorium badań czy fuzzingu aplikacji, czyli takie laboratorium, które pozwala szukać podatności w istniejących systemach informatycznych, to laboratorium odzyskiwania danych, to laboratorium bezpieczeństwa sztucznej inteligencji.
1: Budowa kompleksu budynków ma ruszyć jeszcze w tym roku. Całość ma być gotowa za 3 lata. Dobra informacja dla kierowców. W weekend tankowanie będzie tańsze. Od dziś do poniedziałku włącznie litr 95 maksymalnie będzie kosztował 6,46, a oleju napędowego 6,85. A w tym tygodniu ceny paliw rosły, zarówno benzyn, jak i oleju napędowego. Najbardziej podrożała benzyna 95. Ceny maksymalne paliw w ramach pakietu CPN osiągnęły najwyższy poziom od początku jego wprowadzenia, mówi Radiu Z analityczka rynku paliw z biura maklerskiego Refleksu Urszula Cieślak.
3: Średni poziom cen benzyny w tym tygodniu zbliżał się do 6,50 zł, podczas gdy ceny oleju napędowego pozostały na poziomie poniżej 7 zł i ta dysproporcja cenowa sięga w tym momencie około 30 kilku groszy na litrze benzyny i oleju napędowego.
1: Kolejny tydzień z rzędu notujemy z kolei obniżki cen LPG, ale i tak pozostaje ono 90 groszy za litr droższy niż przed wybuchem wojny na Bliskim Wschodzie. Po roku przerwy samochody znów jeżdżą pod estakadą w Chorzowie. Została zamknięta, bo groziła zawaleniem. Nowa ekspertyza wykazała jednak, że wiadukt może postać jeszcze kilka lat. Warunkowo został więc dopuszczony ruch pod estakadą, ale już nie na niej. Kiedy możliwe będzie pełne otwarcie obiektu, o tym reporter Radia Z Szymon Kasteli.
4: Na estakadę mogłyby wjeżdżać wyłącznie osobówki. Wymagałoby to montażu specjalnych zapór i bramek bezpieczeństwa, by nie wjeżdżały tam przypadkiem ciężarówki. To jednak oznacza spore koszty i czas potrzebny na realizację.
5: Decyzje co do uruchomienia ruchu nad estakadą jeszcze nie zapadły.
4: Mówi prezydent Chorzowa Szymon Michałek. Dlatego miasto skupia się na razie na tym, co pod estakadą. Na początku czerwca ma zostać otwarta kolejna ulica, a także przywrócony ruch tramwajowy. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Estakada powstała pół wieku temu i wtedy była nowatorską konstrukcją. Późniejsze badania wykazały jednak wady konstrukcyjne i użycie materiałów kiepskiej jakości. To może być wyjątkowo suche lato. Długoterminowe prognozy wskazują, że temperatura w Polsce będzie wyższa od wieloletniej normy. Sytuacja hydrologiczna jest już teraz trudna, mówi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska Robert Kajda.
6: Sami zauważamy, że to już zaczęło się niestety od wiosny, bo mimo to, że mieliśmy dosyć srogą zimę i dosyć dużo opadów, od marca nie mieliśmy żadnych opadów, dopiero teraz są sporadyczne, ale to nie są opady, które spowodują zabezpieczenie sytuacji hydrologicznej w kraju, która jest nadal bardzo niepokojąca.
1: Żeby złagodzić skutki suszy, fundusz przekazuje pieniądze samorządom na budowanie zbiorników retencyjnych. Przed wakacjami ma ruszyć program dofinansowania do zbierania deszczówki w domach jednorodzinnych. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niespełna godzinę.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Donald Trump zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa na temat wojny z Iranem, podał serwis Axios, powołując się na dwóch urzędników USA. Według portalu amerykański prezydent rozważa wznowienie ataków na Iran. Trump poważnie rozważa przeprowadzenie nowej serii uderzeń na Iran, chyba że w ostatniej chwili dojdzie do przełomu w negocjacjach, utrzymują źródła, które rozmawiały bezpośrednio z prezydentem. W porannym spotkaniu w piątek wzięli udział m.in. wiceprezydent J.D. Vance, szef Pentagonu Pete Hegseth, dyrektor CIA John Ratcliffe, szefowa personelu Białego Domu Susie Wiles. Prezydent Trump został poinformowany, na jakim etapie są negocjacje. Przedstawiono mu też różne scenariusze na wypadek załamania się rokowań. Kilka godzin po spotkaniu Biały Dom zmienił kalendarz prezydenta. W piątek wieczorem Trump wrócił do Waszyngtonu ze stanu Nowy Jork. Wcześniejsze plany zakładały, że uda się do swojego klubu golfowego w stanie New Jersey. Trump poinformował wczoraj, że nie pojedzie na ślub swojego syna, Donalda Juniora, który ma się odbyć na Bahamach. Jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Dzień wcześniej Trump sugerował, że może nie wziąć udziału w ślubie, między innymi z powodu sytuacji związanej z Iranem. Do bazy lotniczej w Łasku dotarły pierwsze trzy myśliwce F-35 dla polskich sił powietrznych. Maszyny wkrótce rozpoczną przygotowania do służby operacyjnej. Ich lądowanie to była wyjątkowa chwila, mówi kapitan Marek Sobieraj z 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku.
1: Ze zniecierpliwieniem wszyscy żołnierze 32. bazy oczekiwali tego momentu i to lądowanie, jak mówimy, przyziemienie, kiedy samolot F-35 dotknął kołami lotniska 32. bazy. Myślę, że dla wielu żołnierzy bazy było wyjątkowe. Przyznam osobiście, przeszedł mnie dreszcz przy każdym z trzech lądowań tych samolotów.
0: To wielki dzień dla Polski, dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej, dla lotnictwa, dla wszystkich Polaków, mówił na lotnisku, witając pierwsze maszyny minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: To są pierwsze trzy F-35, ale w tym roku to nie koniec dobrych informacji. Kolejnych 11 maszyn tego typu trafi tutaj do bazy w Łasku w najbliższych tygodniach. Do końca roku w Polsce będzie 14 F-35.
0: Pierwsza eskadra osiągnie wstępną gotowość bojową prawdopodobnie w przyszłym roku. Polska kupiła w sumie 32 myśliwce F-35 za ponad 4,5 miliarda dolarów. Sąd obciążył przymusową hipoteką nieruchomości, które należą do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Chodzi m.in. o jego dom w Jeruzalu pod Skierniewicami. Decyzja w tej sprawie zapadła w środę na wniosek prokuratury krajowej. To zabezpieczenie ma zapewnić wykonanie ewentualnych przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym. Ziobro wyjechał z Węgier do USA. Prokuratura chce mu postawić 26 zarzutów w związku z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Lublin dołączył do grona miast z nocną prohibicją. Alkoholu nie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów, barów czy innych lokali gastronomicznych. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak zapytał mieszkańców, co sądzą na ten temat.
3: Akurat na stacjach benzynowych w ogóle nie powinno się sprzedawać alkoholu.
4: Przez cały dzień, tak?
3: Bo to nie jest sklep alkoholowy. Po 23, prawda, już nie można będzie pójść się dopić, kupić, żeby się dopić, to też jest zdrowo dla społeczeństwa, bo u nas jest straszne pijaństwo w społeczeństwie.
5: Bardzo dobrze. Zmniejszy się alkoholizm, wszystkie jakieś zajścia poalkoholowe, ta cała łobuzerka. Będzie spokojniej jeszcze.
6: Odbiera ludziom pracę, bo mam znajomą, która pracuje właśnie tutaj w sklepie i bardzo mi się wczoraj żaliła.
0: Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić w Lublinie już od 22. Nocna prohibicja jest już w sumie w 180 gminach i w 11 z 16 miast wojewódzkich. Coraz więcej miast walczy z plagą szczurów. Gryzoni ma być wyraźnie więcej niż w poprzednich latach. Problem szczególnie dotyka miast Górnego Śląska, m.in. Rudę Śląską, Świętochłowice i Gliwice. Właśnie w Gliwicach władze zdecydowały się na pierwszą w historii miejską deratyzację, by ograniczyć rozrastającą się populację gryzoni. Ze szczegółami śląski reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
7: Mieszkańcy Gliwic potwierdzają i zgłaszają.
8: Nawet wiem, gdzie jeden mieszka. Koło śmietniczka taką norkę ma.
7: I
4: to w samym centrum miasta, dlatego pojawi się tam 120 specjalnych karmników z trutką. Choć, jak mówi Mariusz Kopeć z gliwickiego magistratu, mieszkańcy też muszą zadbać o swoje miasto.
7: Wyrzucanie jedzenia w miejscach do tego nieprzeznaczonych niestety zachęca gryzonie do bytowania.
4: Akcja deratyzacji ruszy w czerwcu i potrwa 4 tygodnie. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Urzędnicy przypominają, że obowiązek deratyzacji mają właściciele i zarządcy prywatnych posesji, bloków, firm czy restauracji. Na koniec sport. Dziś ostatnia kolejka tego sezonu Ekstraklasy. Walka będzie toczyć się na obu biegunach tabeli. Mistrzem jest Lech, to już pewne. O wicemistrzostwo walczą jeszcze Górnik, Jagiellonia i Raków.
8: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść, my jako zawodnicy i cały nasz klub, do tego meczu i nie narzucać sobie niepotrzebną presję, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
0: Mówił kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk. Z Ekstraklasy spadają Brukbet i Arka. Do obsadzenia jest jeszcze jedno miejsce. Spadkiem zagrożone są Lechia, Widzew, Krakowia i Piast. Wszystkie mecze ostatniej kolejki o 17.30. Już mniej niż 3 tygodnie pozostały do rozpoczęcia mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Po raz pierwszy w historii zagra na nim 48 krajów. Ale wygląda na to, że FIFA nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i chce, by za 4 lata w piłkarskich mistrzostwach świata wystąpiły 64 drużyny. Takie rewelacje przekazuje hiszpański dziennik AS. Czy to w ogóle realne? O tym dziennikarz sportowy Radia Z Marcin powitał.
9: Biorąc pod uwagę priorytety FIFA, nie byłoby to wielkim zaskoczeniem. Już przy okazji najbliższego turnieju w USA, Kanadzie i Meksyku zyski tej instytucji znacznie wzrosną, a każdy kolejny uczestnik oznacza dodatkowy mecz i dochód ze sprzedaży praw transmisyjnych, marketingowych, biletów itp. itd. Dziennik AS informuje, że podstawą do dyskusji było pismo wystosowane przez Konfederację Południowoamerykańską dotyczące ułatwienia dostępu do mistrzostw świata drużynom, które nie mają okazji do rywalizacji z elitą światowego futbolu. Sęk w tym, że słowo elita już od dawna jest nieaktualne. W tym roku na mundialu zagrają m.in. Curaçao, Uzbekistan i Republika Zielonego Przylądka.
0: I teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z. Radio Z i już. To jest powtórka programu. 3 pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Dzień dobry, Mirosław Suchoń, z nami szef klubu Centrum. Dzień dobry, panie pośle.
12: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
11: Można powiedzieć, że my ciągle o tym samym od paru dni. Pytanie numer 1. No 5 tysięcy żołnierzy amerykańskich przyjedzie do Polski, tak napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. No zmiana o 180 stopni w ciągu tygodnia. Czyje to zasługa, że prezydent Stanów Zjednoczonych zmienił zdanie? Nie wiem, prezydenta Nawrockiego, rządu?
12: Myślę, że zgodnej współpracy wszystkich, i pana prezydenta, i pana premiera, pana wicepremiera, ministrów, także na części poziomu parlamentarnego. Trochę mam poczucie, że to był ten moment, w którym naród musiał się zjednoczyć, bo został zaatakowany, ktoś chciał nam odebrać bezpieczeństwo. W związku z tym wzięliśmy się pod ręce i załatwiliśmy temat, Amerykanie zostają i tak miało być.
11: Pytanie numer 2. Newsweek podaje, że prezydentowi Nawrockiemu no jakś nie udało się zorganizować rozmowy z Donaldem Trumpem, chociaż bardzo o to zabiegał, ale zamiast tego pisał do niego wiadomości tekstowe. SMS-y pomogły?
12: Pani redaktor, ja widziałem zaangażowanie naprawdę i nasi ministrowie natychmiast, pan premier Kosiniak-Kamysz, parlamentarzyści, no różne te naciski, jeżeli pan prezydent wysyłał SMS-y i to spowodowało, że prezydent Trump dostrzegł te nasze zbiorowe wysiłki, tym lepiej. To oznacza, że wtedy, kiedy rzeczywiście Polska potrzebuje takiej współpracy i współdziałania, to nawet na co dzień bardzo krytykujące się siły polityczne osoby współpracują i myślę, że to jest dobra wiadomość dla obywateli, że jeżeli rzeczywiście potrzeba współpracy, to ona jest skuteczna.
11: To 5 tysięcy żołnierzy, którzy do nas przyjadą, to są ci, że to miało być 4 tysiące, więc przyjedzie 5 tysięcy, czy to jest plus 5 tysięcy żołnierzy?
12: Ja nie wchodzę w szczegóły, dlatego że ta komunikacja rzeczywiście w ostatnich dniach była bardzo taka różna i chaotyczna po stronie amerykańskiej.
11: No a ta informacja jest szczątkowa też.
12: Natomiast jest decyzja polityczna najwyższego urzędnika prezydenta Stanów Zjednoczonych i to jest dla nas rozstrzygające. To też jest rozstrzygające dla administracji Stanów Zjednoczonych, dla wojska. Teraz będziemy pracować nad nową formułą pobytu wojsk amerykańskich na terenie Europy. Europy i w tej nowej formule Polska będzie miała swoje znaczące miejsce i to jest nasz wspólny sukces, to jest bezpieczeństwo naszego państwa, ale też pokazuje tym, którzy chcieliby nam zaszkodzić, że to nie jest tak łatwo wywrócić największy sojusz na świecie.
11: I pytanie numer 3. A kto z klubu Centrum ma wejść do rządu?
12: Panie redaktor, pozwolę sobie zostawić to premierowi, dlatego że pan premier ogłasza tego typu rzeczy.
11: Ale to już jest przesądzone, kto?
12: To już rozmawialiśmy o tym, ja mówiłem kilka tygodni temu, że to są dni, być może długie,
11: No i wyszły tygodnie, tak.
12: Myślę, pani redaktor, że to jest na dniach już mniejszych, ale małych.
11: Ilu to będzie wiceministrów dla Centrum?
12: Myślę, że tak jak umawialiśmy się z panem premierem, to będą zmiany kroczące i spodziewałbym się pierwszej nominacji w najbliższych dniach.
11: Czyli najpierw jeden wiceminister, a potem następnie, tak?
12: Tak.
11: A docelowo?
12: Tak, to widzę. To jest kwestia jeszcze uzgodnień, dlatego że chodzi po prostu o narzędzia, którymi możemy realizować nasze projekty polityczne. One są ważne z punktu widzenia gospodarczego, ważne są również w infrastrukturze, w sferze dotyczącej energetyki. Także myślę, że temat jest otwarty. Natomiast ta pierwsza taka już konkretna wiadomość, myślę, że to jest kwestia naprawdę kilku dni, powiedziałbym mniej niż pół tygodnia.
11: I tutaj stawiamy pauzę. Mirosław Suchoń, przepraszam bardzo, z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL i na YouTubie i na platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam, zachęcam. Mirosław Suchoń także zaprasza i także
12: zapraszam bardzo serdecznie.
10: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
11: Jeszcze po chwilę podrążę. A jakie resorty wchodzą w grę?
12: Myślę, że to są resorty takie, w których dla nas te zmiany są ważne. To są zmiany związane z energetyką choćby, to są zmiany związane z gospodarką.
11: Energii?
12: Nie lokowałbym tego w konkretnych ministerstwach, tylko raczej w obszarach. Mamy kompetencje dotyczące choćby obszarów gospodarczych. Uważamy, że możemy nadać nową dynamikę tym działaniom, które prowadzi rząd. Zresztą pan premier zapowiedział to wzmocnienie polskiej gospodarki, postawienie na polskie firmy. Wiemy, że mamy kompetencje, żeby wprowadzać konkretne zmiany i być częścią tej wielkiej maszyny, która pomoże polskiej gospodarce jeszcze mocniej odzyskać siły i odzyskać wiatr po tych ostatnich latach, gdzie dusiła ich inflacja, gdzie dusiły ich te nadmierne procesy biurokratyczne. Już dzisiaj możemy się pochwalić tym, że 200 ustaw deregulujących gospodarkę, one już zmieniły to, jak wygląda działalność gospodarcza w Polsce, ale wiemy, że można zrobić jeszcze więcej, mamy kompetencje i chcemy to robić.
11: Przede wszystkim macie apetyt, rozumiem, że mówicie, mamy tyle samo posłów, co Polska 2050, jeśli chodzi o klub, w związku z tym chcielibyśmy mieć większy stan posiadania, jeśli chodzi o rząd. No rząd kiedyś miał być odchudzony, tak zapowiadał premier Donald Tusk, po rekonstrukcji się nie odchudził i nadal się nie odchudza. Tak się będę czepiać generalnie.
12: Panie redaktor, to bardzo miłe słowa, ale też proszę zwrócić uwagę na to, ile jest zadań, które trzeba realizować. Na przykład w obszarze energetyki mamy do czynienia z wielkim planem modernizacji sieci energetycznych.
11: Ministerstwo Klimatu potrzebuje na przykład jakiegoś jeszcze...
12: Myślę, że dodatkowych ministrów nie będzie, natomiast zawsze jakaś zmiana jest szansą na to, żeby jeszcze bardziej zdynamizować działalność, bądź popatrzeć w inne rejony, tam gdzie powiedzmy trzeba dołożyć większych starań, żeby coś ruszyło do przodu. Ja mówię na przykład w kwestiach gospodarczych, naprawdę jesteśmy kompetentni i uważamy, że mamy pomysły, które możemy realizować, które będą służyć obywatelom, gospodarce, ale także pokażą, że koalicja naprawdę zna się na tym, co zapowiedziała i co robi.
11: Jacek Żalek, były wiceminister nauki w rządzie PiS, usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz usiłowania oszustwa w odniesieniu do mienia o znacznej wartości, jak to opisano. Wczoraj został zatrzymany przez CBA, nie został aresztowany. Czyli co, przyszła kryska na Matyska?
12: Myślę, że prokuratura dostała wolną rękę i tam, gdzie widzi, że są różne możliwe do popełnienia

0: W takim razie, bo to rzeczywiście te młyny sprawiedliwości mielą bardzo wolno, bo przecież jeszcze nie ma wyznaczonej daty rozprawy, gdzie miałaby, która miałaby przesądzić o tym, czy na przykład zostanie wyznaczony ten europejski nakaz aresztowania, to po pierwsze, a rozprawa pod tytułem zażalenie na tymczasowy areszt dla Zbigniewa Ziobry, to dopiero się odbędzie 8 września.
1: Tylko ja, pani redaktor, zwrócę uwagę, że dokładnie o tym mówiliśmy przez 8 lat, kiedy PiS zmieniał system sądownictwa w taki sposób, żeby funkcjonariusze PiS-u wtedy, kiedy zmieni się władza, byli pozbawieni możliwości postawienia ich przed wymiarem sprawiedliwości.
0: Właśnie, że mogli się tak wymigać, tak?
1: No tak. Te wszystkie zmiany w sądach, zmiany w doborze ludzi, blokowanie i upolitycznianie KRS-u, decyzje prezydenta, to wszystko miało stworzyć warunki, w których taki Zbigniew Ziobro, oskarżony o poważne przestępstwa, będzie mógł uciekać przed wymiarem sprawiedliwości. I dzisiaj jest to oczywiście tak, że prezydent, najpierw pan prezydent Duda, teraz pan prezydent Nawrocki, stoją po stronie tych przestępców, zamiast dać szansę wymiarowi.
0: Domniemany.
1: Tak, oczywiście, no mówimy o oskarżeniach, a nie o osobach skazanych na dzisiaj, no ale przecież to jest jasna sprawa. Jeżeli ktoś czuje się niewinny, to powinien mieć szansę na to, żeby obronić swoje dobre imię przed sądem, przed niezależnym sądem. Jeżeli dzisiaj pan prezydent Nawrocki blokuje zmiany w sądownictwie w taki sposób, że żeby nadal chronić tych ludzi przed wymiarem sprawiedliwości, no to niestety oni później z tego skwapliwie skorzystają i tak jak każdy inny oskarżony przestępca, bandyta, uciekają za granicę.
0: Powrócę jeszcze do sprawy tego zamieszania wokół kontyngentu amerykańskiego w Polsce stacjonującego. No bo można powiedzieć, że jeszcze we wtorek Pete Hegseth, czyli sekretarz wojny, niektórzy mówią, że sekretarz obrony, ale osoba bardzo lojalna wobec Donalda Trumpa, no mówił, że wojska rotacyjnie nie przyjadą do Polski, koniec, kropka. I potem taki zwrot akcji o 180 stopni, o czym już rozmawialiśmy. No i bądź tak. To mądry i pisz wiersze. I teraz uwaga, jak piszą amerykańskie media, Donald Trump miał z nikim nie konsultować podjętych kroków. Nawet Pentagon nie został poinformowany o decyzji prezydenta, pisze New York Times.
1: To, pani redaktor, to nie jest zastanawiające. Rzeczywiście jest tak, że Donald Trump i jego okres tej prezydentury, ten okres prezydentury charakteryzuje się tym, że podejmuje decyzje niespodziewane, samodzielne, takie, które nie są konsultowane i w ten sposób wyznacza zadania dla administracji. I oczywiście Hegseth ma ten problem, że powiedział za dużo, zbyt otwarcie, no i dzisiaj będzie musiał połykać tę żabę. Ale to też jest nauczka na przyszłość dla administracji, że nie można zaskakiwać sojuszników. Jeżeli masz sojusznika takiego jak Polska, który stoi przy tobie murem wtedy, kiedy jest potrzeba. Przypomnę, rok 2001, 11 września, Stany Zjednoczone mówią do sojuszników, zostaliśmy zaatakowani. Uruchamiamy tryb artykułu 5. Pomóżcie nam uporać się z tymi, którzy nas zaatakowali. I Polska jako jeden z pierwszych sojuszników stanęła przy Stanach Zjednoczonych, broniąc wolności i demokracji Stanów Zjednoczonych. I myślę, że nie można o tym zapominać. To jest nauczka dla administracji, że pewnych rzeczy po prostu się nie robi i mam nadzieję, że na przyszłość takich problemów nie będzie.
0: No jest duże prawdopodobieństwo, że tak na dobrą sprawę o tej zmianie decyzji pana prezydenta Trumpa przesądzili tak naprawdę jednak republikańscy kongresmeni, którzy mieli tam...
1: Mamy bardzo, pani redaktor, mamy bardzo dobre relacje.
0: Obawiali się, że na ten temat może jednak wywróci ich kampanię. Przecież będą wybory połówkowe tak zwane. No, a przecież będzie głosować się Polonia, jak
1: tak
0: rozumiem.
1: Tak jest, ale też chcę powiedzieć, że nasz parlament ma bardzo dobre relacje z kongresmenami w Stanów Zjednoczonych.
0: Także z republikańskimi kongresmenami?
1: I wręcz modelowe, jeżeli chodzi o republikańskich kongresmenów. Mamy różne formaty, między innymi w Sejmie Sejm i Senat mają swoją delegację do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Przewodniczącym amerykańskiej delegacji jest kongresmen właśnie republikański. Natomiast tak dobre relacje chyba ma niewiele państw. Naprawdę wtedy, kiedy się spotykamy, rozmawiamy bardzo otwarcie, jest wielkim zwolennikiem Polski i Polaków. I czasem to są trudne rozmowy, dlatego że kongres nie podejmuje decyzji tak jak prezydent Trump. Natomiast zawsze słyszymy zapewnienia, że Polska może czuć się bezpieczna. Dlatego też mieliśmy z kim rozmawiać, do kogo uderzyć. To była zorganizowana, bardzo taka szybka akcja w zeszłym tygodniu. Graliśmy na wielu różnych fortepianach.
0: Czyli również na tym takim poziomie parlamentarnym też?
1: Tak, oczywiście. Muszę powiedzieć, że parlament

0: Czyli też były rozmowy z kongresmenami?
1: Też były rozmowy i z kongresmenami, i z senatorami, znaczy z reprezentantami, i senatorami, bo to kongres, to są dwie izby. Ale muszę powiedzieć, że to było możliwe, dlatego że parlament od 2023 roku bardzo zdynamizował dyplomację parlamentarną. Parlamentarzyści spotykają się ze swoimi odpowiednikami w różnych państwach, bardzo często z odpowiednikami ze Stanów Zjednoczonych. To pozwala nawiązywać relacje i później dzięki temu mamy w miarę prostą ścieżkę do tego, żeby komunikować te rzeczy, które są dla nas ważne. I nie ma innej drogi. Trzeba ze sobą rozmawiać. Nie można się obrażać, wręcz przeciwnie. Jeżeli są problemy, to jedziesz, rozmawiasz, wyjaśniasz, dbasz o interes swojego kraju. I to robimy na co dzień.
0: Czy rozumiem, że wyjaśnienie, czy też przekonywanie również było na poziomie parlamentarnym,
1: było
0: tak?
1: Również na poziomie pomiędzy Sejmem a Kongresem. Mamy znakomitego też przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych, Paweł Kowal. Naprawdę robi fantastyczną robotę w Stanach Zjednoczonych, naprawdę. I to myślę, że to jest coś, co się zmieniło. Kiedyś tak nie było. Mieliśmy z tym wielki problem. Demokracja ma to do siebie, że parlament ma swoje miejsce w tej dyplomacji i jest ważnym elementem układania relacji z innymi państwami. Skwapliwie z tego korzystamy.
0: No, można powiedzieć, że no tutaj każdy się chwali, kto tutaj ma,
1: super,
0: większe zasługi, i na przykład były premier Morawiecki napisał tak: prezydent Nawrocki pokazał po raz kolejny, że w relacjach Polska-USA wygrywa twarda gra i konsekwencje, a nie politykierstwo, inni mogliby się uczyć. A z kolei Roman Giertych z Koalicji Obywatelskiej napisał: no przestańcie, pisowcy, się ośmieszać gadaniną, że Nawrocki miał wpływ na Trumpa, przecież oni nawet nie gadali po decyzji Pentagonu o wstrzymaniu rotacji wojsk USA. No i tak rzeczywiście było. Trump wycofał się pod wpływem krytyki wewnętrznej i postanowił przypomnieć, że Nawrocki to jego namiestnik i tyle.
1: Panie redaktor, ja uważam, że jeżeli jest dobry rezultat, to oczywiście matek i ojców będzie całe mnóstwo.
0: No tak, sukces. Chociaż na początku to była po prostu porażka, potem się okazało, że sukces. No i tak zobaczymy, poszczegółowo to poznamy.
1: Tylko ja bym, panie redaktor, nie definiował tego jako porażki naszego państwa.
0: Ale jednak polski rząd został zaskoczony tą decyzją, musi pan przyznać. No jednak to jest, było tak.
1: No to ja uważam, że to jednak
0: szef
1: była
0: MON
1: porażka.
0: I wicepremier to po prostu połyka własny język, żeby przekonać, że właściwie nic się nie zmieniło i że nie zmieni się liczba żołnierzy stacjonujących w Polsce.
1: Dlatego, że komunikaty dotyczyły rotacji. I ja też o tym mówiłem, że kwestia rotacji to jest kwestia otwarta.
0: Ale co to
1: mamy
0: znaczy rotacja?
1: To znaczy, że część jednostek się wycofuje
0: i
1: na to miejsce przyjeżdża. Tak. I te procesy, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale to nie jest tak, że zawsze one przebiegają w taki sposób, że się... Dlatego mówimy o obecności, nie wiem, od 8 do 10 tysięcy w danym momencie. Mm-hmm. Tak samo jest w Niemczech, jest od tam 35 do 37.
0: Tak.
1: Ta rotacja jest płynna, dlatego ja bardzo ostrożnie to komentowałem. Natomiast powiem jedno, jeżeli możemy ogłosić sukces i każdy może podpisać się pod tym sukcesem, to ja uważam, że to jest akurat dobre dla Polski. To ja jestem zwolennikiem, że politycy jednak muszą współpracować i takie powinno być oczekiwanie obywateli wobec polityków, że dobra, kłóćcie się o te rzeczy, które są, powiedzmy, o które możecie się kłócić, natomiast nie można się kłócić o sprawy zasadnicze, tak jak obecność Polski w NATO, tak jak obecność, jak współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, takimi jak obecność Polski w Unii Europejskiej i szukanie silnego głosu i swoich interesów w tych wszystkich formatach, bo to tak naprawdę definiuje dzisiaj naszą niepodległość. Nasi przyjaciele są gwarantem też naszej niepodległości i nie ma nic ważniejszego z punktu widzenia interesów naszego państwa.
0: A może jednak zawinił rząd? Może nasza polityka zagraniczna w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi no nie jest w najlepszym wykonaniu? To mówię o tej pierwszej decyzji o anulowaniu tej rotacji, bo Jacek Czaputowicz, były szef MSZ-u za czasów Prawa i Sprawiedliwości, w Onecie mówił, że pierwotna decyzja wstrzymania tej rotacji była, i tu cytuję, efektem działania polskiego rządu, bo jest interpretowana w Stanach Zjednoczonych jako nieprzyjazna.
1: Nie, znaczy to jest polityk Prawa i Sprawiedliwości.
0: Był chyba, nie? No nie wiem.
1: Pani redaktor, z Prawa i Sprawiedliwości człowiek nie wychodzi, to widzimy na wielu różnych poziomach. Natomiast chcę powiedzieć, że dla nas, szerzej, dla nas nie powinno być zaskoczeniem to, że Amerykanie planują operacyjnie zmianę swojej obecności w Europie, dlatego że to zapowiedzieli. Pewnym niedopatrzeniem, delikatnie rzecz ujmując, ze strony amerykańskiej było to, że nie skonsultowali tego z sojusznikami, ponieważ tego typu rzeczy są nie tylko ważne, a może nawet mniej ważne z punktu widzenia komunikacji wewnętrznej w konkretnych państwach, bo przecież nie tylko Polska miała tutaj jakieś swoje wyzwanie, ale przede wszystkim w stosunku do tych, którzy nam zagrażają. Jeżeli widzimy, że Putin wzmacnia swoje agresywne, mordercze działania na terenie Ukrainy, to tym bardziej zarówno NATO, jak i Stany Zjednoczone powinny pokazywać, słuchajcie, jesteśmy tu obecni, jesteśmy twardo, stoimy za naszymi sojusznikami i ani ważcie się myśleć nawet o tym, żeby cokolwiek w tej sprawie z waszej strony się zmieniło. Tymczasem no, tutaj widzimy, że Putin wzmacnia swoje agresywne działania, a nagle następuje po stronie Stanów Zjednoczonych dla Europejczyków komunikat, który mógłby to jakoś podważać. Dlatego pomimo tego zamieszania, pomimo tego, że mamy, powiedziałbym, takie czy inne decyzje w takiej czy innej formie, koniec końców dla Polski ten tydzień kończy się dobrze. I myślę, że to trzeba zauważyć.
0: Prezydent Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja jest relacją bardzo poważną, tak mówił prezydent Nawrocki podczas wystąpienia w Bielanach Jarosławach, przepraszam, to jest województwo mazowieckie, to było jakieś wystąpienie na Wiecu. I co jeszcze tutaj powiedział pan prezydent? Że dziękuję prezydentowi, że amerykańscy żołnierze są gwarancją bezpieczeństwa, to jest rzecz oczywista i że każde środowisko polityczne powinno wiedzieć, że nasz sojusz jest strategiczny, najważniejsze dla naszej ekonomii, rozwoju technologicznego, bezpieczeństwa. To od dekad strategiczny partner polskiego państwa. No i właśnie, że prezydent po raz pokazał, prezydent Trump, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy bezpośrednia relacja jest relacja bardzo poważną.
1: No to już to ostatnie zdanie
0: kluczowe.
1: Myślę, że każdy polityk powinien mieć w sobie pokory, dlatego że mówimy tutaj o interesach państwa, a nie osobistych. I mam wrażenie, że trochę tutaj soduwa zagrała, tym bardziej, jeżeli jest tak, że telefonów pan prezydent Trump nie odbierał, a nasz prezydent wysyłał SMS-y, więc powiedziałbym, że trochę trzeba czasem powściągnąć ten powóz, ściągnąć lejce, bo na takiej bucie arogancji za daleko się nie zajedzie. Ja dzisiaj cieszę się, że pan prezydent wysyłał te SMS-y. Wierzę, że to miało też znaczenie. Jestem dumny z tego, że nasz rząd zareagował tak, jak powinien zareagować, czyli uruchomiliśmy wszelkie możliwe środki, żeby pokazać, że to jest zła decyzja. Jestem też dumny z tego, że mamy wsparcie pana marszałka, jeżeli chodzi o dyplomację parlamentarną, bo widać, że to też jest element, który pomaga realizować polskie interesy. I dzisiaj wszyscy bądźmy dumni i zjednoczeni, dlatego że na przyszłość to też może okazać się ważnym elementem gry o polskie interesy. Natomiast jeżeli za chwileczkę będziemy słyszeć tego typu takie autobałwochwalcze teksty z tej czy z innej strony, no to nic dobrego na przyszłość nie wróży.
0: No, pojawiają się też spekulacje, że szefowa personelu w Białym Domu, też osoba bardzo zaufana Donalda Trumpa, też tutaj odegrała tutaj swoją rolę. Zostawmy już ten temat, natomiast przejdę do tego, że szef MSWiA Marcin Kierwiński podpisał rozporządzenie w sprawie transkrypcji małżeństw. To się trochę, że tak powiem, nie mogło jakoś zrealizować, bo przecież wyrok TSUE Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej zapadł jakiś czas temu. Na początku wyglądało, że ta transkrypcja będzie sprowadzona tylko do tego jednego przypadku, którego dotyczył ten wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No teraz pan minister mówi, że wyroki sądów będą zawsze wykonywane. Ale burmistrz Zakopanego, pan Łukasz Filipowicz, zapowiedział, że Urząd Miasta Zakopanego nie będzie tego respektował i będzie odmawiał transkrypcji zagranicznych aktów, jak tutaj jest napisane w cudzysłowie, małżeństw jednopłciowych, i argumentuje, że to jest po prostu niezgodne z polską konstytucją, że konstytucyjna definicja małżeństwa nie daje samorządowi podstaw do tego, żeby takie wpisy dokonywać.
1: No, trudno mi odpowiadać za pana burmistrza Zakopanego. Uważam, że prawo w Polsce obowiązuje wszystkich. W związku z tym, jeżeli pan burmistrz...
0: Jest argumentacja, że to jest niezgodne z konstytucją.
1: No, jeżeli pan burmistrz uważa, że prawo, rozporządzenia nie dotyczą wszystkich, no to oczywiście ma do tego prawo, ale zachęcam wtedy do złożenia mandatu, dlatego że że to pokazuje, że to nie jest burmistrz, który działa w granicach prawa, tylko tworzy jakieś własne rozwiązania. Tak być nie może. I powiem to wprost. Wszyscy obywatele, także burmistrzowie, są zobowiązani do stosowania polskiego prawa.
0: Natomiast w takim razie państwo podejmie jakieś kroki, nie wiem, wobec burmistrza, który nie będzie respektował tego rozporządzenia?
1: Pani redaktor, ja uważam, że od takich deklaracji publicznych do realizacji to jest jeszcze daleka droga. Natomiast zwróciłbym uwagę na to, bo pani redaktor też zaznaczyła na początku tego wątku, że to trochę trwało. Dlatego, że to jest zmiana systemowa.
0: Nie, no na początku, kiedy zapadł ten wyrok, to pamiętam, co powiedział wtedy premier Donald Tusk, że Unia Europejska tutaj nie będzie nam niczego narzucać po prostu.
1: No tak, bo to niczego nam nie narzuca, natomiast są prawa ludzi i te prawa ludzi trzeba po prostu realizować. Natomiast biorąc pod uwagę tę całą skomplikowaną materię administracyjną, którą trzeba było przy okazji opisać, zmienić, no to to musiało troszeczkę potrwać, ale myślę, że dzisiaj osoby, które będą zgłaszały się do urzędów, ich prawa po prostu będą respektowane.
0: A to otwiera drogę do adopcji? Bo tego się obawiają niektóre środowiska konserwatywne?
1: Ja, panie redaktor, nie wydaje mi się, że to ma w tym jakieś znaczenie, dlatego że dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której to przysposobienie moim zdaniem ma miejsce. Mówimy tutaj o takich sprawach bardzo czasem trudnych, bardzo ludzkich, opieki nad dzieckiem partnera, który na przykład nie żyje. Mówimy tutaj o sprawach związanych z opieką w szpitalu, w szkole.
0: Na co dzień.
1: Na co dzień. Ja jestem wrogiem upolityczniania takiego i ideologizowania spraw, które no, dotyczą takiej najbardziej intymnej, bezpiecznej bariery, bezpiecznego obszaru każdego człowieka.
0: No ale w tej ustawie przecież o statusie osoby najbliższej, tam nie ma nic o pieczy zastępczej przecież, tak?
1: No tak.
0: O przysposobieniu, absolutnie.
1: Natomiast ja uważam, to jest moje zdanie, że tutaj jakby takie rzeczy, one być może nie wyciągane na pierwszy plan, być może nieobecne w mediach, one pewnie się dzieją, dlatego że to są sprawy dnia codziennego. To są sprawy bardzo takie ważne dla ludzi. Tak jak pani redaktor powiedziała, związane z bieżącym życiem, z tym, z zapewnieniem odpowiedniej opieki dzieciom. I tutaj ja nie mam żadnych wątpliwości, że najlepszy i najbardziej bezpieczny sposób opieki nad dzieckiem to jest powierzenie to opieki tej osobie, która jest dla takiego dziecka bliska, która go zna, która go rozumie, która stworzy bezpieczne warunki do życia i rozwoju. Więc tutaj ja nie wiem, czy to jest jakikolwiek problem. Dla mnie nie.
0: No Konfederacja, jak pan wie, chce, czy też złożyła projekt o zakazie adopcji przez pary jednopłciowe.
1: Tylko pani redaktor,
0: i no tak jak to
1: oni chcieli zakazać ludziom stosowania in vitro. Przecież Konfederacja podpisała wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby w Polsce wprowadzić całkowity zakaz terminacji ciąży. To są ludzie, którzy są oderwani od ludzkich spraw, opowiadają głupoty i działają przeciwko ludziom.
0: Ale jak napisał Krzysztof Bosak, potrzebujemy jasnych przepisów chroniących dzieci, uregulujmy jednoznacznie tę kwestię raz na zawsze. Żadnych adopcji przez formalne i nieformalne związki homoseksualne.
1: Znaczy, w tym zdaniu jest sprzeczność. Jeżeli ktoś mówi o bezpieczeństwie dzieci i z drugiej strony chce eliminować bezpieczne środowisko rozwoju dla takiego czy innego dziecka, no to jest albo nie rozumie, o czym mówi, albo jest po prostu hipokrytą.
0: No z jednej strony mamy właśnie sprawę, czy zezwalać na adopcję dzieci przez parę homoseksualne. Widać, że są środowiska, które są temu bardzo, bardzo przeciwne, ale ostatnio też ogromne oburzenie wywołała sprawa aborcji jednego z bliźniąt, o której poinformował aborcyjny Dream Team. I okazało się, że para miała dziecko, chciała mieć dziecko, ale no przytrafiła się ciąża bliźniacza. No i jak pan to ocenia, tą całą sytuację? Jak pan na to patrzy?
1: Panie redaktor, no to nie jest ocena polityczna, tylko raczej ocena, nie wiem...
0: No ja nie mówię, że polityczna, nie. No.
1: Osoby, która podejmuje decyzję. Ja powiem jedno. Jakby jeżeli... Ja nie jestem ani zwolennikiem, ani nie jestem... Nie jestem zwolennikiem personalnie, osobiście aborcji, ale uważam, że ludzie powinni mieć prawo do podejmowania decyzji. Przy czym to jest ich decyzja i jeżeli słyszę Dream Team obok takiej decyzji, to we mnie to wywołuje wewnętrzny sprzeciw.
0: Natomiast, rozumiem, że nie jest pan entuzjastą tej organizacji, tego partyjnego Dream Teamu, tak?
1: Nie jestem entuzjastą i to nie jest jakaś tajemna wiedza, natomiast uważam, że ludzie powinni mieć prawo do podejmowania decyzji i to oni za tę decyzję odpowiadają i nie jest rolą polityka wchodzenie z butami w taki czy inny związek, w takie czy inne decyzje. Politycy powinni tworzyć warunki, w których bezpieczne wychowywanie potomstwa po prostu jest możliwe, w których jeżeli posyłam dzieci do szkoły, to oczekuję i wiem, że te dzieci zyskają narzędzia do tego, żeby w przyszłości w życiu sobie po prostu poradzić, żeby tworzyć właściwe otoczenie dla funkcjonowania gospodarki, żeby dbać o kwestie bezpieczeństwa, a nie po to, żeby wchodzić z butami do łóżka obywateli.
0: Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik była bardzo oburzona. Napisała, że skala tego okrucieństwa jest nie do pojęcia. Również mówi, że chyba tutaj powinien kodeks karny jakoś zaistnieć. I natomiast no, napisała, że delegalizacja, tutaj mocne padają słowa, delegalizacja tej seksy psychopatów to konieczność. Pan uważa też, że ta organizacja powinna być zdelegalizowana?
1: Wie pani co, ja jakby ten sposób działania nie znajduję jakiegoś zrozumienia w moim katalogu wartości. Natomiast jestem daleki od tego, żeby zakazywać ludziom organizowania się i promowania idei, w które wierzą. To jest, od tego mamy demokrację, w której wytyczyliśmy pewne granice dotyczące choćby systemów totalitarnych i to są te granice, a przypomnę, że akurat ta pani mocno współpracowała z neofaszystowską niemiecką partią AfD i to jej jakoś nie przeszkadzało, że ci ludzie, niektórzy wręcz gloryfikują tamte czasy i tamtych ludzi. Wtedy jej to nie przeszkadzało, a dzisiaj przeszkadza to, że obywatele podejmują swobodną decyzję we własnym katalogu wartości. Jeszcze raz powiem, myślę, że politycy bardziej powinni skupiać się na tym, jak organizują państwo, żeby obywatelom pomagać w życiu, a nie wchodzić w życie z butami.
0: No rozumiem, że dla pani europoseł no, aborcja to po prostu jest zabójstwo, jak tak to czytam.
1: No tak, ale to jest jej katalog wartości i jakby nawet jeżeli ktoś podziela tę opinię, to uważam, że to nie jest jeszcze powód do tego, żeby innym narzucać swój punkt widzenia i co więcej, wprowadzać przepisy, które ingerują w ten punkt widzenia. Uważam, że zawsze to jest droga nie wiem, promocji tych wartości, w które wierzę. To jest droga przekonywania do moich racji, pokazania argumentów. Przy czym akurat w przypadku dzieci to jest kwestia stworzenia warunków, które pozwolą na to, żeby młodzi ludzie chcieli w ogóle podejmować decyzję o tym, że będą mieli dzieci, co dzisiaj jest najważniejszym problemem. Naprawdę, no dzisiaj nie jest najważniejszym problemem adopcja, nie jest najważniejszym problemem, nie wiem, możemy wskazać wiele innych rzeczy, ale dzisiaj tym kluczowym problemem z punktu widzenia demografii jest właśnie to, że mamy niski przyrost naturalny, więc ja bym się raczej skupiał na tych działaniach, które pozwalają ten przyrost naturalny nakręcić.
0: No na razie słabo to idzie generalnie, więc co zrobić z systemem emerytalnym? No bo wiek emerytalny jest taki, jaki jest i nikt nie chce tutaj
1: To jest system tabu, znaczy to jest temat tabu.
0: Tabu.
1: Więc
0: no i generalnie no, słyszymy, że nie ma takiej możliwości, żeby podwyższać wiek emerytalny. To nie znaczy, że ja tu jestem jakąś specjalną admiratorką, tylko że po prostu to się nie spina.
1: Myślę, że pani redaktor zechce mnie przekonywać.
0: Nie, ale to się po prostu nie spina, bo z jednej strony ujemny przyrost naturalny, no ten niski wiek emerytalny, znaczy, no to, no przepraszam bardzo, no to ten system po prostu emerytalny tego nie wytrzyma. Teraz wpłynęła petycja do pana prezydenta i tam jej pomysłodawca postuluje, żeby podwyższyć na początek wiek emerytalny dla kobiet do 65 roku życia, dla kobiet, które są bezdzietne. Co pan na to?
1: System emerytalny powinien przewidywać równe warunki dla każdego obywatela, chyba że mamy do czynienia z kwestiami szczególnymi, tak jak praca w szczególnych warunkach, w szkodliwych warunkach. No i wtedy rzeczywiście możemy mówić o jakichś bonusach, choć moim zdaniem, to jest znowu moje zdanie, jeżeli ktoś przechodzi wcześniej na emeryturę, to powinno to mieć odzwierciedlenie w jego składkach, po to, żeby nie tworzyć, krótko mówiąc, przepraszam za to wyrażenie, biednych emerytów. Nie tworzyć grupy biednych emerytów, bo jeżeli skracamy okres pracy i pozostawiamy składki na tym samym poziomie, wydłużamy automatycznie okres pobierania emerytury, co oznacza, że te emerytury są po prostu niższe.
0: Aczkolwiek też można się zastanawiać, o co chodzi z tymi algorytmami, skoro każdy kolejny przepracowany rok powyżej wieku emerytalnego podwyższy naszą emeryturę o 8-12%.
1: No, pani redaktor, to jest bardzo proste, choć niezwykle smutne. No. Otóż, jeżeli przechodzimy później na emeryturę, skraca się nas okres życia.
0: Kiedy będzie wypłacana tam nasza emerytura? Tak, tak.
1: To oznacza, że nasza kwota jest dzielona po prostu przez mniejszą liczbę miesięcy.
0: A być może jeszcze podwyższyliśmy sobie ten kapitał początkowy, jak będziemy pracować te kolejne 5 lat, na przykład, tak. Mówię teraz o paniach. Tak,
1: tak może być.
0: Tylko, że widzi pan, ale że też pracodawcy specjalnie nie palą się do tego, żeby zatrudniać takie osoby. Ile ja przeczytałam też artykułów o tym, że osoby 50-55 plus mają bardzo duże problemy, żeby znaleźć zatrudnienie. W związku z tym...
1: To jest nowe zjawisko. Powiedziałbym, że ono dotyczy, mówię to z przykrością, bo znajduje się w tych rejestrach 50-latków w związku z bardzo szybkim postępem w zakresie elektronizacji życia, cyfryzacji życia.
0: No, jeszcze AI.
1: To jest też jeden z elementów. To powoduje, że te kompetencje, które do tej pory były siłą 40-50-latków, one dzisiaj właśnie przez szybki rozwój sztucznej inteligencji i umiejętność wykorzystania sztucznej inteligencji i w ten sposób zastąpienia twardych kompetencji, które nabywaliśmy przez dziesiątki lat, no to powoduje, że świat robi się trudniejszy właśnie dla naszego pokolenia. Mówię o tym pokoleniu 50 plus minus. I to będzie rosnący problem niestety i dzisiaj nie wiemy do końca, jak sobie z tym poradzić. Nikt nie wie, dlatego że to jest zjawisko absolutnie nowe. Musimy znaleźć na to odpowiedź, żeby właśnie
0: No ale jednak ludzie powinni pracować, Polacy powinni pracować dłużej, tak? I niby słyszę ze strony rządzących i z jednej, z drugiej strony, że no chcemy zachęcać Polaków do tego, żeby pracowali dłużej, żeby nie przechodzili na emeryturę w tym wieku ustawowym, tylko jednak wydłużali sobie ten okres pracy, no ale trzeba mieć gdzie pracować jeszcze.
1: Tak.
0: Zakładam, że możemy zakładać firmy. No.
1: Nie, to będzie od nas wymagało kształcenia, po prostu. Czyli będziemy się musieli, tak jak każdy inny rocznik w przeszłości i tak będzie też w przyszłości, będziemy się musieli do tego dostosować. Będzie nam o tyle trudniej, że kiedy kształtowaliśmy się jako pracownicy, jako ludzie, kiedy pobieraliśmy naukę, kiedy zdobywaliśmy nasze skille, to zupełnie co innego było ważne i przez wiele, wiele lat to była nasza baza, dzięki której byliśmy profesjonalni w pracy i robiliśmy fantastyczne rzeczy. No to przecież na naszych plecach wyrosła nasza gospodarka. Na plecach 60, 70, 60, 50-latków, 40-latków to są te 30 lat, które naprawdę ciężko przepracowaliśmy. Pokazaliśmy...
0: Od czasu transformacji gospodarczej, systemowej.
1: Pokazaliśmy, że potrafimy dostosować się do tych warunków i teraz też to zrobimy. Będzie nam ciężej, dlatego że naprawdę dzisiaj postęp mamy w wymiarze geometrycznym, więc każdy dzień przynosi pewne nowości. Ale jestem przekonany, że naprawdę przeżyliśmy lata 90., dały nam w kość, wykształciliśmy w sobie taki gen, którego nie można zabić. I uważam, że ten gen jeszcze zwycięży.
0: Ile pan wziął za kilometrówki?
1: Myślę, że ponad 40 tysięcy złotych.
0: O, to też nie mało, bo...
1: Nie mało.
0: Bo wszystko to... A to na co to poszło? To pan tak jeździ rzeczywiście po Polsce?
1: Pani redaktor, jestem przewodniczącym Komisji Infrastruktury, jestem przewodniczącym komisji, która też była powołana do walki z powodzią. I muszę powiedzieć, że w roku 2025, bo tego dotyczy to sprawozdanie, razem z komisją przejechaliśmy Polskę jedną i drugą, Polskę wzdłuż i wszerz, dlatego że Znaczy inaczej.
0: Pan przyjechał swoim samochodem?
1: Tak. Mhm. Powszechne postrzeganie parlamentarzysty jest takie, że pracuje 3 dni w tygodniu w Sejmie i jeszcze nie ma go...
0: No,
1: pani redaktor.
0: No tak, że rozumiem, że tam co dwa tygodnie są posiedzenia Sejmu,
1: jeszcze
0: tak?
1: Nie ma go na tym posiedzeniu, bo przecież są sale puste. No takie jest standardowe postrzeganie parlamentarzystów. Natomiast parlamentarzyści pracują naprawdę 7 dni w tygodniu i ja mogę powiedzieć...
0: Nie, nawet przesady, no.
1: No, pani redaktor, mogę pokazać swój kalendarz, jak on wyglądał, jak będzie wyglądał. To nie jest tylko kwestia tworzenia prawa, ale to także jest udział w różnych uroczystościach. To daje nam okazję też do rozmów z ludźmi. Każdy parlamentarzysta wie, że jeżeli zapomni tego kontaktu, o kontakcie z ludźmi, no to będzie miał problem, bo nie będzie miał
0: zaufania. Musi być też kontakt bezpośredni, nie proszę tylko mi, ten przez media społecznościowe... Sama komunikacja taka elektroniczna nie wystarczy. No ale wie pan, do czego pije. Generalnie akurat wydatki, znaczy kilometrówki pani poseł Anny Marii Żukowskiej tu wzbudziły jakieś no, szczególne emocje. No bo okazało się, że pani poseł ma biuro w Warszawie, jest niedaleko Sejmu, ale okazuje się, że ma kilka innych biur na Mazowszu, bo akurat jest jedyną posłanką Lewicy na Mazowszu. No i tłumaczy się generalnie, że no je wszędzie i potrzebują, dlatego stąd takie wydatki.
1: Posłowie nie jeżdżą do swoich biur i jedyna ich droga nie jest drogą z biura czy z miejsca zamieszkania do Sejmu. Na przykład w zeszłym roku moja komisja pracowała w Gdyni, Gdańsku. Byliśmy w województwie wielkopolskim.
0: A nie można pojechać pociągiem?
1: No, nie bardzo się da, dlatego że...
0: Do Gdańska to na pewno się da.
1: No tylko, że to nie jest tak, że przyjeżdża komisja do Gdańska i siedzi w centrum Gdańska i tam jakby obraduje, no, przecież, to jest jedna rzecz.
0: Ale transport przecież jest...
1: I to też nie jest...
0: W całej Polsce macie za darmo.
1: Tylko, pani redaktor, to nie jest tak, że komisja, że poseł jedzie z jednego miejsca na drugi i wraca do łóżka. Znaczy, to jest praca ciągła. To jest praca przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie. To nie da się tego powiedzieć i myślę, że każdy poseł, jeżeli zacznie się to jakby tłumaczyć, no to będzie mu bardzo ciężko to opisać. Ale dla przykładu w zeszłym roku też miałem taką trasę, gdzie właśnie jechałem z Bielska-Białej do Gdańska, później do Słupska, tak naprawdę do Redzikowa, z tego Redzikowa na południe do województwa opolskiego, gdzie była komisja akurat powodziowa, później do Poznania i z tego Poznania wróciłem do Bielska i zrobiłem to w niecałe 3 dni. Ja wiem, że to jest trudne do wytłumaczenia, dlatego, że posłowie no, mają taki nietypowy system pracy, którego po prostu nie widać. Widać ich w Sejmie, widać ich wtedy, albo ich nie widać wtedy, kiedy powinni być na sali plenarnej. Wtedy są komisje, ale to jest naprawdę praca, która jest pracą w ruchu. Mało który poseł siedzi w biurze i czeka, aż nie wiem,
0: no
1: do niego ktoś
0: przyjdzie. No jest też dzień poselski, poniedziałek, chociaż było też wiele materiałów jest... na ten temat, że
1: pani redaktor,
0: można było pocałować klamkę na
1: ale
0: przykład.
1: Ja na przykład jestem szefem klubu i w poniedziałek muszę być już w Warszawie, dlatego, że są różne sprawy klubowe, w związku z tym to też nie jest tak, że do każdego posła można przyłożyć tę samą sztancę i nie chcę nikogo tutaj ani usprawiedliwiać i nie będę nikogo usprawiedliwiał, nie będę nikogo bronił, natomiast wiem jako poseł, że przebywam w ileś kilometrów, że przebywam taką czy inną drogę pełniąc swoje zadania, jest faktem po prostu.
0: No, wprowadził nowe zasady pan marszałek Czerzasty, że to ma niby jakoś ucywilizować to. Tyle, że nie zmieniła się sprawa podatkowa. Ja tego nie rozumiem. Dlaczego posłowie nie muszą przedstawiać faktur czy paragonów za paliwo, a jedynie deklarować, ile kilometrów przejechali? Ja tego nie rozumiem, że to jest najprostszy sposób, jak udowodnić, ile wydałem. Po prostu, no nie ma nic prostszego. Faktura albo paragon. Koniec, kropka.
1: Myślę, że to jest jakiś głębszy problem, który polega na tym, że biura poselskie są takim szczególną formą funkcjonowania jednostki czy
0: ale
1: organizacji.
0: Ale co masz tego biura? Jadę na stację, tankuję, generalnie biorę fakturę albo paragon, koniec, kropka. Potem to wszystko przedstawiam i już. No. Albo rozliczać to w systemie miesięcznym, nie tylko raz na rok.
1: Nie do końca, dlatego że jeżeli mówimy, powiem jak było przez poprzednie 8 lat, kiedy dysponowałem swoim samochodem, uważam, że wykorzystywanie swojego samochodu w pracy powinno być traktowane dokładnie tak samo, jak wykorzystywanie przez każdego innego pracownika. Jeżeli pracownik wykorzystuje swój pojazd w pracy, na przykład na delegację, porusza się swoim samochodem, jedzie, firma go wysyła, nie wiem, gdzieś, żeby załatwił sprawę, to otrzymuje delegację, dlatego że koszty samochodu to nie jest tylko koszt paliwa, zwłaszcza jeżeli ktoś przyjeżdża.
0: No wiem, amortyzacja, tak. No.
1: I tak dalej. Na przykład dzisiaj mamy taką sytuację, że przy 40% kilometrówki, przy dzisiejszych cenach paliwa, posłowie zwrot paliwa otrzymują na poziomie 46 groszy za 1 kilometr. I to, ale to nie pokrywa kosztów paliwa, dlatego że dzisiaj koszty paliwa to jest ponad 50 groszy. Nie? Jakbyśmy tak liczyli, trochę już to idzie w rejony, w które nie powinienem wchodzić. Natomiast myślę, że to jest tak, jak...
0: Że no, ale to też muszę porozmawiać, na przykład, no, będę się upierać przy tych fakturach, paragonach. Jeśli na przykład okazuje się, że mój samochód wymaga naprawy, no to też przedstawiam wtedy rachunek, że na przykład no, oddałem
1: na pewno... Ja bym naprawdę chciał coś takiego, żeby posłowie, nie wiem, mogli...
0: To wtedy byłoby transparentne, no
1: zgadzam
0: się. A tak to, no to każdy może
1: być przyjechał. Jest na przykład leasing i w koszty biura wrzucamy wszystkie faktury, które są związane z samochodem, nie wiem, naprawami, paliwo, na faktury. Tylko z jakiegoś powodu posłowie, nie wiem, to jest decyzja Kancelarii Sejmu, nie mogą funkcjonować w takim systemie, jak w jakim jakby funkcjonuje normalnie gospodarka, tak? Czyli masz samochód, na przykład wyleasingowany i tylko te koszty, które dotyczą tego pojazdu, mogą być pokrywane, tak? Paliwo, faktura, nie wiem, płyn, faktura, wymiana klocków, faktura, coś tam się zepsuło, faktura. I to byłby transparentny system. Nie wiem, dlaczego to nie jest możliwe. Szczerze mówiąc, ja bym wolał tego typu rozliczenia, dlatego że one są transparentne, chociaż pojawia się temat znowu jakby związany z, no dobrze, ale czy on na pewno jechał? Znaczy, na końcu jest uczciwość człowieka. I tak jest w każdej pracy. Jeżeli ludzie są uczciwi, no to jest okej. Okay. Jeżeli ludzie nie są uczciwi, to wszędzie będzie wyglądało to dokładnie tak samo. Ja tak jak mówię, mogę mówić w imieniu wielu posłów Komisji Infrastruktury, wielu posłów komisji, która zajmowała się tworzeniem prawa, które reagowało i tworzyło warunki do pomocy w przypadku powodzi. Ja tych posłów widziałem w wielu miejscach w Polsce. Widziałem ich na północy, widziałem ich na wschodzie,
0: na zachodzie,
1: i na południu. I wiem, że oni tam byli. I jakoś musieli dojechać i większość z nich dojechała właśnie własnym samochodem.
0: Są pytania słuchaczy, przede wszystkim dotyczą jednej sprawy. Bartosz, dlaczego mrozi pan projekt Polski 2050 o najmie krótkoterminowym, który daje mieszkańcom prawo do decydowania, czy chcą mieć każdego dnia za ścianą własnego mieszkania wieczory kawalerskie i nie wiadomo co jeszcze na godzinę. I dalej, bez owijania kota w bawełnę, kiedy kierowana przez pana Komisja Infrastruktury zajmie się tym poselskim projektem uregulowania Airbnb, aby mógł on wrócić do Sejmu na drugie czytanie. No ludzie po prostu czekają. Po co pan to robi?
1: Tak, tak. Czytam te
0: pytania. Wszystkie
1: pytania,
0: to dotyczą.
1: Te wpisy. Tak, pani redaktor, to jest zorganizowana akcja moich przyjaciół z Polski 2050,
0: tak?
1: Których gorąco pozdrawiam. No tak, no. Jakby część tych...
0: Ale wy się kochacie, matko i córko.
1: Nie, ja po prostu zapamiętałem tylko dlatego, że mało mam pod swoimi wpisami takich różnych obraźliwych wpisów, a akurat te konta, które zadawały te pytania,
0: ja tu
1: takie
0: nie widzę,
1: wpisy generowały.
0: Nie, tu jest
1: akurat
0: obraźliwe, no po prostu
1: tym,
0: bez owijania kota w bawełnę, tylko dlaczego
1: pan... Nie mówię o tym konkretnym.
0: Dobrze, ale co z tym projektem?
1: Ten projekt trafił do Komisji Infrastruktury rzeczywiście pod koniec kwietnia. Wystąpiłem do rządu o stanowisko i czekamy na to stanowisko. Jeżeli przyjdzie, to będziemy decydować o tym, jaki będzie sposób postępowania z tym projektem.
0: A nie może pan popędzić tam kogoś, żeby była ta opinia jakoś szybciej?
1: Ja przypomnę, że również...
0: Kiedy pan wystąpił o tę opinię?
1: No niezwłocznie, nie wiem, to przyszło pod koniec kwietnia, niezwłocznie wystąpiłem.
0: Okay.
1: Ja mam taki tryb postępowania. To jest jakby standard, że występuję, zwłaszcza tam, gdzie wiem, że rząd może szykować swoje rozwiązania. A akurat w tym przypadku jest tak, że rząd szykuje swoje rozwiązania i zasada w parlamencie jest bardzo prosta, że projekty, które dotyczą jednej materii, one są procedowane razem, no z jednej prostej przyczyny. To byłby absurd, gdybyśmy część projektów najpierw procedowali, później kolejne.
0: Czekam na stanowisko rządu. Znaczy w tym sensie, że chyba Komitet Stały Rady Ministrów właśnie tak już zajmował, ale...
1: Tak, myślę, że to jest bliskie. Także ja jakby nie ma żadnego mrożenia.
0: Polska 2050 niczego nie wywalczy. A pani przewodnicząca...
1: Nie, tylko jedna rzecz jeszcze. Jeżeli byśmy się tak już szczypali o szczegóły, to wszystkie projekty, które do mnie wpływają, zasadniczo są procedowane. Jeżeli popatrzymy na zestaw dwuletni, to nie wiem, czy jest maksymalnie 7 takich projektów, które jeszcze czekają z różnych powodów. Także dlatego, że na przykład zostały przyjęte przepisy, no i teraz rozważamy, co zrobić, żeby nie urazić wnioskodawców, bo trzeba będzie je po prostu odrzucić, tak jak z projektem prezydenckim. Ale na przykład w innych komisjach, gdzie przewodniczący są z Polski 2050, jest takich projektów 9, czyli 2 więcej. Jakbyśmy się tak szczypali już o dokładne cyfry. Więc ja do tego podchodzę bardzo spokojnie, zalecam troszeczkę cierpliwości, poczekać na projekt rządowy. Jeżeli rzeczywiście rząd wyrazi swoją opinię w stanowisku, że uważa za celowe procedowanie projektu rządowego, to będziemy na ten projekt rządowy czekać.
0: Dziękuję za rozmowę. Mirosław Suchoń był z nami, szef Klubu Parlamentarnego Centrum, do niedawna Polska 2050, ale to już było i nie wróci więcej. Przewodnicząca Polski 2050 rusza w trasę. Co pan na to? To będzie konkurencja dla was? Takie ostatnie pytanie.
1: Krótko. Nie zajmuje się pani redaktor Polską 2050.
0: Pana też nie obchodzi.
1: Ja zajmuję się pracą i tworzeniem fajnych rzeczy i myślę, że tego oczekują obywatele. Nie tego, żeby się zajmować politykami, tylko żeby się zajmować ważnymi sprawami, dzięki którym życie może być lepsze.
0: No ale konkurencja jest. Dziękuję bardzo, życzę dobrego wieczoru, dobrego weekendu. Trochę oddechu.
1: Dobrego weekendu.
2: To były 3 najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. To sukces Polski, tak? To sukces Karola Nawrockiego, tak? Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki komentuje zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu do nas 5000 amerykańskich żołnierzy. Prezydent USA argumentował, że robi to z uwagi na zwycięstwo wyborcze Karola Nawrockiego i dobre relacje z Polską. Pomogły też osobiste i polityczne relacje, przekonuje Bogucki.
1: Pan prezydent Nawrocki, Kancelaria Prezydenta, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jesteśmy cały czas w stałej takiej dobrej relacji z administracją w Waszyngtonie. Dlatego, że prezydentem jest prezydent Nawrocki, dlatego, że są świetne relacje, to dzisiaj jest taka decyzja.
0: Resort obrony zapowiada, że w najbliższym czasie ruszą szczegółowe rozmowy na ten temat ze stroną amerykańską. Zapowiedź Donalda Trumpa o wysłaniu dodatkowych żołnierzy do Polski komentuje Donald Tusk. Szef rządu na platformie X napisał: to dobra wiadomość wszystkim zaangażowanym w sprawę, prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, ministrom, kongresmenom i przyjaciołom Polski w USA. Dziękuję za skuteczność. Wcześniej amerykańskiemu prezydentowi podziękował szef naszego MSZ-u. Radosław Sikorski podkreślił, że pomogła również reputacja Polski jako kraju, który poważnie traktuje obronność.
2: Wszystko dobre, co się dobrze kończy, więc chciałbym podziękować prezydentowi Trumpowi, także Markowi Rubio, z którym się w tej sprawie kontaktowałem, i wszystkim, którzy się do tej decyzji przyczynili. W tej sprawie też na pewno Kancelaria Prezydenta wykonała to, co do niej należy. Maszerowaliśmy równolegle, uderzyliśmy razem i mamy wynik.
0: Dopytywany o to, czy zapowiedź Trumpa to odwrócenie poprzedniej decyzji o rotacji, czy to jednak dodatkowe 5000 żołnierzy, Sikorski przyznał, że na szczegóły trzeba poczekać. Z decyzji prezydenta Trumpa zadowolony jest też sekretarz generalny NATO. Mark Rutte studzi jednak emocje. Podkreśla, że USA podtrzymują nową wizję swojej obecności w sojuszu. Jak jeszcze Rutte skomentował najnowsze wieści zza Atlantyku, o tym reporter Radia Z Maciej Bąk.
3: To oczywiście bardzo dobre wiadomości dla NATO, ale zdaniem sekretarza Rutte trajektoria, na jakiej jest sojusz, pozostaje ta sama, a brzmi ona: Europa musi stawać się coraz silniejsza i samodzielniejsza. Musimy upewnić się, że krok po kroku przestaniemy być zależni tylko od jednego sojusznika, jakim przez lata były Stany Zjednoczone. Rutte wymienił Polskę, Holandię czy Szwecję jako przykłady krajów, które dużo inwestują w zbrojenia, i taki powinien być kierunek europejskich państw NATO na najbliższe lata. Główny cel to 5% rocznego PKB.
0: Ministrowie państw NATO rozmawiali też o wsparciu Ukrainy i zagrożeniu państw bałtyckich ze strony Rosji. 7 osób z zarzutami w śledztwie Prokuratury Europejskiej w sprawie nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jak wiecie z Radia Z, wśród nich jest także były poseł i wiceminister funduszy i polityki regionalnej w rządzie PiS Jacek Rzet. Ustalił to nasz reporter śledczy Mariusz Gierszewski.
4: Zarzuty, jakie Prokuratura Europejska postawiła tym 7 osobom, to przekroczenie uprawnień, niedopełnienie obowiązków, usiłowanie oszustwa oraz powoływanie się na wpływy. Były wiceminister Jacek Rzet nadzorował NCBiR, więc tu leży jego wina, ale nie tylko. Jacek Rzet opiekował się i zabiegał o jeden z projektów w konkursie Szybka Ścieżka. Nosił on obiegową nazwę Kabel. Chodziło o ochronę podmorskich kabli i 123 miliony złotych. Projekt rodził wiele znaków zapytania, kwota była niespotykana, a projekt kontrowersyjny. Przedstawiciele firmy, która starała się o to dofinansowanie, również usłyszeli właśnie zarzuty.
0: Jacek Rzet i wszystkie zatrzymane osoby są już na wolności. Każde małżeństwo zawarte za granicą, bez względu na to, czy zawarły je osoby przeciwnej płci, czy tej samej, będzie z automatu uznawane przez wszystkie polskie urzędy stanu cywilnego. Rozporządzenie w tej sprawie wydane przez ministrów cyfryzacji i spraw wewnętrznych wczoraj zostało opublikowane, a za 3 miesiące w pełni wejdzie w życie. Co to w praktyce będzie oznaczało? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
5: Zdaniem ministra cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego potrzebnych jest jeszcze tylko kilka drobnych zmian w przepisach, które już są szykowane przez poszczególne resorty, aby ostatecznie wszystkie małżeństwa jednopłciowe czy dwupłciowe miały dokładnie te same prawa, łącznie z na przykład wspólnym rozliczaniem się z podatków czy dziedziczeniem.
6: Kolejne kroki to te, które będą dotyczyły instytucji, takich jak ZUS, takich jak NFZ, takich jak urzędy skarbowe.
5: Jeśli życie nie zweryfikuje optymizmu ministra, to oznaczać to będzie wprowadzenie w zasadzie pełnej równości małżeńskiej w Polsce bez konieczności zmian w konstytucji i ustawach.
0: Gawkowski pytany o to, co się stanie, jeśli niektóre urzędy stanu cywilnego będą odmawiały transkrypcji małżeństw osób tej samej płci zawartych za granicą, odpowiedział, że dopóki nie będzie takiej decyzji urzędników, nie będzie się na tym skupiał. Los Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szczyrku wciąż pod znakiem zapytania. To właśnie jej absolwentem jest trzykrotny medalista olimpijski Kacper Tomasiak. Powiat bielski od lat dostaje zbyt niską subwencję na utrzymanie placówki, a koszty są wyższe niż w zwykłej szkole. Po licznych apelach pojawiła się jednak nadzieja na wsparcie. Dołożyć ma się województwo śląskie, a Ministerstwo Sportu szuka dodatkowych rozwiązań. Rozmawiamy, mamy nadzieję, że się uda, mówi starosta bielski Andrzej Płonka.
7: Minister obiecuje, że mam się nie martwić. Nie może być tak, że lwia część skoków, które budujemy w Polsce, wiszą tylko na powiecie bielskim, bo to trochę nieuczciwe. No ale trzeba ten rok przetrwać po to, żeby te kolejne lata, gdzie mam nadzieję już będzie to jakąś systematyką ugruntowane.
0: Subwencja oświatowa dla szkoły w Szczyrku wynosi niecałe 3,5 miliona złotych. To o kilka milionów za mało, by pokryć wszystkie koszty jej funkcjonowania. Przed nami cieplejszy wreszcie weekend, lato tego roku ma być upalne i suche. Z prognoz ekspertów wynika, że znów będzie cieplejsze od normy klimatycznej. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlar.
8: Lato będzie ciepłe i zgodnie z wyliczeniami modeli numerycznych dość pogodne, mówił mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego EMGW.
9: Cechujące się niższym zachmurzeniem i niewielką ilością opadu.
8: Prognozy pokazują, że od czerwca do sierpnia nad północną i wschodnią częścią Europy dominować będą układy wysokiego ciśnienia. Polska znajdzie się pod ich wpływem. Jeśli te prognozy się potwierdzą, trzeba się spodziewać częstych fal upałów, w czasie których temperatury regularnie będą przekraczać 30 stopni. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Najgorętszym miesiącem ma być lipiec. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niespełna godzinę.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: To jest powtórka programu. Gość Radia Z.
1: Tak jest, a razem z nami minister aktywów państwowych Wojciech Balczun. Kłaniam się, dzień dobry panie ministrze. Krótką piłką otwieramy naszą rozmowę, a pytamy, czy naprawdę wierzy pan, że Polska stworzy swój samochód elektryczny? Tak z ręką na sercu, tak czy nie?
2: No nie mam żadnych wątpliwości, że stworzę. Właśnie dlatego wybraliśmy takiego partnera, czyli firmę Foxconn, partnera technologicznego, globalny koncern technologiczny, jedna z największych firm na świecie, notowana na liście 500 największych firm na świecie, żeby przenieść te kompetencje tutaj i budować nasz własny samochód elektryczny.
1: To za chwilę o tym porozmawiamy. Niespodzianki nie ma w odpowiedzi. Zobaczymy, co na to nasi słuchacze. To samo pytanie im zadajemy na radioz.pl. Ale zanim, wiadomość dnia. Prezydent Trump ogłasza, Amerykanie wyślą do Polski dodatkowych 5000 żołnierzy. Odetchnął pan z ulgą?
2: Odetchnąłem. Myślę, że wszyscy byliśmy zaniepokojeni tą deklaracją, czy decyzją, która była podjęta. I najważniejsze, że wszystkie zabiegi dyplomatyczne, które były podjęte w ciągu ostatnich dni, skończyły się sukcesem i amerykańscy żołnierze przypłyną do Polski.
1: Wszystkie zabiegi dyplomatyczne. No Trump pisze tak. W związku z sukcesem wyborczym obecnego prezydenta Polski, Karola Nawrockiego, którego z dumą poparłem, oraz naszymi relacjami z nim, z przyjemnością ogłaszam, że Stany Zjednoczone wyślą do Polski dodatkowe 5000 żołnierzy. No nie możecie powiedzieć, że prezydent Nawrocki nie miał w tym udziału.
2: Ale myślę, że mówimy o kwestii bezpieczeństwa Polski, mówimy o sprawach fundamentalnych. Ja zawsze powtarzam, że w takich kwestiach nie ma podziałów politycznych i mamy jedno bezpieczeństwo, jedną niepodległość, jeden interes żywotny, narodowy
1: państwa polskiego. I pogratuluje pan prezydentowi Nawrockiemu?
2: Nie mam co, wystarczy, że pan prezydent Trump pogratulował. Ja wiem, jakie były zabiegi podejmowane ze strony rządowej na wszystkich możliwych szczeblach. Bardzo intensywne i wizyty w Waszyngtonie, i aktywność pana premiera Kosiniaka-Kamysza, i premier Tusk. Mieliśmy dyskusję również na rządzie w tej kwestii. Cieszmy się z tego, że taka deklaracja jest, bo ona ewidentnie jest sygnałem również dla Rosji, która wiadomo, jakie ma zamiary, że Polska jest bezpieczna i jest w strefie ochrony.
1: To teraz coś dla tych, którzy cieszą się, że niedługo wakacje i odliczają dni. Czy może pan ich dziś zapewnić, że w Polsce nie zabraknie paliwa do samolotów?
2: Robimy wszystko, żeby w sposób jak najbardziej efektywny reagować na konsekwencje sytuacji w cieśninie Ormus.
1: Jasne, robimy wszystko, ale robimy tak, że rzeczywiście paliwa nie zabraknie?
2: Tak, myślę, że możemy złożyć taką deklarację. Wszystkie rezerwy paliwa w Polsce są bezpieczne. Zarządzamy również polityką cenową. Cena maksymalna, CPN. Stworzyliśmy algorytm i model, który jest benchmarkiem w Europie, więc myślę, że możemy spać spokojnie i szykować się do wakacji.
1: Ale LOT poradzi sobie z tym, że ceny paliwa skoczyły po tym, co wydarzyło się w Iranie?
2: To dotyczy całej branży lotniczej i mamy świadomość, że jest to oczywiście wyzwanie. Miałem niedawno rozmowę z prezesem LOT-u w tej kwestii i oczywiście próbuję wszelkimi sposobami amortyzować skutki tych działań.
1: I usłyszał pan, że LOT nie będzie zmuszony do cięcia siatki połączeń?
2: No, zakładam, że taka siatka nie będzie cięta. Znam dosyć dobrze LOT, bo kiedyś przez 3,5 roku byłem przewodniczącym Rady Nadzorczej LOT-u, więc jest to firma mi bliska. Oczywiście skutki finansowe związane ze wzrostem kosztów paliwa LOT odczuwa, więc też podjęte zostały działania na przykład w zakresie wydłużenia terminów płatności, które my wspieramy.
1: Słowo się rzekło, obietnice padły i teraz jeśli jakiś samolot nie poleci w wakacje, to pani Celina ze Szczecina, Mariola z Opola przyjdą do pana i będą
2: ja
1: domagały się sprawiedliwości.
2: Ja zawsze powtarzam, że ta wypowiedź ma miejsce tu i teraz. Oczywiście przecież żyjemy w świecie rozchwianym i takim nie do końca przewidywalnym, ale myślę, że przez ostatnie miesiące udowodniliśmy to, że bardzo skutecznie radzimy sobie z bardzo trudną sytuacją.
1: To panie ministrze, czy da pan dzisiaj słowo, tu i teraz, że w 2029 roku pierwszy w pełni gotowy polski samochód elektryczny zjedzie z taśmy produkcyjnej w Jaworznie?
2: No ja mogę powiedzieć, jaki mamy plan. Plan jest taki, że po pierwsze podpisaliśmy term sheet z firmą Foxconn. Po drugie, zapewniliśmy finansowanie w ramach środków z KPO z udziałem NFOŚ-u. To podpisywaliśmy tydzień temu. Teraz trwają negocjacje, to są poważne rozmowy, negocjacje dotyczące umowy wspólników. Przewidujemy zakończenie tych negocjacji do września.
1: Ale czy ten tajwański koncern może się jeszcze wycofać z całej tej inwestycji?
2: Zakładam, że to jest tak poważny partner globalny, bo wiem, jakie były wrażliwe rozmowy przed podpisaniem nawet term sheetu, jak bardzo detalicznie dyskutowaliśmy wszelkie komunikaty, które ze strony polskiej płynęły, co do każdego słowa, dlatego, że to jest spółka giełdowa i każda informacja wpływa na jej notowania, więc zakładam, że tutaj ryzyko jakiegoś odstąpienia od stołu jest niewielkie, no ale dobrze, oczywiście dopóki nie ma podpisanej umowy, to zawsze można powiedzieć, już to mówię jako menedżer, że wszystko się może zdarzyć, natomiast wszystko idzie zgodnie z planem, chcemy rozpocząć budowę fabryki wczesną wiosną przyszłego roku.
1: I jaki jest plan? Ile samochodów rocznie ma produkować fabryka w Jaworznie?
2: W pierwszej kolejności zakładamy, że będzie to około 100 tysięcy samochodów. Tak będzie wyskalowana pierwsza część tej inwestycji. Natomiast jeżeli cały plan będzie realizowany, zbudowana zostanie sieć sprzedaży, dystrybucji, marketingu i tak dalej, to jesteśmy w stanie zwiększyć potencjał tej fabryki w Jaworznie czterokrotnie w ciągu kilku lat.
1: Ktoś dzisiaj produkuje, projektuje już te samochody?
2: Tak, to pojawiły się takie głosy, że Foxconn to jest firma od telefonów komórkowych. Oczywiście, że mają samochody elektryczne, mają współpracę również z Mitsubishi.
1: Tak, ale czy ktoś projektuje te samochody, które mają budować w Polsce?
2: Na początku będziemy bazowali na dwóch już istniejących, trzeci jest finalizowany, modelach samochodów. Natomiast
1: to nie będą nasze modele, polskie modele.
2: W pierwszej kolejności to będzie ten model, który jest stworzony. Natomiast, tak jak powiedziałem, różnica pomiędzy tym partnerem a każdym innym, z którym rozmawialiśmy, polega na tym, że to nie będzie montownia, to nie będzie licencja, którą w każdej chwili można zabrać, to będzie transfer technologii i budowa kompetencji.
1: Więc bardzo to będzie nasz samochód, polski samochód, to znaczy jaka część komponentów użytych do jego budowy w Polsce będzie z Polski pochodziło?
2: No zakładamy, że będzie to 75% udziału local content. Wiadomo, że elektronika i baterie to jest kwestia, którą trzeba sprowadzić i wykorzystać potencjał partnera technologicznego. Natomiast jest to szansa również dla wielu podwykonawców polskich na dostarczanie elementów wyposażenia samochodu.
1: No nie ma jeszcze nazwy tego samochodu. Wiemy, że to nie będzie Izera, bo nie źle będzie, się kojarzy.
2: Na pewno nie będzie to Izera.
1: Ale czy każdy, skoro ma być konkurs, każdy będzie mógł zgłosić swoją nazwę w tym konkursie?
2: Jeszcze nie wiem, jaki będzie

0: Zależało od tego, jak będzie wyglądała sytuacja na rynkach. Tak jak na samym początku powiedzieliśmy, program będzie kontynuowany do momentu, w którym sytuacja się nie uspokoi trwale i to jest odpowiedzialność za państwo i działanie w interesie konsumentów.
1: Ale widzi pan dzisiaj nadzieję na to, że nie trzeba będzie dłużej tego programu prowadzić, przedłużać go
0: chcielibyśmy, poza maj? Oczywiście, że każdy by chciał, żeby to się skończyło jak najszybciej, bo to jest obciążenie dla budżetu państwa.
1: Minimalne.
0: Na razie trudno przewidzieć. Wydaje mi się, że on będzie jeszcze przez chwilę kontynuowany, bo też patrzymy, że skutki tego, co się wydarzyło, nawet jeżeli by sytuacja się zakończyła w sposób taki jednoznaczny, to one jeszcze będą rezonowały przez kolejne miesiące.
1: O krótko i konkretnie, panie ministrze. Krótka piłka po raz drugi. Trzy pytania na koniec tej części naszej rozmowy. Proszę o krótką odpowiedź, tak lub nie. Pierwsze. Prokuratorskie rozliczenia rządów PiS-u za patologie w spółkach idą za wolno. Czy nie?
0: Mogłyby iść szybciej.
1: Polskie firmy będą liderami w odbudowie Ukrainy.
0: Tak.
1: Prezesi państwowych spółek zarabiają w Polsce za dużo.
0: Nie.
1: W sądzie pytaliśmy słuchaczy, czy wierzą, że Polska stworzy swój samochód elektryczny. 35% optymistów wierzy, 65%, czyli więcej nie. Na radio.pl mamy te wyniki, mamy też dalszy ciąg naszej rozmowy. Polecamy się państwu.
2: To jest gość Radia Z.
1: No to panie ministrze, a propos programu CPN, bo zerkam na pierwszą stronę Rzeczpospolitej, tu artykuł pod tytułem Nie przedłużać CPN. Wynika z niego, że większość ekspertów mówi, że ten program jest za drogi jak na stan finansów państwa i nie skłania do ograniczania zużycia benzyny i oleju napędowego.
0: Rozumiem taki pogląd. On ma charakter czysto merytoryczny,
1: no tak mówią ekonomiści.
0: I biznesowy. Oczywiście, tak mówią ekonomiści.
1: Ale polityka wkracza do gry.
0: Natomiast jest jeszcze taki element jak polityka, a bardziej bym powiedział odpowiedzialność państwa za interesy też konsumentów. To jest tak, jak kiedyś dyskusja była na temat wolnego rynku i informacji, że kapitał nie ma narodowości, a rynek wszystko wyreguluje. W teorii tak jest, ale jak widzimy, co się dzieje na świecie, to się okazuje, że gospodarka jest narzędziem w rękach państw i również w prowadzeniu i reprezentowaniu swoich interesów w układzie geopolitycznym.
1: No to jest pomysł na to, żeby te budżetowe straty jakoś wyrównać, pomysł na podatek paliwowy, taki od nadmiarowych zysków. Czy pan wie, od kiedy firmy paliwowe będą płaciły taki podatek?
0: No trwają chyba finalne prace w tej chwili, jeśli chodzi o windfall tax, to się tak nazywa. Powinien być zakończony w drugim kwartale. Nawet mam tutaj jakąś notatkę w tej sprawie zrobioną.
1: Do końca czerwca powinien być to jest oczywiście, projekt, czy już to przegłosowana ustawa?
0: To jest ścieżka ustawowa, więc zakładamy, że przejdzie do końca czerwca, będzie przeprowadzona ścieżka ustawowa. Musimy przejść przez parlament i iść do prezydenta po podpis. Prace są praktycznie na finiszu. Wiemy, kogo będą dotyczyły.
1: No właśnie, czy ten podatek obejmie na początek tylko firmy z sektora gazowego?
0: Nie, one przede wszystkim obejmą firmy z sektora rynku handlu ropą, bo to jest główne zadanie.
1: Pytam, bo pojawiły się takie nieoficjalne doniesienia w mediach, że na początek pójdą tylko firmy z sektora gazowego. Nie,
0: No, przede wszystkim tutaj mówimy o rynku ropy.
1: I ile jest takich firm, których będzie podatek dotyczył?
0: No wiadomo, że tych firm nie ma za dużo. A główną firmą działającą na tym rynku jest oczywiście Orlen.
1: Jasne.
0: Ale pamiętajmy o tym, że my mówimy o podatku od nadmiarowych zysków, które automatycznie się generują w wyniku tej globalnej spekulacji cenami ropy.
1: To ile da się pieniędzy zebrać takim podatkiem? Jakie są szacunki rządu?
0: No zakładamy, że taki podatek na przykład z perspektywy Orlenu może oznaczać 6 miliardów, tak mniej więcej.
1: Rocznie.
0: No tak, tak, w tym wymiarze jakby wprowadzenia i policzenia tego okresu, w którym te nadmiarowe zyski się pojawiły. Dla innego uczestnika rynku, nie będę go wymieniał z nazwy, no to jest rząd wielkości gdzieś między 60 a 200 milionów.
1: Panie ministrze, no to a propos Orlenu, kiedy poznamy nowego prezesa tej spółki?
0: Jesteśmy na finiszu całej
1: procedury. Już od kilku
0: procedury.
1: Tygodni jesteśmy na finiszu.
0: No tak, ale wiadomo, że to jest bardzo poważna decyzja. Rada Nadzorcza dokonała, czy zorganizowała konkurs.
1: Tak, zgłoszenia były przyjmowane do 27 kwietnia. Tak. Rozumiem, że teraz Rada Nadzorcza przygląda się tym kandydaturom.
0: No, oczywiście, że tak. To jest procedura, która jest w gestii Rady Nadzorczej. Oczywiście my nie możemy w to ingerować.
1: No, a pan w ogóle nie ma związku z Radą Nadzorczą i nie wpływał na to, jak ta Rada Nadzorcza wygląda.
0: Nie, oczywiście, że... Oczywiście,
1: bądźmy

0: Ważni.
1: Że praktycznie to mam nad tym pieczę. Zakładam, że pierwszy tydzień czerwca powinniśmy mieć wszystkie rozstrzygnięcia już za sobą.
0: Czyli wiedzieć, kto jest prezesem i kto jest w zarządzie Orlenu.
1: Tak.
0: A czy dotychczasowy prezes Ireneusz Fąfara ma dużą konkurencję w tym konkursie?
1: Generalnie jest duża, że tak powiem, było duże zainteresowanie, bo zgłosiło się bodajże ponad 170 osób na różne funkcje w zarządzie.
0: No tak, ale jeśli
1: więc
0: chodzi
1: widać,
0: o tą najważniejszą,
1: jest atrakcyjna.
0: A jeśli chodzi o najważniejszą funkcję prezesa spółki
1: jest
0: Orlen?
1: Jest też sporo kandydatów.
0: Czyli jest konkurencja.
1: Tak.
0: To ile osób chce być prezesem Orlenu?
1: No nie mogę takich informacji.
0: Dlaczego?
1: Wprost, no bo to są informacje, które są w gestii Rady Nadzorczej, która prowadzi ten proces. Ja mam tą ogólną informację tylko dotyczącą ilości aplikacji złożonych.
0: Okej, okay, no, ale nie wie pan, ile było na prezesa? Naprawdę pan tego jako minister
1: no tak,
0: nie wie?
1: No wiem.
0: Pewnie, że pan wie, tylko nie chce pan powiedzieć. Pytanie jest takie, czy przesłuchania kandydatów na prezesa Orlenu, no, strategicznej spółki, ogromnej spółki w Polsce, powinny być jawne?
1: Wydaje mi się, że bardziej to jest kwestia wdrożonych standardów kompetencji, które są też naszym priorytetem w Ministerstwie Aktywów Państwowych i te standardy kompetencji przekładają się po pierwsze na odpowiedni dobór członków Rady Nadzorczej i to Rada Nadzorcza musi przeprowadzić taki proces w sposób maksymalnie merytoryczny. Pokazywanie tego w przestrzeni publicznej, no chyba nikt na świecie nie zorganizował takiego publicznego konkursu transmitowanego, nie wiem, na YouTubie z przesłuchań kandydatów.
0: Świetnie. Koalicja Obywatelska przed wyborami obiecywała, że zarządy spółek Skarbu Państwa będą wybierane w transparentnych konkursach, w których decydować będą kompetencje, a nie znajomości rodzinne i partyjne.
1: No i dokładnie
0: skąd
1: tak
0: mamy wiedzieć, że nie decydują znajomości?
1: No właśnie poprzez kodeks dobrych praktyk nadzoru właścicielskiego, który wdrożyliśmy, określenie
0: standardów.
1: No pan
0: wybrał Radę Nadzorczą, Rada Nadzorcza wybierze zarząd, tylko
1: pamiętajmy,
0: kim są ci ludzie i jak zostali
1: oceni. Pamiętajmy, że Orlen jest spółką publiczną. Pamiętajmy o tym, że Skarb Państwa jest jednym z akcjonariuszy. Oczywiście mającym swoje uprawnienia, ale jednym z akcjonariuszy. Jeżeli popatrzymy na kapitalizację spółek Skarbu Państwa i odzyskanie zaufania inwestorów, to mamy fantastyczny moment.
0: Super,
1: tylko w tym roku, od początku roku kapitalizacja spółek Skarbu Państwa wzrosła o 17%, do ponad 500 miliardów.
0: Okej, ale czy konkurs na zarząd Orlenu jest transparentny?
1: No jest moim zdaniem transparentny,
0: tak
1: zgodny z tymi regulacjami, które obowiązują. Rada Nadzorcza ogłasza otwarty konkurs. Rada Nadzorcza jest dobrana według kryteriów merytorycznych.
0: Przez ministra
1: przez ministra aktywów, jakby przez akcjonariat tak naprawdę. Oczywiście, że mamy swoje uprawnienia, ale pamiętajmy też o tym, że to jest spółka w strategicznym znaczeniu dla państwa polskiego. Więc spółka, która decyduje de facto w dużej części o kondycji i wpływa na kondycję polskiej gospodarki, więc my się wzorujemy i tak bardzo mocno się przyglądamy i analizujemy jako benchmark rynkowy, jak to robią na przykład Norwegowie, którzy mają bardzo silny sektor publiczny, a największy ich koncern jest dokładnie takim odpowiednikiem Orlenu i jest też publiczny i potrafią wprowadzić standardy takie, które nie budzą żadnych wątpliwości, jeśli chodzi o zarządzanie. My powinniśmy patrzeć nie przez pryzmat, tylko i wyłącznie spekulacji, takich trochę klisz, które się ciągle na te spółki Skarbu Państwa nakłada, tylko na efektywność. Jeżeli mamy za czasów pana Obajtka serię fatalnych decyzji, które rezonują do dzisiaj i skutkują koniecznością miliardowych odpisów, no to wiemy, w jaki sposób ten nadzór właścicielski i zarządzanie spółką wyglądało. Jeżeli popatrzymy na wycenę spółki aktualnie, kapitalizację i procesy, które się dzieją i naprawianie tej firmy, to wiemy, że decyzje zostały podjęte w sposób racjonalny i zarząd pracuje naprawdę efektywnie.
0: Zarząd Orlenu nowy dostanie zadanie sprzedaży grupy Polska Presse?
1: Zarząd grupy realizuje strategię i oczywiście są tak zwane non-core assets, które powinny być docelowo sprzedane. To nie tylko dotyczy Polski Press, ale również na przykład Orlen Paczki, czyli dawnego ruchu. Jestem przekonany, że Orlen powinien skoncentrować się na swoim core biznesie przede wszystkim.
0: Pan mówił wcześniej, że są chętni i z Polski, i z zagranicy na Polskę Presę, na to wydawnictwo. Wciąż są?
1: Myślę, że tak. Natomiast oczywiście oczywiście to jest proces, który leży w gestii zarządu. Na pewno trzeba mówić o tym, żeby w pierwszej kolejności zmaksymalizować wycenę Polski Press po to, żeby podejmując taką decyzję, sprzedać ją jak najkorzystniej.
0: No to mówi
1: jak
0: pan,
1: najwyższej cenie.
0: Poczta pojawia się w tle. Magdalena Gaj, to ona pokieruje teraz Pocztą Polską?
1: Pan redaktor mnie próbuje, że tak powiem, wstawić funkcję przewodniczącego Rady Nadzorczej kolejną. Ja wiem, że prowadzę politykę aktywnego właścicielstwa.
0: Minister aktywów państwowych.
1: I dużo się zmieniło od momentu, w którym ja jestem w ministerstwie w tym zakresie, ale jednak jest to kompetencja Rady Nadzorczej. Szanujemy wszystkie kwestie kodeksowe.
0: Kiedy poznamy nową szefową albo nowego szefa Poczty Polskiej?
1: Też myślę, że tak będzie formalne ogłoszenie w pierwszych dniach czerwca. Proces jest już na finiszu.
0: I czego pan oczekuje od nowego szefa poczty?
1: Przede wszystkim od nowego zarządu, bo też mówimy o końcu kadencji, więc cały zarząd podlega weryfikacji, podsumowaniu i pewnemu nowemu otwarciu.
0: No tak, i gdy odwoływano poprzedniego prezesa, słyszeliśmy, że trzeba zapewnić zgodność polityki zarządczej spółki z celami właścicielskimi.
1: Przede wszystkim oczekuję zdecydowanego przyspieszenia działań poprawiających funkcjonowanie poczty w tym wymiarze, że poczta z jednej strony ma gigantyczne zaległości technologiczne, więc jest potrzebna natychmiast głęboka informatyzacja poczty, a z drugiej strony tak naprawdę poczta musi się w pewnym sensie wymyślić na nowo.
0: A skąd to wszystko pieniądze?
1: To zaraz odpowiem. To dotyczy oczywiście wszystkich tradycyjnych operatorów pocztowych w Europie. Pojawiły się dyskusje, że nagle wpisano w umowę spółki możliwość handlu nieruchomościami.
0: No tak, Poczta Polska będzie teraz deweloperem, no będzie budowała mieszkania?
1: To nie w tym wymiarze deweloperem, bo jak przyglądnie się pan przykładowi na przykład Polskich Kolei Państwowych, to oni założyli specjalną spółkę X-City i z partnerami zewnętrznymi, deweloperami mającymi kompetencje w tym zakresie, zagospodarowują nieruchomości, które są w gestii PKP. Poczta ma gigantyczny zasób nieruchomości, które mają wartość komercyjną i powinna ten zasób wykorzystać dla tego, żeby mieć dodatkowe źródło przychodów, które będzie finansowało między innymi właśnie digitalizację, poprawę standardu pracy w urzędach pocztowych, estetykę tych urzędów pocztowych, standardy pracy dla pracowników w okienkach, poprawę funkcjonowania listonoszy, którzy przecież są obciążeni bardzo mocno pracą. Ja się spotykam i z zarządem Poczty Polskiej, ale też spotykam się ze związkami zawodowymi z poczty dosyć regularnie i rozmawiamy o tym, jak ułożyć wszystkie te procesy, żeby unieść ciężar finansowy i jednocześnie to przyspieszyć.
0: Wyjaśnię, że pytanie o to, czy Poczta Polska będzie budowała teraz mieszkanie, nie jest absurdalne, no bo czytam, że do statutu spółki dopisano takie zadania: realizacja inwestycji mieszkaniowych, przygotowanie terenów pod osiedla oraz pełna działalność deweloperska wraz ze sprzedażą projektów.
1: No tak to się wpisuje, ale tak ja zawsze przywołuję ten przykład PKP, który moim zdaniem jest bardzo dobry i gdzie tak naprawdę funkcja PKP w procesach tych projektach tych deweloperskich jest taka, że wnosi grunt do tych projektów. To jest projekt komercjalizowany, na którym można zarobić i potem PKP z tego wychodzi, więc wydaje mi się, że mamy bardzo dobry benchmark dla poczty, która, tak jak powiedziałem, ma ogromny zasób nieruchomości w całej Polsce.
0: To inny zasób teraz, panie ministrze. Czy węgiel jeszcze się Polsce opłaca?
1: Węgiel jest elementem miksu energetycznego. On zawsze w jakimś tam procencie będzie częścią tego miksu jako źródło.
0: Aż zamkniemy wszystkie kopalnie.
1: Nie ma takiego planu, żeby zamknąć wszystkie kopalnie, natomiast na pewno jest plan taki, żeby zoptymalizować funkcjonowanie branży górniczej, dlatego że wydobywamy najdroższy węgiel prawie na świecie i mamy znaczącą część kopalni, które nie mają już żadnego uzasadnienia. My musimy dostosować branżę górniczą do jej docelowej funkcji w tym tak zwanym miksie energetycznym. Oczywiście, że spotykam się z głosami takimi, że w tej chwili to, co się wydarzyło w cieśninie Ormus, to, co się dzieje na rynku gazu i tak dalej, powoduje, że powinniśmy wrócić do dyskusji o węglu, bo to jest nasze bezpieczeństwo, bo to jest tu, na miejscu, w Polsce jako źródło. Natomiast nie zmienimy jakby trendów światowych i ta optymalizacja jest potrzebna i to jest największe wyzwanie zresztą, przed którym stoimy również jako Ministerstwo Aktywów Państwowych czy Ministerstwo Energii.
0: No to najlepsza polska kopalnia, Bogdanka, ma duże straty, jest pod kreską. Rok temu miała prawie 300 milionów złotych zysku, teraz ma ponad 20 milionów złotych straty w pierwszym kwartale. Takie tąpnięcie to jest zapowiedź nowych kłopotów w górnictwie?
1: To tąpnięcie wynika z pewnego modelu, który został przed laty stworzony, z objęciem części spółek śląskich, górniczych ustawami osłonowymi. De facto one wydobywają węgiel, który jest dotowany, w związku z tym oferują węgiel po takich cenach, do których efektywna Bogdanka, najbardziej efektywna kopalnia w Polsce, nie jest w stanie się zbliżyć. Benchmarkiem dla Bogdanki standardowo były ceny węgla na ARA, a okazuje się, że tam są konkurencyjni, ale jak konfrontują się z dotowanym węglem wydobywanym przez PGG czy PKW, no to się okazuje, że niestety nie jest w stanie tego progu rentowności utrzymać, więc no też to jest dla nas gigantyczne wyzwanie, mamy świadomość tego, w jaką stronę to idzie.
0: No i nie jedyne, bo fatalne są też raporty JSW. Spółka wciąż notuje straty w pierwszym kwartale ponad 600 milionów złotych.
1: Ale pamiętajmy o tym, że mimo ekstremalnie trudnej sytuacji faktycznie walki, to co ja zapowiedziałem, że niestety znaleźliśmy się w sytuacji, w której walczymy o płynność, to jednak mimo wszystko JSW te wyniki poprawia, mimo że dalej generuje straty. Tego się spodziewaliśmy, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że została podjęta decyzja już wczoraj przez Ministerstwo Energii i podpisana jest umowa na finansowanie jednorazowych odpraw pieniężnych, tak zwanych IOP-ów dla pracowników JSW.
0: Są pieniądze na odprawy dla pracowników JSW?
1: Tak, a to jest najlepiej.
0: Ile tych pieniędzy jest?
1: No to jest tak naprawdę, mogę tu panu redaktorowi powiedzieć, to będzie chyba około 500 milionów złotych. W maju, wypłata środków jeszcze w maju, w 2026 roku na IOP-y wyjdzie ponad 1000 osób, w maju 560 osób.
0: I w sumie ilu pracowników musi pozbyć się dzisiaj Jastrzębska Spółka Węglowa, żeby wyjść na prostą?
1: Tak naprawdę to jest w tej chwili domykany plan restrukturyzacyjny. Są różne opinie oczywiście. Niektórzy mówią, że uwolnienie 3 czy 4 tysięcy osób z JSW to jest za mało.
0: Uwolnienie, tak to się nazywa?
1: No, to jest element restrukturyzacji.
0: Albo odejście po prostu.
1: Co więcej, panie redaktorze, tej restrukturyzacji nikt nie kwestionuje. Nawet strona społeczna nie kwestionuje, która wie, że ona jest potrzebna. Ja robiłem kiedyś restrukturyzację PKP Cargo w porozumieniu ze stroną społeczną i z 46 tysięcy pracowników zmniejszyłem zatrudnienie do 23 tysięcy. W jednym roku mieliśmy rekordowe straty, bo trzeba było sfinansować program dobrowolnych odejść, ale w kolejnym roku już mieliśmy zyski. To ale są czyste oszczędności
0: dla JSW. Z odprawami, te przejścia na urlopy górnicze, czy to wszystko wpłynie na wydobycie? To znaczy, czy te odejścia sprawią, że JSW będzie wydobywało mniej?
1: Kluczem jest to, żeby zmniejszyć zatrudnienie w taki sposób, żeby to wydobycie się nie zmniejszyło. No bo określony poziom wydobycia to również jest element osiągania progu rentowności. Więc ten cel musi być osiągnięty i to jest cel zarządu, żeby zarządzić procesami w taki sposób, żeby odejścia pracowników dotyczyły tych pracowników, którzy są nadmiarowi.
0: A jeśli wy namawiacie ludzi do odchodzenia z górnictwa, a tymczasem Przemysław Czarnek wychodzi i mówi węgiel, węgiel, węgiel i mówi, że nie ma mowy o zamykaniu polskich kopalni, Polska węglem stoi, stać będzie, to jak pan myśli, kogo bardziej chętnie słuchają górnicy? Was czy Czarnka?
1: To co mówi pan kandydat Czarnek, jest dla mnie czystej wody populizmem, dlatego że jeżeli przyjrzymy się na politykę PiS-u za czasów ich rządów, to zamknięto kilkanaście zakładów górniczych w tamtym czasie i nikt nie miał wątpliwości, że górnictwo musi się ograniczyć. Co więcej, zamykano te, które były najbardziej efektywne, między innymi przywoływany już bardzo często kopalnia Krupiński. Więc mówienie teraz o tym, że węgiel, węgiel, węgiel ma charakter tylko i wyłącznie próby schlebiania pewnym oczekiwaniom różnych środowisk pracowniczych i zbijania kapitału politycznego, natomiast nie ma nic wspólnego z ich realnymi intencjami, bo jak patrzymy na różne rzeczy, Zielony Ład, Mercosur, górnictwo, to dzisiejsze deklaracje nijak się mają do realnych działań, które były prowadzone w tamtych latach.
0: No ale dzisiaj politycy PiS-u pukają do drzwi spółek Skarbu Państwa, robią kontrolę, prześwietlają wyniki i mówią na przykład, że no, JSW odnotowała prawie 3,5 miliarda złotych straty. Grupa Azoty ponad 4 miliardy złotych straty. Przemysław Czarnek pyta, gdzie są pieniądze Polaków?
1: No to trzeba właśnie pytać pana Czarnka i jego kolegów politycznych.
0: On je zabrał?
1: Tak. Oni doprowadzili do tak dramatycznej sytuacji w tych głównych spółkach. Naprawdę znam się na tym i wiem...
0: Wina Tuska, tylko wina Sasina.
1: Wina tamtej formacji, która tak naprawdę zdewastowała spółki Skarbu Państwa, mając wielkomocarstwowe ambicje, realizując projekty inwestycyjne bez żadnej podstawy ekonomicznej i sensownej analizy. Odpisy, przecież sam Orlen to jest kilkanaście miliardów odpisów. Ja dzisiaj nawet skomentowałem to gdzieś rano na platformie znanej z różnych aktywnych dyskusji wypowiedź pana Grubarczyka i powiedziałem, że albo robi to w złej intencji, albo w ogóle nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi, bo to tak naprawdę jest proces wyprowadzania tych firm z gigantycznych kłopotów. Wiem, bo negocjowaliśmy kwestię Polyolefins, gdzie projekt, który miał kosztować 1,6 miliarda, kosztował 7 i do dzisiaj nie działa. Robiono eventy polityczne, zwożąc wyprodukowane polimery z zagranicy, żeby pokazać, że one rzekomo zostały wyprodukowane przez instalacje w Policach. Mieliśmy kabaret tak naprawdę, a nie zarządzanie biznesowe całym zasobem państwowym.
0: Panie ministrze, PZU kupuje od Amerykanów największą firmę ubezpieczeniową na Ukrainie. Będą kolejne podobne polskie inwestycje w Ukrainie, kolejne przejęcia?
1: Wydaje mi się, że powinniśmy być bardzo czujni w tym zakresie i obserwować to, co się dzieje w Ukrainie. Oczywiście...
0: Czujni, to znaczy szukać okazji.
1: Szukać okazji, bo wszyscy tam są, wszyscy na to patrzą. Bardzo uważam, że sensowna jest decyzja o zakupie MetLife'u przez PZU. Rozmawiałem wczoraj z prezesem PKO BP również. Rozmawiam z naszymi spółkami i uważam, że to jest taki moment, w którym pewne sektory gospodarki, czy pewne podmioty, które w Ukrainie funkcjonują, mogą być atrakcyjne również ze względu na dyskonto na okoliczność wojny. Ona się skończy, ustawią się wszyscy w kolejce i na pewno tego już nie będzie można zrobić tak, jak można zrobić to teraz. Rozmawiałem wczoraj też z prezesem jednej z największych firm budowlanych w Polsce. Akurat tydzień temu podpisywane było porozumienie w Ministerstwie Aktywów Państwowych pomiędzy dwiema państwowymi firmami i prywatną. I oni też już w tej chwili mówią, to jest moment, w którym my musimy tam zająć miejsce, dlatego, że przecież Polska się fantastycznie przez ostatnie dekady modernizuje. Mamy nową infrastrukturę kolejową, drogową, portową i tak dalej, ale w którymś momencie się ten rynek nasyci tymi inwestycjami.
0: No właśnie, a tam... Czy to już jest przesądzone na przykład, że polskie firmy zbudują autostradę od polsko-ukraińskiej granicy do Lwowa?
1: Nie, to oczywiście, że nie jest przesądzone. Trwają dyskusje i analizy, jak można by było coś takiego zrobić.
0: Jest pomysł po polskiej stronie, natomiast ale po ukraińskiej stronie jest otwarcie.
1: Z deklaracji chociażby tego prezesa tej spółki, nie państwowej, żeby była jasność, wynika to, że jest to dla nich projekt bardzo interesujący, że nawet są w stanie zorganizować finansowanie na to. Natomiast oczywiście problemem jest kwestia regwarancji jakiegoś rodzaju instrumentu finansowego, który będzie zabezpieczał na okoliczność tego, że Ukraina gdzieś tam w dłuższym horyzoncie czasowym za to zapłaci.
0: Mówił pan niedawno, że polski rząd przygotowuje instrumenty, które mają zwiększyć udział polskiego biznesu w przyszłych projektach realizowanych w Ukrainie po wojnie. Jak polski rząd może pomóc polskim firmom w tym, żeby one się tam znalazły rzeczywiście?
1: No przede wszystkim widzimy, jaka jest nasza aktywność. Rok temu sam jeszcze w innym charakterze jako prezes Agencji Rozwoju Przemysłu uczestniczyłem w misji gospodarczej pod przewodnictwem pana ministra Kowala, gdzie nikt nigdy, i to Ukraińcy nam powiedzieli, nie zorganizował w czasie wojny tak wielkiej misji gospodarczej, gdzie przyjechali szefowie największych firm państwowych i prywatnych na rozmowy ze stroną ukraińską. Więc jest bardzo duża aktywność. Na koniec czerwca mamy w Polsce, w Gdańsku Ukraine Recovery Conference. Przyjeżdża cały świat.
0: Ale to
1: przyjeżdża
0: cały świat kolejna polityki. Kolejna debata, kolejna dyskusja, nie, czy coś konkretnego z tego wyniknie?
1: To są dwa poziomy tak naprawdę, przez które musimy patrzeć na to wydarzenie. Jeden oczywiście polityczny, nadrzędny. Natomiast oczywiście tam jest ogromna przestrzeń na spotkania gospodarcze, biznesowe. Będą wystawione stoiska naszych firm, będzie reprezentacja Team Poland. To też jest inicjatywa, która ma wspierać polskie firmy. KUKE ma odpowiednie instrumenty ubezpieczeniowe dla polskich firm, które są aktywne w Ukrainie. To, że jest tam Credobank, czyli bank zależny od PKO BP, że największy ubezpieczyciel ukraiński będzie w rękach PZU, to wszystko powoduje, że tworzymy pewną architekturę, jakiś rodzaj ekosystemu, w którym polskie firmy będą mogły poczuć się tam bezpiecznie. A to, że jest to swego rodzaju ziemia obiecana, to przecież to nie my mówimy, tylko wszyscy o tym mówią, bo jeżeli dojdzie do odbudowy Ukrainy, a wszyscy głęboko wierzymy, że Ukraina się obroni, to plan Marshalla po II wojnie światowej będzie mały w stosunku do tego, jak wielka skala będzie odbudowy czy budowy Ukrainy. Polska ma być w tym procesie, ma pełnić rolę wiodącą, może być nawet liderem, mamy naturalne predyspozycje do tego, jesteśmy hubem logistycznym, jesteśmy zapleczem surowcowym, materiałowym i technologicznym. Przez nas trzeba przejechać w dużej części, żeby tam się dostać, więc mamy same przewagi konkurencyjne, z których musimy skorzystać.
0: No to o Ukrainę między innymi pytają nasi słuchacze. Pytanie od pani Klary. Kto płaci Orlenowi za paliwo wysyłane na Ukrainę? Czy polski podatnik w jakikolwiek sposób dorzuca się do tych kosztów? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
1: To jest taka dyskusja, która ma szerszy kontekst w moim przekonaniu, bo to jest dyskusja, czy pomagać Ukrainie i czy my mamy za to płacić. Sprowadźmy to wszystko do pytania, o co walczy Ukraina. Ukraina walczy o swoją niepodległość, ale jednocześnie, i to powinno za każdym razem gdzieś tam stać nam przed oczami, walczy o to, żebyśmy my byli bezpieczni, bo Rosja, jeżeli pokonałaby Ukrainę, to na Ukrainie się nie zatrzyma, ona pójdzie dalej.
0: To wiemy, ale słuchacze dopytują, pan Paweł, według danych Ministerstwa Finansów Polska wyeksportowała na Ukrainę w 2025 roku 2 miliardy 400 milionów litrów paliwa o wartości statystycznej 7 miliardów 164 miliony złotych. Prosta matematyka daje średnio około 2,94 za litr. Dlaczego Ukrainie sprzedajemy dwa razy taniej niż Polakom? Pyta pan Paweł.
1: Przecież my nie sprzedajemy Ukrainie paliwa w cenach detalicznych, które są na stacjach, tylko to jest zupełnie inny rodzaj przeliczania tego, tak samo jak po innych cenach kupujemy to paliwo. W związku z tym sprzedajemy. Pamiętajmy o tym, że sprzedajemy Ukrainie paliwo, a nie dajemy.
0: Ron pyta, czy są planowane prywatyzacje państwowych spółek, takich jak hotele, zakłady mięsne czy fabryki żarówek? Chyba nie będzie mnie pan przekonywał, że są to spółki strategiczne dla bezpieczeństwa państwa, pyta słuchacz.
1: Nie będę.
0: Czyli planowane są takie prywatyzacje?
1: Chciałbym, żebyśmy odstępowali od słowa prywatyzacja, bo ja zawsze wolę słowo upublicznienie. Dlatego, że przy debiutach giełdowych bardzo często państwo pozostaje akcjonariuszem, bardzo często mają te debiuty taki charakter, że inwestorzy indywidualni mają specjalne uprzywilejowanie, jeśli chodzi o nabycie tych akcji, więc to jest pewnego rodzaju upublicznienie, które jest źródłem pozyskania kapitału i jest też takim kołem napędowym dla gospodarki. Oczywiście, że mamy firmy, które nie mają strategicznego znaczenia.
0: A są wciąż fabryki żarówek, zakłady mięsne w pana portfolio ministerialnym?
1: Nie, ale są inne podmioty typu słodycze, typu sklejki. My nazywamy część tych projektów dezinwestycją. Wykorzystujemy do tego Agencję Rozwoju Przemysłu, która ma większe instrumentarium niż my jako Ministerstwo Aktywów Państwowych do przeprowadzenia gruntownego skaningu tych firm pod kątem potencjału. I czy firmy, bo też pamiętajmy o tym, że do naszego zasobu trafiały takie historyczne firmy, które praktycznie pod względem swojej działalności straciły uzasadnienie, dysponują jakimiś nieruchomościami, działalności podstawowej już praktycznie nie prowadzą, bo nie ma na nią zapotrzebowania. I to są firmy, które powinny być bardzo często zamykane.
0: Krótko, panie ministrze, pan Tomek pyta, jako ekspert z doświadczeniem w spółkach kolejarskich, jak ocenia pan zakup przez PKP wagonów z Deutsche Bahn z rocznika 1984? Czy powinniśmy być dumni z takich jastrzębi, którzy wyszukują perełki mające po liftingu służyć Polakom jeszcze przez lata?
1: patrzymy, mówimy tu przede wszystkim tutaj pewnie o Intercity, natomiast widzimy, jak skokowo wzrasta ilość pasażerów w Polsce. Widzimy, jakie są potrzeby, jeśli chodzi o jakość. Intercity realizuje bardzo duży projekt inwestycyjny dotyczący kilkuset wagonów produkowanych przez fabrykę pojazdów szynowych w Poznaniu. Natomiast to jest projekt, który taka ilość wagonów jest produkowana przez kilka lat. Oni muszą zwiększać skokowo swój potencjał, żeby wypełnić potrzeby rynku i potrzeby podróżnych w zakresie przewozu. Więc nie uważam za nic zdrożnego, że próbują szukać różnych źródeł pozyskania taboru. Z jednej strony inwestują w nowy, nowoczesny tabor, który produkuje FPS na przykład. Jeżeli mówimy o lokomotywach, to mamy Newag i PESE, ale jeżeli brakuje im tego taboru, to przecież mogą skorzystać z innych źródeł.
0: To jeszcze jedno poważne pytanie. Jaki rząd ma pomysł na grupę Azoty i Polimery Police? Czy jest rozważana prywatyzacja, sprzedaż części grupy?
1: No, tutaj przede wszystkim mówimy o spółce publicznej. Kwestia Polimerów Police, o której pan Grubarczyk opowiada, różne farmazony, która doprowadziła grupę Azoty na skraj bankructwa, jest praktycznie zaopiekowana. Udało nam się uniknąć postawienia projektu Polimery w stan Polimery Police, Poliolefins tak naprawdę, w stan upadłości. Transakcja zakupu Poliolefins przez Orlen powinna się zakończyć w czerwcu. To uwalnia grupę Azoty od gigantycznej kotwicy kosztowej. Natomiast oczywiście pozostaje cały czas potężne zadłużenie, które wygenerowane zostało przez tę inwestycję, bo gwarancje i zabezpieczenia były niestety obciążały wszystkie spółki. Ja byłem w poniedziałek w Tarnowie.
0: Może pan wyprowadzić Azoty do wyborów na prosto?
1: Dobrze.
0: Do wyborów.
1: Myślę, że w takim wymiarze ustabilizowania sytuacji wyniki się poprawiają w tej chwili zdecydowanie.
0: Jak będzie przed wyborami wyglądała sytuacja Grupy Azoty?
1: Znaczy, przede wszystkim Grupa Azoty... O wynik ja się nie boję. Największym naszym wyzwaniem są bardzo trudne negocjacje z wierzycielami, głównie wierzycielami finansowymi. To jest konsorcjum kilkudziesięciu banków i to są bardzo trudne rozmowy. Negocjacje dotyczące kolejnych standstilli trwają. Zarząd tu bardzo aktywnie pracuje, ale wydaje mi się, że idzie w dobrą stronę.
0: Czy zmieniło się coś w sprawie reaktywacji zespołu Chemia? Dla kolegi pyta słuchacz.
1: No nic się nie zmieniło na razie, bo dopóki wykonuję taką bardzo odpowiedzialną funkcję w interesie państwa, traktuję ją z jak największą powagą, to jest najważniejsza misja w moim życiu, więc powrót do jakiejś aktywności regularnej, muzycznej jest na pewno teraz niemożliwy.
0: Wrócił pan na chwilę, bo wrzucił pan w sieci nagranie, w którym gra pan na gitarze, no i posypały się komentarze. Widział pan te komentarze?
1: Oczywiście bardzo lubię od czasu do czasu wrzucić jakieś nagranie, bo przede wszystkim jak mam jakiś weekend, rzadko kiedy mam wolny weekend, to schodzę sobie do piwnicy, żeby pograć. Zawsze to robiłem i nie będę zmieniał swoich nawyków.
0: No nawet, i ludzie komentują.
1: Nawet jeżeli jest to prowokujące.
0: Tak. Zostaw pan tę politykę. Granie na gitarze zdecydowanie lepiej panu wychodzi. Ale z drugiej strony z ciebie taki gitarzysta jak z Komara Wielbłąd na przykład.
1: Zachęcam do posłuchania 5 płyt, które nagrałem, więc myślę, że ci, którzy to piszą, to nie do końca wiedzą, o czym mówią, a ja do tego podchodzę w taki sposób, zresztą skomentowałem to też na swoich social mediach, że w tej chwili udział botów w komentarzach w necie to przekroczył ponad 50%, więc zakładam, że duża część tych komentarzy niestety ma charakter czysto hejterski.
0: Ale tu chyba nie jest
1: i jest generowana przez automaty.
0: Paweł Szrot, poseł Prawa i Sprawiedliwości, skomentował między innymi.
1: Paweł Szrot napisał, żebym się nauczył stroić gitarę.
0: Napisał, ładny telecaster, ministrze, ale nastrojony trochę tak, jakby na koncert Sex Pistols w San Francisco w 1978.
1: Czytałem to, nawet próbowałem sprawdzić, czy Paweł Szrot ma jakieś wybitne osiągnięcia muzyczne albo eksponowane zainteresowania.
0: Czy to było złośliwe, co on napisał?
1: Polityka, więc wszyscy wiedzą, jak wygląda kwestia grania. Ja gram czasami bardzo ciekawe akordy, które mają charakter pewnych przewrotów. muzycy wiedzą, o czym mowa. Na pewno to brzmi dobrze, a naprawdę proszę posłuchać płyty. Ja wiem, jak się stroi instrumenty, jak się nagrywa pod bardzo poważną pieczą najlepszych producentów na świecie, gdzie wymogi są takie, że po 2 tygodniach czy 3 tygodniach w studio człowiek potrzebuje kilku tygodni odpoczynku, bo ma tak wypraną głowę de facto. To jest wielkie obciążenie psychiczne, więc wiem, jak to się robi. To jest granie, nazwijmy to, hobbystyczne. Nie przywiązuje jakiejś szczególnej wagi do super precyzji wykonawczej, bo z reguły to zresztą ten przykład akurat był bardzo ciekawy, bo to był pomysł, który się zrodził dokładnie w tym momencie, kiedy wziąłem instrument do ręki. I bardzo lubię takie chwile, nagrałem go sobie, zamieściłem. Wszyscy mają prawo komentować, podchodzę do tego z dużym dystansem i dalej to będę robił od czasu do czasu.
0: Gitarzysta, hobbysta, minister aktywów państwowych Wojciech Balczun, bardzo dziękuję za spotkanie, za rozmowę. Marcin Zaborski, kłaniam się, do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: 5. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Zamówiono je ponad 5 lat temu. Wczoraj pierwsze 3 sztuki dotarły do Polski. Chodzi o wielozadaniowe myśliwce 5. generacji F-35. Maszyny uroczyście witano na lotnisku wojskowym w Łasku. Jak wyglądało to wydarzenie, o tym reporter Radia Z. Tomasz Kubat.
6: Po bezpiecznym wylądowaniu najpierw był oficjalny meldunek.
7: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych 3 F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
8: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
6: Potem przemówienie, w tym Władysława Kosiniaka-Kamysza.
8: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
6: Na razie 3, ale jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11.
5: Komplet 32 sztuk tych maszyn wejdzie do służby za 3 lata. Cały kontrakt kosztował prawie 4,5 miliarda dolarów. Na uzbrojenie, w tym pociski dalekiego zasięgu, także kupione w USA, poszły kolejne miliardy. Prezydent nie składa broni, zamierza jeszcze raz prosić Senat o zgodę na rozpisanie referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W środę senatorzy dużą większością odrzucili pierwszy wniosek w tej sprawie. Jak mówił Karol Nawrocki na spotkaniu z mieszkańcami powiatu sokołowskiego na Mazowszu, ta odmowna decyzja nie uderza bezpośrednio w niego, ale w prawo zwykłych ludzi do wypowiadania się w najważniejszych kwestiach.
9: Sprawa jest zbyt poważna, drodzy państwo, żeby złe pytanie decydowało o tym, czy będzie referendum o Zielonym Ładzie, czy nie będzie. I właśnie dlatego złożę drugi wniosek o referendum i zmienimy po prostu pytanie, jeśli ono jest nieodpowiednie, a naród się wypowie.
5: Karol Nawrocki wielokrotnie podczas spotkania ze swoimi wyborcami skarżył się na polityków koalicji rządzącej. Ministrowi finansów zarzucił prowadzenie kraju do katastrofy gospodarczej, a marszałkowi Sejmu ignorowanie kilkunastu prezydenckich projektów ustaw, które gdyby weszły w życie, szybko poprawiłyby, jak mówił Karol Nawrocki, życie milionów Polaków. Przed sądem w Kwidzynie w Pomorskiem ruszył proces Antoniego Kurskiego. Syn polityka PiS i byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego jest oskarżony o trzykrotne zgwałcenie w 2009 roku 9-letniej wówczas Magdy. Grozi mu 12 lat więzienia. Mężczyzna stawił się w sądzie strojgiem obrońców, nie przyznaje się do winy. Jeden z jego obrońców, Bartosz Lewandowski, stwierdził, że ta sprawa jest wykorzystywana politycznie. Sąd zdecydował, że proces będzie się toczył za zamkniętymi drzwiami. Wcześniej sprawą zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ale 2 razy umorzyła śledztwo. Dwójka zatrzymanych przez Izrael polskich uczestników flotylli płynącej z pomocą dla Strefy Gazy w sądach będzie się domagać sprawiedliwości. Kroki prawne wobec Izraela zapowiadają organizatorzy całej tej akcji. Jakie konkretnie? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
10: Uczestnicy flotylli będą zawiadamiać prokuraturę w wielu państwach. Aktualnie polscy aktywiści współpracują w tej sprawie ze śledczymi w Turcji, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
11: Składają wyjaśnienia jako świadkowie, dokumentując także czyny przeciwko członkom tureckiej delegacji, bądź na przykład wobec ataku na łódź płynącą pod polską banderą.
10: Po powrocie do kraju aktywiści zwrócą się w tej sprawie również do polskiej prokuratury. Jan Kielak, Radio Z.
5: Sprawa flotylli wywołała międzynarodową burzę. Izraelski minister Itmar Ben-Gwir dostał 5-letni zakaz wjazdu do Polski po tym, jak poniżał i szydził z aktywistów. Politechnika Śląska we współpracy z wojskiem wykształci specjalistów, którzy połączą wiedzę z zakresu sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa. Chodzi o przygotowanie ekspertów, którzy będą wspierać armię w wyzwaniach wynikających z dynamicznego rozwoju technologii. Ich kompetencje mają mieć znaczenie zarówno w kontekście zagrożeń hybrydowych, jak i potencjalnych konfliktów zbrojnych. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
12: Nie liczy się już tylko broń i liczebność armii, ale to, co dzieje się w cyberprzestrzeni i w świecie sztucznej inteligencji, zarówno jej wykorzystanie, jak jak i obrona przed nią. Przykładem są drony. Dlatego wojsko potrzebuje specjalistów od AI, mówi major Tomasz Żyłczyński z jednostki AGAT.
0: Posiadanie wsparcia pozwala nam naszych żołnierzy doszkalać.
12: Politechnika uruchamia 4 kierunki związane z AI. 2 z nich będą szczególnie skupione na bezpieczeństwie, również w kontekście powodzi, pożarów i kryzysów takich jak pandemia. Szymon Kastelik, Radio Z.
5: Uczelnia będzie współpracować też z innymi służbami, policją i strażą pożarną. Turyści zniesmaczeni nowym całodobowym parkingiem, który powstał w środku nadmorskiego lasu w Mikoszewie na Mierzei Wiślanej. W tym cichym zachątku ludzi, zwłaszcza przed sezonem, jest jak na lekarstwo. Tymczasem nowy dzierżawca terenu ustanowił na jedynej drodze do plaży 2 parkometry i kasuje w nich 10 zł za godzinę przez całą dobę. To drożej niż w samym centrum Gdańska, mówią naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi, odwiedzający Mikoszewę.
2: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
3: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
13: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze na 3 godziny na plażę i...
14: Leśnicy mówią, jak nie chcecie, to idźcie piechotą z Mikoszewa, czyli te 2 kilometry.
13: Aha, na takiej zasadzie, nie? Że...
5: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont wiatr i utrzymanie szlaków. Z nadmorza przenieśmy się w góry. Dziś znów rusza kolej linowa na Kasprowy Wierch. Wczoraj zakończył się trwający od 4 maja przegląd techniczny. Takie przeglądy wszystkich urządzeń są prowadzone 2 razy w roku z uwagi na bezpieczeństwo pasażerów i pracowników, wyjaśnia Marta Grzywa z Polskich Kolei Linowych.
15: One wiążą się z czasowym wyłączeniem kolei z ruchu pasażerskiego. Od 23 maja ponownie zapraszamy turystów w podróż koleją na Kasprowy Wierch. Dodatkowo w ośrodku rusza właśnie letnia akcja Stacja Edukacja, czyli bezpłatne spotkania z przewodnikami na szczycie Kasprowego Wierchu.
5: Przewodników będzie można spotkać na szczycie Kasprowego Wierchu codziennie od 9 do 16. Będą opowiadać o tatrzańskiej przyrodzie, odpowiedzialnej turystyce w górach, a także o historii jedynej w Polsce wysokogórskiej kolei linowej. A w Tatrach zapowiada się piękny, słoneczny weekend. Termometry w Zakopanem dziś i jutro mają pokazywać nawet 20 stopni, ale uwaga, wysoko w górach nadal zalega śnieg. TPN przypomina więc o zabieraniu tam zimowego sprzętu. O szczegółach reporter Radia Z Przemek Taranek.
16: Jeszcze kilka dni temu Tobr ogłosiło 2 stopień zagrożenia lawinowego. Teraz jest już z powrotem lawinowa jedynka, ale wysoka temperatura robi swoje i zagrożenie nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
17: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś suf z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
16: Dlatego w wyższych partiach nadal obowiązkowe są czekan, raki i kask. Przemek Taranek, Radio Z.
5: TPN przypomina, że od marca do końca listopada od zmierzchu do świtu w Tatrach obowiązuje zakaz poruszania się po wszystkich szlakach. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Idali Tomczak.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Cezary Pazura. Już w poniedziałek moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z.

0: Reklama.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/EneoPewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Słuchacie Radia Z, w studiu o poranku jest już Dalia Tomczak. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
8: Są zarzuty po tragedii w Ząbkach. W klubiku dziecięcym będą kontrole. F-35 na polskim niebie. Trzy pierwsze maszyny są już w kraju. Rozpoczyna się piękny weekend w Tatrach. Zimowy sprzęt jednak ciągle jest tam potrzebny.
7: 6.
8: Zarzuty nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka usłyszały dwie opiekunki z Ząbek pod Warszawą. Do tragedii doszło na terenie posesji, gdzie działa klubik dziecięcy. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
9: Jedna z opiekunek przyznała się do winy, druga odmówiła składania wyjaśnień. Zamiast tymczasowego aresztu zastosowano wobec nich dozór policji i zakaz kontaktowania się ze sobą i ze świadkami. Sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci chłopca było utonięcie. Prokuratura na tym etapie śledztwa nie ujawnia dokładnych okoliczności. Kontrolę w prywatnym klubie dziecięcym ma przeprowadzić gmina, która czeka na zakończenie działań policji i prokuratury, a ostatnia kontrola w placówce była w zeszłym roku.
8: Opiekunkom grozi do 5 lat więzienia. Pierwsze myśliwce F-35 wylądowały wczoraj w bazie w Łasku w województwie łódzkim. Polska kupiła od Stanów Zjednoczonych 32 sztuki za ponad 4,5 miliarda dolarów. Trzy pierwsze samoloty witał szef resortu obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: F-35, pierwsze samoloty piątej generacji na flance wschodniej NATO. To zmienia też bezpieczeństwo całego regionu. Będą stacjonować w Polsce, będą z naszymi żołnierzami symbolem właśnie sojuszu i współpracy, odstraszania.
8: Jeszcze w tym roku do Łasku przyleci kolejnych 11 myśliwców. Według amerykańskich mediów Donald Trump rozważa wznowienie ataków na Iran. Prezydent USA zwołał spotkanie z kluczowymi doradcami do spraw bezpieczeństwa, a kilka godzin później Biały Dom zmienił kalendarz prezydenta. Sam Trump informował, że nie pojedzie na ślub swojego syna, a jako powód podał obowiązki służbowe i miłość do Stanów Zjednoczonych Ameryki. Wojna USA i Izraela z Iranem trwa już prawie 3 miesiące. Od 8 kwietnia trwa rozejm. Polscy uczestnicy flotylli Sumut będą domagać się sprawiedliwości w sądach. Dwoje aktywistów, którzy kilka dni temu zostali zatrzymani przez Izrael, przebywa obecnie w Turcji. Organizatorzy akcji zapowiadają kroki prawne wobec Izraela za zatrzymanie ich na wodach międzynarodowych. Ze szczegółami reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, o jakich krokach mowa?
7: Uczestnicy flotylli będą zawiadamiać prokuraturę w wielu państwach. Aktualnie polscy aktywiści współpracują w tej sprawie ze śledczymi w Turcji, mówi Rafał Piotrowski, rzecznik Global Sumut Poland.
11: Składają wyjaśnienia jako świadkowie, dokumentując także czyny przeciwko członkom tureckiej delegacji, bądź na przykład wobec ataku na łódź płynącą pod polską banderą.
7: Po powrocie do kraju aktywiści zwrócą się w tej sprawie również do polskiej prokuratury. Jan Kielak, Radio Z.
8: W związku z zatrzymaniem aktywistów w Unii Europejskiej na poziomie nieformalnym toczą się rozmowy o sankcjach. Rzecznik Komisji Europejskiej ocenił potraktowanie uczestników flotylli jako poniżające i niewłaściwe. Piękny słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Temperatura w Zakopanem dziś i w niedzielę będzie przekraczać w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza, ale wysoko w górach nadal zalega śnieg. TPN przypomina o zabieraniu tam zimowego sprzętu. Sytuację w Tatrach śledzi reporter Radia Z Przemek Taranek.
12: Jeszcze kilka dni temu TOBR ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego. Teraz jest już z powrotem lawinowa jedynka, ale wysoka temperatura robi swoje i zagrożenie nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
13: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś suf z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
12: Dlatego w wyższych partiach nadal obowiązkowe są czekan, raki i kask. Przemek Taranek, Radio Z.
8: TPN przypomina, że od marca do końca listopada w Tatrach obowiązuje zakaz poruszania się od zmierzchu do świtu po wszystkich szlakach.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Na razie spokojnie w pogodzie, bez opadów deszczu. Na pewno dzisiaj przez cały dzień, aktualnie w okolicach 5 stopni na Mazowszu, ale w ciągu dnia termometry mają pokazać tu 24 stopnie. Zresztą nie tylko na Mazowszu, w większości miejsc w kraju będzie podobnie. Na zachodzie najcieplej Zielona Góra do 27 stopni.

Ale to dobrze brzmi o poranku. Sonic w Radio Z. Dzień dobry. 15 minut po 16. No wiem, że tam jesteście po drugiej stronie. Co robicie, że nie śpicie? To pytanie standardowe o tej porze, dlatego już teraz wam je zadaję. No i czekam na odpowiedzi. Co robicie, że nie śpicie? 321, 321, 321. Czekam na wasze telefony. Teraz zamiast budzika, ale

To John Newman na poranku w Radiu Z, a w oczekiwaniu na wasze telefony opowiem wam krótką historię o kompocie. Okazuje się, że w Stanach Zjednoczonych robi furorę. Amerykanie gotują truskawki, piją słodki napój, a owoce wyjadają pałeczkami do sushi. Kochani, zapraszamy na korepetycje do Polski.

Dzień dobry wszystkim. Czemu nie śpię o tej porze? Dzisiaj przyjeżdża z rana do mnie wnuczka żywca, z którą idziemy wszyscy przymierzyć suknię ślubną.

0: 6:28. Tu Radio Z do poranku, to Blondie i Maria, to oczywiste. Tymczasem polskie niebo ma nowych gospodarzy. Polskie F-35 wczoraj wylądowały w Łasku. Jak to przywitanie wyglądało od środka? O tym za chwilę w wiadomościach Radio Z o 6:30. Radio Z i już.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radio Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radio Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026, tylko w Radio Z.
1: Reklama.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, jest 6:30. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Idalia Tomczak.
7: Ciężarówka zderzyła się z busem na autostradzie A2 w Wielkopolsce. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Warszawy na odcinku Bóg-Poznań-Zachód. Na wysokości miejscowości Cieśle korek ma 2 km. Marszałkowie Sejmu i Senatu nie zaopiniują aneksu do raportu o likwidacji WSI i odeślą dokumenty do prezydenta. Informuje o tym Włodzimierz Czerzasty. Jako powód wskazał obawy o ujawnienie danych tysięcy osób związanych ze służbami oraz ryzyko dla bezpieczeństwa i zaufania międzynarodowego wobec Polski. Polacy podzieleni w sprawie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych, tak wynika z badania CBOS. 45% z nas uważa, że uznanie aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą to krok w dobrą stronę. Dokładnie taki sam odsetek osób jest przeciwnego zdania. Transkrypcje częściej popierają kobiety niż mężczyźni. Udany lot testowy rakiety Starship firmy SpaceX to udoskonalona wersja maszyny. Ma być przygotowaniem do misji księżycowych. Elon Musk ma nadzieję, że w przyszłości dzięki Starshipowi ludzie polecą na Marsa.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No, F-35 to Idalia, opowiem wam o 7. Sorry, źle spojrzałem. Słuchajcie, ciepło dzisiaj będzie w Polsce. 24 stopnie średnio w Warszawie, chociaż na zachodzie widzę temperatury do 26, a nawet do 27 stopni. Dużo słońca, jakieś chmury mają pojawić się na południu Polski, ale nie będzie padał z nich deszcz, przynajmniej w prognozach.

mądry jak Einstein, ambitny jak Iga Świątek, silny jak Pudzian i skromny jak Adam Małysz. A kim będę w poniedziałek w Radiu Z? Zapraszam do zabawy. Cezary Pazura.

Dzień dobry wszystkim serdecznie, witam kochani. Właśnie jadę nad nasze piękne polskie morze. Pogoda przepiękna, słoneczko świeci, oczy radzi jak cholera. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie.

0: Tak, gra wam Radio Z o poranku. Meredith Brooks na 18 minut, które zostało do godziny 17. Paragony grozy. Na pewno znacie to hasło. Za chwilę sprawdzimy w Radio Z, jak tam ceny na wakacje. Czy drogo, czy jeszcze nie?
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z i już. As for money and get advice. As for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

mrozu z nowością. Nie ma miejsca jak dom w Radiu Z. 10 minut do godziny 7. Kochani, czytam, że tydzień we Władysławowie w lipcu, trzyosobowa rodzina, domek z tarasem, to koszt ponad 6,5 tysiąca złotych. Dla przykładu, za te same pieniądze można polecieć do Egiptu. All inclusive. Jeszcze pewnie zostanie na pamiątki. Także jeszcze nie zaczęły się wakacje, już jest drogo. Powoli wydaje mi się, że wakacje nad polskim morzem to jest taki sport ekstremalny.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Doktorze, syn znowu kaszle.
6: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
5: Co mogę zrobić?
6: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
7: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
8: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
10: Tu Radio Z, dochodzi 7, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Idalia Tomczak.
11: Polska ma pierwsze myśliwce F-35. Zdaniem szefa MON jesteśmy bezpieczniejsi. Tanie ogórki z zagranicy wypierają nasze polskie warzywa. W wiadomościach o poranku sprawdzimy ceny paliw na weekend i po weekendzie.
10: Siódma.
11: Pierwsze polskie F-35 dotarły do kraju. Myśliwce piątej generacji zamówiono ponad 5 lat temu. Wczoraj wylądowały w bazie w Łasku w województwie łódzkim. O tym, jak uroczyście i emocjonalnie witano te maszyny, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
12: Po bezpiecznym wylądowaniu najpierw był oficjalny meldunek.
13: Panie premierze, zastępca dowódcy generalnego, generał dywizji Nowak, melduje zakończenie operacji przebazowania pierwszych trzech F-35 do Polski na lotnisko Łask. Mamy to, panie premierze.
14: Dzięki, panie generale. Gratulacje.
12: Potem przemówienie w tym Władysława Kosiniaka-Kamysza.
14: Od dziś Polska jest bezpieczniejsza. Od dziś na naszym niebie będą czuwać polskie F-35, polskie husarze.
12: Na razie 3, ale jeszcze w tym roku doleci kolejnych 11.
11: Wszystkie 32 zamówione myśliwce wejdą do służby najpóźniej za 3 lata. Kontrakt kosztował Polskę prawie 4,5 miliarda dolarów. Na uzbrojenie, w tym pociski dalekiego zasięgu, poszły kolejne miliardy. Do 3 lat więzienia grozi sprawcom napaści na 12-latka w centrum Bytowa. Kobieta i mężczyzna szarpali dziecko i kopali rower chłopca. Usłyszeli już zarzuty, mówi Dawid Łaszcz z Komendy Policji.
15: Podejrzana 20-latka, która wraz z mężczyzną brała udział w przestępstwie, sama stawiła się na komendę. W prokuraturze zatrzymała usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej chłopca, powodując obrażenia na czas poniżej dni 7, przy czym prokurator uznał, że czyn ten miał charakter chuligański.
11: Pomoc ze strony świadków uchroniła chłopca przed większymi obrażeniami. Uszkodzony został rower dziecka. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Wszystko przez importowane i tanie warzywa z zagranicy. Największe straty są na zachodzie i północy Polski. Tam w niektórych gospodarstwach wyrzucono tony warzyw. Zagranicznej konkurencji nie wytrzymują też mali plantatorzy, mówi Joanna Pajorek, producentka warzyw z Lubelszczyzny.
16: Towar, który przyjeżdża masowo z zagranicy do sklepów wielkopowierzchniowych, jest dużo tańszy, ale jest też bardzo słabej jakości. Nasze tutaj produkty produkowane lokalnie na Lubelszczyźnie są naprawdę smaczne, są naprawdę świeże i czasami warto je kupować tylko i wyłącznie po to, żeby poczuć ten prawdziwy smak tych warzyw.
11: Do jedzenia polskich warzyw zachęca też resort rolnictwa. Od niedawna wszystkie rodzime mają specjalne etykiety. Dobra wiadomość dla kierowców. W przyszłym tygodniu prawdopodobnie Potrzebne są lekkie obniżki cen wszystkich rodzajów paliw. Będzie to możliwe dzięki spadkom cen hurtowych na koniec tego tygodnia. I chociaż takie korekty cieszą, to jednak trzeba pamiętać, że sytuacja na Bliskim Wschodzie nadal jest niestabilna, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
0: Blokada cieśniny Ormus nadal obowiązuje, chociaż tych tankowców i żeglugi przez cieśniny Ormus jest nieco więcej, to jednak dalej nie rozwiązuje to problemów ze światowymi dostawami na rynki światowe.
11: A od dziś do poniedziałku maksymalnie za litr benzyny 95 płacimy 6,46, a za olej napędowy 6,85. To spadek cen w porównaniu do piątku. W Radiu Z sprawdzamy, co w sporcie. Wiadomości ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
17: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
18: Nasi siatkarze wygrali z Ukrainą w katowickim spotku. Biało-czerwoni byli lepsi 3-1, przegrali pierwszego seta do 22, w trzech kolejnych byli lepsi dwukrotnie do 23 i do 21. To był drugi mecz Polaków na towarzyskim turnieju w Katowicach i Sosnowcu. Dzisiaj trzecie i ostatnie spotkanie. Nasi o 20 zmierzą się z Bułgarią, a nasze siatkarki swój sezon reprezentacyjny zaczęły niestety od porażki. Polki na towarzyskim turnieju w Genui przegrały z Turcją 2-3.
19: Był to pierwszy nasz oficjalny mecz, dużo zmian, dużo rotacji. Musimy się ze sobą gdzieś tam poczuć, mało miałyśmy czasu, także na pewno jest to materiał do analizy, z którego wyciągniemy wnioski.
18: Mówiła nasza libero Justyna Łysiak. Dzisiaj kolejny mecz Polek o 17:00 zmierzą się z Serbią. I jeszcze dobre wieści z Pragi. Nasi juniorzy znów zostali mistrzami świata na żużlu. Polacy wygrali zawody Speedway of Nations 2, czyli te do 21 lat. Wiktor Przyjemski i Bartosz Bańbor zdobyli w sumie 45 punktów. Drugie miejsce zajęli Duńczycy, trzecie Niemcy. Dla nas to już 18 w historii juniorski tytuł Mistrzów Globu.
17: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplań Termoorganika.
10: Dzisiaj ciepło i słonecznie, w ciągu dnia między 22 a 24 stopnie, w Lubuskiem nawet 27 stopni. Deszczu nie widzę, pojawić ma się on dopiero w nocy na Pomorzu, a także na Warmii i Mazurach. Noc czeka nas wyjątkowo ciepła, w Warszawie dla przykładu ma być 14 stopni, w Poznaniu nawet 15.
20: 4 minuty po 7, Norbert Winkowski, witam i zapraszam do Radia Z. Teraz Sia.

Dzień dobry, dzień dobry. No ja już pracuję od 5 rano. Podlewam działkę, przede wszystkim rozsady, które posadziłem, pomidory, kapustę, no i to, co już powschodziło. Marchew, pietruszka, sałata, także jest trochę podlewania.

To Huntrix w Radio Z. Wasze dzieciaki uwielbiają, podobno. 11 minut po siódmej. Dzień dobry bardzo w Radio Z. Słuchajcie, tymczasem Warszawa, okolice zoo. Policjanci dostali zgłoszenie od kobiety, która wiozła piskle dzięcioła do ptasiego azylu. Problem powstał, kiedy maluch w trakcie jazdy wyśliznął się z pudełka i schował się pod deskę rozdzielczą. Jak mundurowi przyjechali i delikatnie go wyciągnęli, to na szczęście się okazało, że nic się nie stało, ale doszedłem do wniosku, że skoro pod maską są miejsca, jest miejsce na konie, to co, na ptaka nie ma? Radio Z i już. Teraz Wiktor Waligura i przypominam pytanie, co robicie, że nie śpicie? 321, 321, 321.

Sugar Babes w Radio Z, 17 po 7. Kochani, we wtorek Dzień Matki, tak tylko przypominam. A jeśli nie macie pomysłu na prezent, to posłuchajcie, bo czasy się zmieniają i coraz częściej zamiast czekoladek czy kwiatów naszym mamom kupujemy kosmetyki, biżuterię. Na liście nietypowych prezentów pojawiają się też vouchery na masaż. A ja tylko przypomnę, że dla naszych mam i tak najcenniejszym prezentem jest nasza obecność. Radio Z i już. Imagine Dragons. Już teraz w Radio Z.

0: Black Eyed Peas w Radiu Z. Dzięki, że jesteście z nami o poranku. Uwaga kierowcy, jeśli w ten weekend zamierzacie jechać autem przez centrum Warszawy, słuchajcie uważnie wiadomości Radia Z za 5 minut. W nich o planowanych remontach dróg. Radio Z
1: i już. Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.
7: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
8: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
9: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Obniczki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
3: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
4: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
3: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
4: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
3: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
4: No.
5: Dzień mamy w Media

0: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV-a Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Po reklamie.
10: Jest 7.30, to Radio Z. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was i Dalia Tomczak.
11: Finał procesu Polskie Linie Lotnicze LOT kontra Boeing. Jak orzekła ława przysięgłych w sądzie w Stanach Zjednoczonych, koncern nie ukrywał przed lotem problemów dotyczących bezpieczeństwa samolotów 737 MAX. Polski przewoźnik chciał 153 milionów dolarów odszkodowania. Chodziło o straty związane z uziemieniem maszyn po 2 katastrofach lotniczych, w których brały udział takie same modele Boeinga. LOT nie wyklucza apelacji. WHO alarmuje. Epidemia eboli w Demokratycznej Republice Konga wymyka się spod kontroli. Jest 177 ofiar śmiertelnych i około 750 zakażeń. Nie ma skutecznej szczepionki na obecny szczep wirusa, a eksperci ostrzegają także przed falą dezinformacji. Marine Le Pen ponownie zaproponowała, by Francja opuściła zintegrowane dowództwo wojskowe NATO, ale pozostała w Sojuszu Północnoatlantyckim. Liderka francuskiej skrajnej prawicy twierdzi, że nie zaszkodziłoby to współpracy wojskowej. Propozycję skrytykował jednak szef MSZ Francji, nazywając ją nieodpowiedzialną w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę. Zmiany w ruchu w centrum Warszawy. Drogowcy w ten weekend frezują ulice, między innymi Marszałkowską od Ronda Dmowskiego do Świętokrzyskiej. Kierowcy, spodziewajcie się utrudnień, trasy zmienią autobusy komunikacji miejskiej.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
10: Korzystajcie. Dzisiaj ciepło i bez deszczu. Noc też ciepła. W niedzielę wysokie temperatury z nami zostaną, te nawet do 27 stopni, ale nad Polską pojawią się już deszczowe chmury. Burze jutro między innymi na Dolnym Śląsku. Bez deszczu, jedynie Pomorze i Pomorze Zachodnie.
12: Sponsorem programu był Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
9: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonu

0: wideo, środa, czwartek w Radiu Z. Halo?
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Nie śpię, ponieważ zastanawiam się, czy zapasować mężowi kalesony, ponieważ jedziemy na urlop nad morze i nie wiem, jaka będzie pogoda.
0: No to proszę, służę kochanej słuchaczce. Z tego, co pokazują mapy pogodowe, to dzisiaj nad morzem będzie słonecznie. W okolicach godziny 15 termometry mają pokazać 22 stopnie. Odczuwalna? Radio Z. Jeszcze wyższa, nawet 24 stopnie. To chyba kalesony się nie przydadzą.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
4: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy. Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
9: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
10: Tak dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
11: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
10: Sprawdź to sam, check it out.
11: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
17: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
8: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
19: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
20: Po reklamie.

0: jak chłopaki, stygnie, jak dopiero się zaczyna. Dziś wieczorem wielka gala finałowa w Cannes. Kto zdobędzie Złotą Palmę? Obserwuje to dla was na miejscu Grażyna Torbicka. Jej relacje usłyszycie w wiadomościach Radia Z punktualnie o 8.
1: Reklama. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
8: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
9: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
9: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
10: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
9: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
16: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej. Lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej. Lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
18: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
19: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
20: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
2: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z, dochodzi 8, w studiu już i Dalia Tomczak.
21: Jestem.
0: Dlatego zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
21: Karol Nawrocki o decyzji Donalda Trumpa w sprawie amerykańskich żołnierzy w Polsce. W Warszawie powstanie najnowocześniejsze Centrum Cyberbezpieczeństwa. Dobiega końca festiwal filmowy w Cannes. W wiadomościach relacja Grażyny Torbickiej.
0: 8.
21: Prezydent komentuje decyzję Donalda Trumpa o wysłaniu do Polski 5000 dodatkowych amerykańskich żołnierzy. Zdaniem Karola Nawrockiego przyczyniły się do niej bliskie, przyjacielskie stosunki obu prezydentów.
1: Prezydent Donald Trump po raz kolejny pokazał, że złożone słowo polskiemu prezydentowi, czy nasza bezpośrednia relacja budowana z odpowiedzialnością za Polskę, za Stany Zjednoczone, za naszą przyjaźń, jest relacją bardzo poważną.
21: O nieprzewidywalności polityki Białego Domu piszą z kolei komentatorzy w Niemczech, o czym z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
14: Decyzje Trumpa są często impulsywne. Amerykański prezydent zapowiada wycofanie żołnierzy z Bawarii, bo gniewa się na niemieckiego kanclerza i chce wysłać do Polski dodatkowe wojsko, bo dobrze dogaduje się z polskim prezydentem, pisze tygodnik Der Spiegel. Donald Trump wcześniejszą kompromitującą wpadkę swojej administracji w związku ze wstrzymaniem planowanej rotacji wojsk do Polski prezentuje teraz światu jako wspaniałomyślny gest, ocenia komentator Spiegla. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
21: Z kolei na Łotwie media donoszą o zaskoczeniu i uldze dla wschodniej flanki NATO. Instytut NASK buduje najnowocześniejsze centrum cyberbezpieczeństwa w Polsce. Kompleks budynków za ponad 360 milionów złotych powstanie w Warszawie. Więcej wie reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, powiedz, co się tam znajdzie?
22: Przestrzeń do prowadzenia szkoleń z cyberbezpieczeństwa, a także nowoczesne laboratoria badań nad sztuczną inteligencją i aplikacjami. Do tego specjalne centrum odzyskiwania danych, mówi dyrektor NASK Radosław Nielek.
23: Albo żeby minimalizować szkody zdarzeń i ataków przestępców, albo po to, żeby odzyskiwać ślady, które przestępcy zostawili.
22: Kompleks budynków będzie też siedzibą dla Krajowego Centrum Operacyjnego, które będzie reagować na cyberataki 24 godziny na dobę. Warszawa, Jan Kielak, Radio Z.
21: Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Centrum zostanie oddane do użytku za 3 lata. W Cannes trwają ostatnie przygotowania do finału festiwalu filmowego. Dziś wielka gala. Będzie ją obserwować na miejscu specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka.
24: Sobotni poranek, Cannes szykuje się do wieczornej gali. Czerwony dywan wymieniony na nowy, niezadeptany. A kto po nim przejdzie? Moim zdaniem w grze są filmy Pawła Pawlikowskiego Fatherland, Lukasa Donta Coward, Andrzeja Zwiagincewa Minotaur i Christiana Mungiu Fjord. Ale na pewno będą niespodzianki. Zobaczymy już dziś wieczorem.
21: O Złotą Palmę walczą 22 filmy. Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego do polskich kin trafi za miesiąc. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe. Ma je dla Was Krzysztof Wilanowski.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
26: To już dzisiaj. Przed nami ostatnia kolejka tego sezonu Ekstraklasy. Walka będzie toczyć się na obu biegunach tabeli. Mistrzem jest Lech. To już pewne. O wicemistrzostwa walczą jeszcze Górnik, Jagiellonia i Raków.
27: My przede wszystkim musimy ze spokojną, chłodną głową podejść my jako zawodnicy i cały nasz klub do tego meczu i nie rzucać sobie niepotrzebne presje, tylko wiemy, co mamy robić i każdy musi się skupić na swoim zadaniu.
26: Mówił kapitan Jagi Taras Romańczuk. Z Ekstraklasy spadają Brukbet i Arka. Do obsadzenia jest jeszcze jedno miejsce. Spadkiem zagrożone są Lech, ja widzę w Krakowie i Piast. Ta kolejka będzie też ostatnią w karierze Lukasa Podolskiego. Mistrz świata ogłosił, że kończy karierę. Górnik z tej okazji opublikował specjalny film, na którym Podolski pakuje pamiątki z całej swojej przygody z piłką. Kończy go krótkim:
28: co fajant.
26: Górnik zagra dzisiaj z Radomiakiem. Wszystkie mecze tej kolejki zaczną się o 17.30. Włoch Alberto Betiol wygrał 13. etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. W klasyfikacji generalnej bez zmian na czele pozostaje Afonso Eulalio. Portugalczyk ma 33 sekundy przewagi nad drugim Duńczykiem Jonasem Vingegaardem.
25: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ocieplenia Termoorganika.
0: W niedzielę opady deszczu w większości miejsc w kraju. Bez deszczu w niedzielę tylko Pomorze i Pomorze Zachodnie. A po weekendzie w poniedziałek czeka nas ciepły i słoneczny dzień. 24 stopnie w centrum kraju, na północy i zachodzie nawet bezchmurne niebo.

nasza Sylwia Grzeszczak w Radio Z, 14 po 8. Kochani, wczoraj w redakcji koleżanka w kuchni ugniatała widelcem w kubku piękne polskie truskawki. Przywiozła je z rodzinnych stron i posypała to potem cukrem. I muszę wam powiedzieć, że takiego smaka mi zrobiła, że postanowiłem wam przypomnieć o tej pyszności i zapytać was, z czym lubicie je jeść. To już za chwilę w Radio Z.

0: Genialna Taylor Swift w Radio Z. 22 minuty po 8. Ruszył oficjalnie sezon na truskawki. Opowiadałem wam o mojej koleżance z pracy, która wczoraj ugniatała je widelcem w kubku. A z czym wy lubicie je jeść?
1: Ze śmietaną uwielbiam, ale są bardzo kaloryczne, w związku z tym unikam. Same truskawki albo no w cieście, tak? I koniecznie z galaretką.
2: No ja akurat to lubię same. Albo z cukrem kiedyś, jak w dzieciństwie jadło.
3: Z makaronem albo z ryżem.
4: To ciasto z truskawkami, ciasto kruche.
5: Fame pycha. W tym roku jakie słodziutkie. Albo ze śmietanką.
0: Ajajajajaj.

0: chyba wszystkich spróbuję. Radio Z i już. A za chwilę u nas Lady Punk.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę.
2: To z kartą moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
8: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
9: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
8: O, pyszna zapiekanka.
9: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
8: To rozumiem.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
12: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
13: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
17: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
16: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
17: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
16: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
18: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
19: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Comarche. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Comarche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
20: W Action czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action niskie ceny, duży uśmiech.
1: Po reklamie.
21: Każdy z nas ma więcej niż jedną twarz. Słuchajcie, jaką będę miał jutro w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: numer 1 w Radiu Z to oczywiście Anastasia. 20 minut do 9. Dzień Matki zbliża się wielkimi krokami, a jeśli jeszcze nie macie prezentu dla swojej mamy, to mam dla was konkurs, w którym do wygrania jest bon na biżuterię do sklepu Sawicki. Zasady są proste, wystarczy odpowiedzieć na pytanie, po czym poznajesz, że zaczynasz być trochę jak własna mama. Czekam na wasze odpowiedzi. Radio Z. Numer telefonu to 321-321-321, finał, dzisiaj przed godziną 10.
1: Reklama.
2: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych. Już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
7: Masz to Brico.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.

0: obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
3: Skoda.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
7: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
8: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR-V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
9: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
10: Pilna wiadomość od Toyoty. Właśnie trwa finał wyprzedaży, a to jak wiadomo świetna okazja, by sporo zaoszczędzić. Ostatnie sztuki Toyoty CHR Plug-in Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 32 tysięcy złotych. Kolejne oszczędności zapewnia ultra niskie zużycie paliwa wynoszące średnio 2,1 litra według WLTP. Auta znikają z salonów Toyoty błyskawicznie, dlatego warto się spieszyć.
11: Po reklamie.

0: Kasia Sienkiewicz w Radiu Z. 5 minut do 9. Mamy piękną pogodę, więc czas na działkę. Tylko co kupić i za ile? Odpowiedzi poznacie w wiadomościach Radia Z o godzinie 9.
1: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
3: Reklama.
4: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
9: Citroen.

0: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
1: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
0: A z kim będziesz kosił?
1: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
2: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w supercenach w Media Expert. Bo w Media
3: Expert taniej masz. Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana. Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie. Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
0: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
1: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
4: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z, dochodzi 9:00. To czas na wiadomości, które ma dla Was Idalia Tomczyk.
8: Zapraszam. Tragedia w Chinach. Wielu górników zginęło po wybuchu w kopalni. Mocnym przesłaniem zakończyło się spotkanie krajów NATO w Szwecji. Poznań szykuje się do wieczornego świętowania. Lech zdobył Mistrzostwo Polski.
7: 9:00.
8: Co najmniej 90 górników zginęło po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Trwają poszukiwania 9 zaginionych osób. W akcji ratunkowej bierze udział ponad 800 osób. Wcześniej władze zakładu wydały ostrzeżenie o wzroście stężenia tlenku węgla. W czasie katastrofy pod ziemią było prawie 250 górników. NATO nadal mocne i w pełnej gotowości do obrony każdego sojusznika. Takim przesłaniem zakończyło się wczoraj w Szwecji nieformalne spotkanie ministrów dyplomacji krajów Sojuszu Północnoatlantyckiego z udziałem sekretarza stanu USA Marco Rubio. O tym, co dzieliło, a co łączyło Amerykanów i Europejczyków, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
9: Wszyscy byli zgodni co do konieczności dalszego zwiększania wydatków na broń przez Europejczyków, tak by mogli wkrótce wziąć na siebie większy ciężar dbania o własne bezpieczeństwo. Żeby być pewnym, że NATO pozostaje gotowe, musimy więcej inwestować w naszą obronę, rozwój przemysłu zbrojeniowego oraz utrzymanie wsparcia dla Ukrainy. Mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych wytykali jednak duże przesunięcie wydatków na broń i sprzęt z amerykańskich na europejskie fabryki. Sami jednak dając do zrozumienia, że w bliskiej przyszłości skupią się raczej na oferowaniu nuklearnego parasola ochronnego nad naszym kontynentem kosztem redukcji sił lądowych.
8: Sekretarz generalny NATO podkreślał pokojowy charakter sojuszu, ale powiedział też, ktoś musiałby być naprawdę bardzo nierozsądny, by nas zaatakować, zaś reakcja byłaby miażdżąca. Poczta Polska czeka na nowego prezesa. Powinniśmy go poznać na początku czerwca, zapowiada minister aktywów. Wojciech Balczun ocenia, że spółce natychmiast potrzebna jest głęboka informatyzacja. Poczta musi też określić swoją działalność na nowo.
10: Poczta ma gigantyczny zasób nieruchomości, które mają wartość komercyjną i powinna ten zasób wykorzystać, żeby mieć dodatkowe źródło przychodów, które będzie finansowało m.in. digitalizację, poprawę standardu pracy w urzędach pocztowych, estetykę tych urzędów pocztowych, standardy pracy dla pracowników w okienkach, poprawę funkcjonowania listonoszy.
8: Minister aktywów przyznaje, że spotyka się z zarządem poczty i związkami zawodowymi, by przyspieszyć proces zmian. Dziś wielka piłkarska feta na ulicach Poznania. Kibice Lecha będą świętować zdobycie 10. Mistrzostwa Kraju w piłce nożnej. Klub zapewnił sobie tytuł już w poprzedniej kolejce. Dziś gra z Wisłą Płock. Świętowanie rozpocznie się o 15:00 przed stadionem, mówi rzecznik klubu Adrian Gałuszka.
11: Ta celebra tak naprawdę rozpocznie się 2,5 godziny przed meczem. Już pierwsze atrakcje w strefie rozrywki. Także w trakcie meczu będą występy artystyczne, oprawa audiowizualna. Będzie kartoniada przygotowana także przez kibiców.
8: Po ostatnim gwizdku w meczu świętowanie przeniesie przeniesie się na Międzynarodowe Targi Poznańskie. W związku z przejazdem zawodników i przemarszem kibiców o godzinie 19 zostanie zamknięta ulica Grunwaldzka. Pogoda sprzyja, działkowicze mogą pełną parą ruszać do pracy. O to, w co i za ile się zaopatrzyć, ogrodniczkę Magdę Uścińską pytał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
6: Magazynek z narzędziami.
12: Na każdej działce muszą być łopaty, łopatki, szpadle, grabie, grabki, do różnych rzeczy. Kosiarki.
6: Koszt tego wszystkiego, ile może wynieść mniej więcej?
12: Typowa działka to ja myślę, że 2000 zł to jest nawet przesada.
8: Radio Z także ma swój radiowy ogród działkowy. To miejsce spotkań, kameralnych koncertów i grillowania. Nasze działkowe aktywności do zobaczenia na radioz.pl.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Słoneczna i gorąca wręcz na zachodzie sobota. W nocy nawet kilkanaście stopni. W niedzielę podobne temperatury, ale w większości miejsc w kraju będzie już padał deszcz. Burza nawet prognozowana jest na Dolnym Śląsku, a w poniedziałek będzie tak pięknie jak dzisiaj. Naprawdę. Jeszcze mniej chmur. Prawie 4 minuty po 9:00. Dobrze trafiliście. To Radio Z. Teraz Tonzenai.

To September w Radio Z. Trwa sobotnie przedpołudnie. Myślę, że to idealny moment, żeby sprawdzić wasze przepisy na idealny kompot z truskawek. W końcu sezon na nie wystartował. To już za chwilę, a teraz Damian.

0: Za nami Spice Girls w Radiu Z, a już teraz obiecane przeze mnie przepisy na najlepszy kompot z truskawek.
1: Na najlepszy kompot, z tego co wiem, to moja żona jak gotuje, no to płucze truskawki, ewentualnie wrzuca je do garka, odrobinę cukru, zależy jaką mają kwasowość, tak tradycyjnie.
2: Kilo truskawek, zalewamy 1,5 litra wody, dodajemy kilka łyżeczek cukru i gotujemy. Około pół godziny.
3: Gotuję wody, wrzucam umyte truskawki, słodzę, troszeczkę dodaję cytryny, żeby taki miał troszeczkę smak lepszy i kolor.
4: Żelatyna, cukier i nic więcej. Najlepiej jest, jak truskawka sama puści sok.
2: Myję, gotuję, posypuję cukrem i to jest wszystko. Tak, aż złapią kolor. Naciągną owoce i jest przepyszny.
0: Ja próbujcie dzisiaj.
5: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026, tylko w Radiu Z.
6: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
11: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
10: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
12: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
13: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu perfumy do prania 150 ml 9,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 12,48 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
14: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna.

0: Ty, a trzeci odbierz gratis. Ticketenergylandia.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
3: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Po reklamie.

0: Lost Frequencies. Tak gra wam tylko Radio Z. 22 minuty do godziny 10, a ze mną już Ewelina. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ewelina dzwoniła do nas na 321-321-321 w sprawie prezentu na Dzień Mamy. Po czym poznajesz, że zaczynasz być trochę jak twoja mama, Ewelina?
1: Ewidentnie poznaję to po tym, że kiedy ktoś przychodzi do nas do domu, zaczynam rozmowę od pytania: a może coś zjesz? A może się czegoś napijesz? A może ci coś przygotować? Wypisz, wymaluj, moja mama.
0: Usiądź, usiądź. Co tak stoisz?
1: Tak, tak, właśnie coś w tym stylu.
0: Bo ci nogi rozbolą. Rzeczywiście jest dużo takich rzeczy, które też wyłapuję sam u siebie. Ewelina, twoja mama jak ma na imię?
1: Danusia.
0: No to w takim razie dla Danusi najlepsze życzenia i dla ciebie,
1: dziękuję,
0: moja droga, prezent.
1: Dziękuję.
0: Czyli bon na biżuterię do sklepu Sawicki. Będziesz mogła mamie coś pięknego sprezentować.
1: Na pewno się wybierzemy razem. Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Dzięki, wszystkiego dobrego i pięknej soboty życzę.
1: Pozdrawiam, wszystkiego dobrego.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
4: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
5: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
6: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie. Na rowerowe pikniki zaprasza Cross, polski producent rowerów elektrycznych.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka,
7: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
10: Play. Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! W sobotę 23 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 25 do 27 maja przy kolejnych zakupach za minimum 199 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
11: Cześć, siostrzyczko.
12: Gratulacje.
11: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
12: Ania.
11: Po mamie byłaby z siebie dumna.
12: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
11: Obiecuję.
13: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Po reklamie.

0: chciałbym, żeby ten utwór został z wami przez cały weekend. To Teddy Swims w Radiu Z, a przed nami ostatnia kolejka Ekstraklasy i ostatnia szansa, żeby uciec ze strefy spadkowej. Kto jest zagrożony? O tym w wiadomościach Radio Z o 10.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
4: Citroen.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
10: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
11: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
14: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny. Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu.
15: Sponsorem akcji jest importer Hondy HR V, efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
16: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
17: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto.

0: Po reklamie.
1: Słuchacie Radia Z, za chwilę 10:00. Czas na najnowsze wydanie wiadomości. Przygotowała je i przedstawi Idalia Tomczyk.
2: Trwają poszukiwania zaginionej w Krakowie 12-latki w akcji Policja i Wojsko. Polskie ogórki przegrywają z tymi z importu, tony warzyw do wyrzucenia. Przed nami ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lechia w najtrudniejszej sytuacji.
1: 10:00.
2: W Krakowie zaginęła 12-letnia Elżbieta Wojtacka. Dziewczynka nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi w czwartek wieczorem. Policja szuka dziecka w całym powiecie krakowskim, a najintensywniej w rejonie Lasu Wolskiego. W akcji udział bierze też wojsko i straż pożarna. Pomagają psy tropiące i drony. Dziewczynka ma 161 cm wzrostu, długie blond włosy. Była ubrana w czarną bluzkę z kapturem, dżinsy za kolano i czarno-białe buty. Może mieć czarną torebkę z kolorowymi przypinkami. Policja prosi o kontakt na numer 112 każdego, kto ma jakiekolwiek informacje o dziecku. Zdjęcia dziewczynki zobaczycie na radioz.pl. Trudny sezon dla plantatorów ogórków. Część z nich musiała wyrzucić tony warzyw szklarniowych. Wszystko przez importowane i tanie ogórki z zagranicy. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
3: Największe straty są na zachodzie i północy kraju. Tam ogórki trzeba wyrzucać. Masowej konkurencji z zagranicy nie wytrzymują też mali producenci. Pani Joanna Pajorek z Lubelszczyzny skarży się w rozmowie ze mną, że krajowi pośrednicy nie kupują polskich warzyw.
4: Towar, który przyjeżdża z zagranicy, nie wiadomo jakiego jest pochodzenia, nie wiadomo jaką drogę przebył, ile on czasu przebywał od zerwania do dostarczenia do sklepu.
3: Dlatego rolnicy zachęcają do polskich ogórków, mimo że są droższe, są zdrowe i zerwane prosto z pola. Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Do jedzenia polskich warzyw zachęca resort rolnictwa. Od niedawna nasze produkty mają specjalne etykiety. Na biurko prezydenta lada moment trafi trzecia już ustawa o kryptoaktywach. Obóz władzy czeka z nadzieją na refleksję głowy państwa. Rządowy dokument został uchwalony przez parlament z zaledwie jedną poprawką Karola Nawrockiego. I to jest zła wiadomość, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
5: Uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana. Pan prezydent wyszedł z kompromisem, czyli z ustawą, która jest, można powiedzieć, w oparciu o ustawę rządową, z konkretnymi 15-16 zmianami, które można było przegłosować. Przynajmniej część z nich, bo przeszła tylko jedna.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że weta nie będzie.
6: Chciałbym, żeby ta zasada do 3 razy sztuka zakończyła się pozytywnie i się sprawdziła w tym wypadku. Chciałbym podpisu prezydenta, bo to bezpieczeństwo finansów polskich rodzin.
2: Obóz władzy bierze też pod uwagę ten gorszy scenariusz, czyli weto, ale na ten moment nie zdradza, co zrobi w takiej sytuacji. Dzisiaj wszystko będzie jasne. Piłkarze ekstraklasy mają przed sobą ostatnią kolejkę tego sezonu. Do obsadzenia zostało jeszcze ostatnie miejsce w strefie spadkowej. Kto jest w gronie zagrożonych? O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
7: Najtrudniejszej sytuacji jest Lechia, która przed ostatnim meczem sezonu zmierzy się z pewnym już spadku Bruk Betem. Ekipie z Gdańska nie wystarczy zwycięstwo. Musi jeszcze liczyć na potknięcia rywali, a te są możliwe. Między innymi dlatego, że w Łodzi zmierzą się 2 zespoły zagrożone spadkiem. Widzew podejmie Piasta. Próbujemy opanować emocje, mówi trener zespołu z Gliwic, Daniel Myśliwiec.
8: Czuć na pewno napięcie, czuć, że każdemu zależy.
7: O być albo nie być w Ekstraklasie zagra też Krakowia, Pasy zmierzą się z Koroną.
2: Wszystkie mecze ostatniej kolejki tego sezonu Ekstraklasy zaczną się o 17:30.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Kochani, czeka nas ciepły, słoneczny, przyjemny dzień do 24, nawet 5 stopni dzisiaj, może nawet 6. Patrz, jak Michał Adamski jest ubrany.
10: Tak, no, krótko.
1: Tak,
10: krótki.
1: A na dole?
10: Długo.
1: No dobra, taki kompromis.
10: Myślę, że no dokładnie, pomysł. A jak będzie padać, czy coś, jak słonko zajdzie za chmurką, trzeba mieć długie spodnie.
1: Zawsze przygotowany.
9: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
10: No i długie spodnie na kleszcze, nie? Pamiętaj o kleszczach.
1: A, no właśnie.
10: No, zapomniałeś o kleszczach, one o tobie pamiętają. Dzień dobry, zapraszam i gram na początek. Freddie Mercury w Radiu Z.

0: Wiedzieć, czy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i nareszcie jest sobota, to po pierwsze nareszcie. Jest też nareszcie męskie granie Orkiestra 2026. 14 minut po 10 dopiero dzisiaj jest sobota. No a więc w Radiu Z odwiedzimy RODOS, czyli nasze polskie rodzinne ogródki działkowe ogrodzone siatkami. Mam dla was zestawy działkowców. Słuchajcie Radia Z, dzisiaj 23 maja, a więc Dzień Teścia. W takim układzie teścia wypadałoby obgadać. Tak zrobimy. A nawet przy kawie dzisiaj pieniądze oddam. I to wszystko tak, jak nazywa się ten program w Radiu Z, kochani. Na luzie.
2: Radio Z i już.
3: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
4: Hey, what up, girl?
3: Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
4: Let's
3: before
4: go.
3: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming.

0: dzieło i to słynne przejście z A-dur do H-dur w kulminacyjnym momencie. Przeczytałem to w internecie. Jak dla mnie to po prostu genialne i ponadczasowe. Whitney Houston w Radiu Z. Właśnie jest sobota. Sprzątacie dzisiaj? Nie? To dobrze. Były badania, słuchajcie, za chwilę w Radiu Z powiem, co z tych badań wynika i co robimy źle. Radio Z.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 199 900 zł. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
8: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
9: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kasson takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
10: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
11: Barbara, to proste. Kup-

0: Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
1: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A różne rodzaje lodów Manhattan, opakowanie 1400 ml, drugie gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To na dzień mamy Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój, 1,89 zł, kupując 12 sztuk.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Lato w Half Price.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: miejscu 10 listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Radio Z.pl, tam możecie oddać głos, jeśli chcecie. Nawet teraz, 21 minut do 11. Słuchajcie, okazuje się, że mamy swoje grzeszki przy sprzątaniu. Grzeszymy wszyscy, ale kobiety częściej się do tego przyznają. Teraz nasza chwila prawdy. 49% badanych Polaków przyznaje się, że nie czyści systematycznie AGD, pralki, lodówki, piekarnika. 46% z nas sprząta bez rękawic ochronnych. 4 na 10 czyści tylko to, co widać. I teraz jak nie popełniać błędów przy sprzątaniu? Powiem wam, co powtarzała zawsze moja babcia. Nie myli się tylko ten, kto nic nie robi. Radio Z
1: i już. Reklama. Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Jak tak, to Allegro.
6: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L. I odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
7: A co tam w Carrefourze?
8: Słodki dzień mamy. Praliny Nuxtor lub Lindor Lind od 150 do 200 gramów, 19,99 za opakowanie. Oferta ważna do 26 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 34,99.
9: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
10: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
9: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
10: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
9: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
10: No.
11: Dzień mamy w Media

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: po reklamie.
1: W moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

Legenda, Oskar Cyms, Księga Żywojów. W Radiu Z za chwilę w wiadomościach o 11 powiemy, co to za święto dzisiaj w Poznaniu. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć La Bella Vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
5: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
6: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 13,99 za kilogram, jeśli kupisz minimum 1,5 kilograma. A polskie ogórki szklarniowe, cena sprzed obniżki 9,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na Dzień Mamy w niskich cenach są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolady Milka 250 do 300 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu i stylizacji paznokci. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
7: Specjalny komunikat od Toyoty. Ostatnie dni finału wyprzedaży to doskonała okazja, by zapłacić mniej za nowe auto. Wybrane egzemplarze Toyoty CHR Hybrid dostępne są teraz z korzyściami do 23 100 zł. Do tego dochodzi bardzo niskie zużycie paliwa. Średnio tylko 3,8 litra według WLTP Miasto, które pomaga zmniejszyć koszty codziennej eksploatacji. Dostępność aut bardzo się kurczy, dlatego warto się pospieszyć.
8: Po reklamie.
9: Tu Radio Z, to jest sobota, 23 maja, już prawie 11. Czas na wiadomości, które ma i Dalia Tomczak.
10: Zapraszam. Poszukiwania 12-latki w Krakowie na większą skalę. Policja ma nowe ustalenia. Chemiczny wyciek w Kalifornii. Tysiące mieszkańców z nakazem ewakuacji. Za 4 godziny w Poznaniu rusza świętowanie. Lech, piłkarskim mistrzem Polski.
9: 11.
10: Policja rozszerzyła obszar poszukiwań zaginionej w Krakowie 12-latki. Po Lesie Wolskim dzisiaj akcja prowadzona jest na obszarze całego powiatu krakowskiego. Dziewczynka nie wróciła do domu w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Na linii reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, jak przebiega akcja poszukiwawcza?
11: Już w całym mieście mieszkańcy i rodzina 12-latki rozkleili plakaty ze zdjęciem Elżbiety. Według informacji policji dziewczynka mogła przygotowywać się do samodzielnego spędzenia nocy poza domem. Funkcjonariusze przeszukali kilkadziesiąt pustostanów w mieście. Akcja koncentruje się jednak nadal na Lesie Wolskim. To stamtąd pochodzi ostatni sygnał o obecności zaginionej. To ogromny teren. Policjantów, strażaków i terytorialsów wspierają psy tropiące i drony. Grażyna Wiatr, Radio Z.
10: Policja prosi o sygnały na 112, jeśli ktoś ma informacje o zaginionej 12-latce. Zdjęcia dziewczynki zobaczycie na radioz.pl. Nakaz ewakuacji około 40 tysięcy mieszkańców Garden Grove w południowej Kalifornii. To po wycieku substancji chemicznej z zakładu produkującego plastikowe części lotnicze. Służby próbują zapobiec eksplozji zbiornika z chemikaliami. Wokół zakładu ustawiono bariery z worków z piaskiem, by w razie masowego wycieku substancje nie przedostały się do kanalizacji czy oceanu. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych i rannych. Znajdujący się w okolicy Disney nie jest objęty ewakuacją. Za 3 miesiące w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego będzie można bez wyroku sądu dokonać transkrypcji wpisu małżeństwa par jednopłciowych zawartego za granicą. Odpowiednie rozporządzenie zostało wczoraj opublikowane w Dzienniku Ustaw. To dokument fundamentalny, mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski.
12: Każda jednopłciowa para, która zawarła związek małżeński za granicą, będzie mogła dokonać transkrypcji w Polskim Urzędzie Stanu Cywilnego. Nie ma żadnych wyjątków, nie trzeba czekać na żadne wyroki. Można mieć akt małżeństwa, przyjechać do Polski, dokonać transkrypcji, koniec, kropka. Prosta procedura, łatwa decyzja, pewna godność człowieka.
10: Rozporządzenie wprowadza 3 różne formy dokumentów, uzależnione od tego, kto zawarł związek małżeński. Kobieta i mężczyzna, kobieta i kobieta lub mężczyzna i mężczyzna. Poznań przygotowany na piłkarskie święto. Wieczorem Lech sięgnie po tytuł mistrza kraju w piłce nożnej. Na ulicach miasta spodziewana jest wielka feta, ale najpierw mecz z drużyną z Płocka. Szczegóły zna reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, kiedy rozpocznie się świętowanie?
13: Pierwsze atrakcje przed stadionem rozpoczną się już o 15, czyli 2,5 godziny przed rozpoczęciem meczu z Wisłą Płock. Po spotkaniu około 19 autokar z zawodnikami przejedzie ulicą Grunwaldzką na Międzynarodowe Targi Poznańskie, mówi rzecznik klubu Adrian Gałuszka.
14: Tam DJ, saksofonistka, dalsze występy, ponowne atrakcje, stoiska z gadżetami klubowymi, więc naprawdę będzie się działo bardzo dużo.
13: Feta może potrwać nawet do 2 w nocy. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
10: A ze względów bezpieczeństwa na czas przejazdu autokarem ulica Grunwaldzka na odcinku między Bułgarską a Roosevelta zostanie zamknięta dla samochodów. Kolejne wydanie wiadomości w Radio Z w samo południe. Zaprasza Lucyna Płużyczka.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
16: Ale ciepło, słonecznie, owszem, chmury są i będą, ale dzisiaj tylko dadzą cień. Odrobinę wytchnienia od słońca. Na wschodzie najmniej ciepło, w Suwałkach i Lublinie do 21 stopni, w Łodzi będzie 22, w Krakowie 23, w Poznaniu 24. Na zachodzie najwięcej, w Gorzowie, w Zielonej Górze 27 stopni w cieniu. A co w nocy? To powiem za godzinę.
15: Sponsorem prognozy pogody były Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
16: Michał Adamski, cześć, witajcie ponownie. Program na luzie w Radiu Z, bo jest sobota, jest na luzie. 4 po 11 w weekend, niektórym równie dobrze mógłbym powiedzieć dzień dobry bardzo. To dla tych, którzy jeszcze się nie obudzili. Linkin Park w Radiu Z.

weekend jest od tego, żeby bawić się na całego. Cyndi Lauper w Radiu Z, 14 minut po 11. No właśnie, tylko weź i się baw, kiedy dorosłość puka do drzwi zbyt wcześnie. Czytam, że coraz więcej młodych ludzi, już prawie połowa, żyje od wypłaty do wypłaty. Czytam i się cieszę. Znowu

0: refrena absolutnie do śpiewania. Bo tak trochę polsko-angielsko. Shania Twain, której naprawdę trudno zaimponować. Tu Radio Z, 11:21:30, to na zegarze. Sobota, pogodna, słoneczna i bez deszczu, więc działki trzeba podlać własnoręcznie i jesteśmy w tym z wami. Za chwilę nasz człowiek dzienny na działce. Na działce sprawdzi ciśnienie. Radio Z i
1: już. No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
2: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
1: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Świętuj z nami urodziny.

Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.

0: czego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz lody Manhattan różne rodzaje, tylko 14,99 za 1,4 litra, aż 40% taniej. A elementy z kurczaka, sztuka mięsa, megapaka, podudzie i udo, jedynie 6,99 za 1 kg, aż do 53% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Po reklamie.

0: Aktor i muzyk, gra i śpiewa Maciej Musiałowski w Radiu Z.
1: Dziemy na działce.
0: Pogoda jest, na działkach praca wre, kopanie, przesadzanie, pielenie. Nasz dzienny na działce, czyli Michał Dzienyński, w gotowości w naszym radiowym, rodzinnym ogrodzie działkowym. Michał pyta sąsiadów działkowiczów o narzędzia niezbędne na działce.
2: Co na każdej działce, jakie narzędzia powinny być?
3: Jakieś mocniejsze grabie niż do liści, ja to nie wiem, używam tak, jak mi jest wygodnie. Przydają się widły, jeśli jest kompostownik, jeżeli ktoś faktycznie go prowadzi. Oczywiście sekatory, cięcia gałęzi, krzewów.
2: No i ja tam widzę bardzo ważna rzecz.
3: Ach, mój Boże, no przecież tak, jak mogłam zapomnieć. Taczka.
2: Pani sporo kursów w nią zrobiła dzisiaj.
3: Ja to już mam prawo jazdy na taczkę w ogóle.
2: Taczką trzeba się nauczyć jeździć. Nie.
3: Musi być dobrze napompowana opona, bo jak jest trochę kapcia, to się ciężko tą taczkę przed sobą prowadzi.
2: Pójdę zobaczyć, czy taczka jest dobrze napompowana, dobrze? No, trochę trzeba podpompować te koła. To pani Aniu, może ja poszukam pompki.
0: Dzienny, 2 bary, 30 PSI, tyle, takie ciśnienie w kole zaleca producent taczki. A w Radiu Z mamy 3 fantastyczne, przydatne zestawy działkowca dla was. Dzwońcie pod 321-321-321. Powiedzcie, bez czego prawdziwy działkowiec nie wychodzi do ogródka. 321-321-321. Na telefony czekam 25 minut.
1: Radio Z i już.
4: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda.
3: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Cafissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
4: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
5: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
4: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
5: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
4: Czyli?
5: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
7: Bolesławie, w Brico Marché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
8: Urodzinowe hot ceny w Brico Marché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
9: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chips Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
18: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
19: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
20: Tylko teraz kup z My Media Markt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. Media Markt.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

geniusz. Dawid Podsiadło w Radiu Z. Dzwonicie pod 321-321-321 i mówicie, bez czego prawdziwy działkowiec nie wychodzi do ogródka. Po godzinie 12 zestawy działkowiczów dla was oddam. A na Pomorzu po słynnych paragonach nowa groza. Szczegóły za chwilę w wiadomościach Radia Z w samo południe.

0: Reklama.
1: Nie muszą robić hałasu, by było o nich głośno. Hybrydy plug-in z gamy dostawczych modeli Ford Pro napędzą Twój biznes wydajnie, oszczędnie i zeroemisyjnie, gdy tego potrzebujesz. A do dalszych zadań bezstresowo poprowadzi Cię silnik spalinowy. Teraz Transit Custom Plug-in Hybrid z 2,5-litrowym silnikiem o mocy 232 koni mechanicznych już od 124 900 zł netto. Ford Pro. Nie musisz wybierać. Masz wszystko. Zapraszamy do salonu Forda i na Ford.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
5: Citroen.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Lody familijne od 800 ml do 2 litrów. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka lub aplikacją. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. A wszystkie produkty Eden 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Zauważasz, że Twoich włosów jest jakby mniej?
11: Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny.
10: Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów.
11: Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów.
10: Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej.
11: Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
12: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super. Kiedy płyniemy?
15: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
16: Zobacz, Stasiu, soku.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
0: Po reklamie.
19: Za chwilę będzie godzina 12. Lucyna Półżyczka melduje się w studiu Wiadomości Radia Z. Dzień dobry.
20: Dzień dobry.
19: Słuchamy.
21: 5-latek postrzelony z wiatrówki przez starszego brata przeszedł operację. Tragedia w kopalni węgla w Chinach. Zginęło co najmniej 90 osób. 10 zł za godzinę parkowania na Mierzei Wiślanej. Kierowcy są w szoku.
19: 12.
21: To prawdopodobnie był nieszczęśliwy wypadek, tak twierdzi policja. 5-latek został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. Stało się to wczoraj na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-letni chłopiec strzelał w ogrodzie z wiatrówki do tarczy, gdy nagle na linii strzału pojawił się jego młodszy brat. Dziecko zostało ranne w okolice podbrzusza, trafiło do szpitala i przeszło operację. Jego stan jest stabilny. Rodzice chłopców byli trzeźwi. O sprawie poinformowany został sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Co najmniej 90 górników zginęło w kopalni węgla w prowincji Shaanxi na północy Chin. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, w której bierze udział ponad 800 osób. Te wydarzenia śledzi reporter Radia Z Tomasz Kubat, z którym się teraz łączymy. Co było powodem tej tragedii?
0: Podziemny potężny wybuch gazu. Skala eksplozji może wskazywać na metan. W chwili katastrofy pod ziemią przebywało 247 górników. Z kopalni udało się wydostać 201. Część z nich odniosła obrażenia. Stan kilkunastu oceniono jako krytyczny. Chińska agencja prasowa Xinhua poinformowała, że zatrzymano kadrę zarządzającą kopalnią. Przywódca Chin, Xi Jinping, wezwał władze, aby nie szczędziły wysiłków w akcji poszukiwawczo-ratunkowej. Nakazał też przeprowadzenie szczegółowego śledztwa w sprawie przyczyn wypadku i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności zgodnie z prawem.
21: Węgiel nadal jest w Chinach jednym z najważniejszych źródeł energii. W ostatnich 5 latach w tamtejszych kopalniach było ponad 3000 wypadków. Polski kapitan statku, na którym wybuchło ognisko hantawirusa, wróci do kraju. Mężczyzna jest zdrowy, co potwierdziły 3 testy i przebywa obecnie w Holandii. Musi jednak pozostać pod obserwacją, bo od chwili zarażenia wirus może się rozwijać ponad 40 dni. Mamy plan na sprowadzenie go do Polski, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Będzie to transport samochodowy dedykowanym pojazdem, w którym będą oczywiście przestrzegane procedury zgodnie z naszymi wytycznymi. Ten obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom.
21: Hantawirusem na wycieczkowcu zaraziło się 11 osób, 3 z nich zmarły. Całodobowy płatny parking i to za 10 zł za godzinę w samym środku nadmorskiego lasu. Tak jest w tym roku na Mierzei Wiślanej. Dzierżawcy leśnych terenów postawili tam parkometry, które zastąpiły ludzi pobierających opłaty za pozostawienie auta. Efekt jest taki, że w pustawym jeszcze Mikoszewie parkowanie jest teraz dużo droższe niż w samym centrum sąsiedniego Gdańska. Reporter Radia Z Maciej Bąk był na miejscu. No i jak to wszystko wygląda?
20: Nie ma sezonu, więc samochodów stoi tu raptem kilka. Są za to 2 parkometry, 2 toj-toje, a wokół nich niezliczone tablice, przypominające, że opłaty obowiązują przez całą dobę, a jeśli się nie zapłaci, będzie mandat. Ludzie, którzy przyjechali tu nad morze, nie kryją rozczarowania.
22: Wszędzie zdzierają, nie? Gdzie tylko mogą i tego.
23: My co tydzień jesteśmy na Wyspie Sobieszewskiej, nie? I tam nie ma na szczęście jeszcze takich przepisów, dlatego tu zdziwieni byliśmy, nie?
20: Bo płatny parking przydaje się, gdy jest szczyt sezonu i trzeba wymusić rotację przy plaży. Tymczasem Mikoszewo znane jest z tego, że dociera tu zwykle niewiele osób, no to teraz będzie ich pewnie jeszcze mniej. Mikoszewo, Maciej Bąk, Radio Z.
21: Lasy Państwowe dzierżawią 5 takich miejsc na Mierzei Wiślanej prywatnym firmom, które wprowadzają na parkingach swoje zasady. Wpływy z dzierżawy idą na bieżące utrzymanie lasu.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Po gorącym dniu będzie ciepła noc, nawet 27 stopni w cieniu na zachodzie Polski dzisiaj, to już gorąco, ale nie upał. No i noc też co prawda nie tropikalna, ale bardzo ciepła, minimum 9 w Kielcach, w Olsztynie spadnie w nocy do 11, a w Szczecinie spadnie do 16 i prawdopodobnie spadnie deszcz. 4 minuty po 12, tu Radio Z.

0: Szeroki i długi kraj, kraj, kraj. Oceana w Radiu Z. Sobota, wiosna. Zanim ruszycie do swoich ogródków, posłuchajcie kilku ważnych rad działkowców.
1: Prawdziwy działkowiec lub działkowczyni nie wychodzi do ogrodu bez dobrego humoru i podgłoszonego Radia Z.
0: Zgoda. Co jeszcze?
2: Chęć i radość z tego, co robi. A poza tym to jakieś nakrycie głowy, może rękawiczki, sekator by mu się przydał, mała łopatka do sadzenia, grabki, wiaderko lub taczka.
0: Taczka, czyli takie wiaderko z kółkiem. I jest coś jeszcze, bez czego na działkę nie wychodzimy.
3: Ogrodnik nie wychodzi na działkę bez dumy.
0: Bez dumy z kogo? Dumy z czego?
3: Bez dumy z tego, że chwasty rosną szybciej niż marchewka. Pozdrawiam Radio Z. Na razie.
0: Pozdrawiam na razie i specjalne zestawy działkowicza od Radia Z. Wszystkim Państwu wysyłam.

0: Zakopanego do Gdańska. Charytatywnie chce uzbierać 12 milionów na leczenie 8-letniego Maxa i jest już w połowie drogi finansowej. Transmisja jest w internecie, a w Radiu Z za moment powiemy, jak samochodem w Polsce sięgnąć dna, a nawet bardziej.
1: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: W Action czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu baterie A-Force 8 sztuk 4,95. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 5,57 przed obniżką. Takie okazje poprawiają humor. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
5: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
6: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
7: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
12: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Tylko teraz kup z MyMediaMarkt 65-calowy telewizor Sony Bravia 8 OLED 4K Ultra HD i odbierz aż 700 zł na zakupy w sklepach Decathlon. Skorzystaj z akcji 50 za 500. MediaMarkt.
16: Po reklamie.

Ario i Shine On w Radiu Z, 22 minuty do godziny 13. Proszę Państwa, rekordowy w Polsce 5-kilometrowy podziemny tunel drogowy pod dnem Odry powstanie na S6 między Policami a Goleniowem. Samochody pojadą nawet 45 metrów pod ziemią. Umowa na megatunel już podpisana, ma powstać do 2030 roku. No i raczej nie szybciej, bo jak wiemy, w tunelu będzie ograniczenie prędkości i raczej nie później, no bo jak wiemy, w tunelu nie można zawracać. Radio Z i już. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii miała być jedna doniczka,
5: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Po reklamie.
8: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.

0: Malisa w Radiu Z. Kto ma punkty karne? Posłuchajcie koniecznie wiadomości o 13. Radio Z
1: i już. Reklama. Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojaz oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojaz, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojaz.pl.
2: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
3: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
4: Ale tato, tylko nie samochodem.
3: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
4: A ja chcę syrop.
5: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
3: No i jak się czujecie?
4: Super! I nie zasypiam!
3: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
5: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
13: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
16: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
17: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
18: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
1: Po reklamie.
0: To już prawie 13. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z na miejscu Lucyna Półżyczka. Słuchamy.
19: Wielka akcja w Krakowie, trwają poszukiwania zaginionej 12-latki. Skończy się łatwe kasowanie punktów, kierowcy szturmują wordy. I feta w Poznaniu, Lech Poznań świętuje dziś piłkarskie Mistrzostwo Polski.
0: 13.
19: Kilkuset policjantów, strażaków i żołnierzy WOT-u szuka zaginionej 12-latki z Krakowa. Akcja jest prowadzona w całym mieście i powiecie. Dziewczynka ostatni raz była widziana przez kamery monitoringu niedaleko ZOO w Lesie Wolskim. I właśnie tam koncentrują się poszukiwania. Policja sprawdziła też kilkadziesiąt sygnałów od mieszkańców, którzy widzieli osoby podobne do Eli, ale te zgłoszenia nie potwierdziły się.
20: Przeszukiwaliśmy dzisiejszej nocy, przeszukiwaliśmy również kilkadziesiąt pustostanów na terenie Krakowa, bo mieliśmy sygnały, że dziewczynka może szukać schronienia właśnie w tego typu zabudowaniach. Nie ustajemy w tych poszukiwaniach.
19: Mówi Radio Z Katarzyna Cisło z małopolskiej komendy. Dwunastolatka zaginęła w czwartek. Nie wróciła do domu po spotkaniu ze znajomymi. Policja prosi o pomoc w jej odnalezieniu. Zdjęcie dziewczynki jest na radioz.pl. Ważna wiadomość dla kierowców. Macie prawdopodobnie ostatnią szansę na pozbycie się punktów karnych, bo od 3 czerwca mają zacząć obowiązywać przepisy, które uniemożliwią ich kasowanie za poważne wykroczenia drogowe w ośrodkach ruchu drogowego, więc tłok. Kierowcy masowo zapisują się na zajęcia, żeby zmniejszyć liczbę punktów na starych zasadach. Więcej o tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
21: Za prawie połowę z ponad 100 wykroczeń nie będzie można redukować punktów przez rok od momentu opłacenia mandatu. Chodzi m.in. o przekroczenie prędkości, jazdę pod wpływem alkoholu, omijanie zapór kolejowych czy jazdę pod prąd. Kierowcy ruszyli więc na kursy, przyznaje Damian Drzewiecki ze Związku Zawodowego Pracowników WORD-ów.
22: WORD-y są na to przygotowane, WORD-y mają przygotowane miejsca na tych kursach.
21: Kurs pozwala skasować 6 punktów karnych. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
19: Planowane przepisy wciąż nie zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, a to oznacza, że wskutek wprowadzonych konsultacji mogą jeszcze nastąpić zmiany. Turyści we Wrocławiu zaskoczeni jarmarkiem, który odbywa się nie tradycyjnie w grudniu, ale właśnie teraz, na przełomie maja i czerwca. Nie jest tak duży jak ten bożonarodzeniowy, ale rynek zapełnił się stoiskami z rękodziełem i gastronomią. Jak oceniają go turyści?
23: No w ogóle tutaj te domki, dużo atrakcji dla dzieci, także ogólnie jest super.
24: Synek jest bardzo zadowolony, tak, z tego domku dla krasnali.
25: Zdjęcia zrobione.
24: No oczywiście, musiały być.
25: Znaczy w porównaniu z tym grudniowym to nie jest taki bardzo atrakcyjny, nie? Jednak jest dużo mniej wszystkiego.
26: Grudniowy, rozumiem, pani lubi.
25: Też średnio.
27: Ładnie jest, bardzo.
28: Lody i że jest dużo rzeczy do kupienia.
25: Coś do kupienia, coś do zjedzenia?
27: Za drogo.
19: Z turystami rozmawiała reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Jarmark świętojański na wrocławskim rynku potrwa miesiąc. Dziś w Poznaniu wielkie święto. Na ulicach miasta odbędzie się Feta Lecha Poznań, który w tym roku obronił tytuł piłkarskiego mistrza Polski. Zapewnił to sobie już w poprzedniej kolejce. Ogromnie się cieszymy, mówi rzecznik klubu Adrian Gałuszka w rozmowie z reporterem Radia Z Adamem Kaźmierczakiem.
29: 10. mistrzostwo Lecha. Wyjątkowe? Oczywiście, że wyjątkowe, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę, że dopiero 3 raz w naszej historii Lech Poznań obronił tytuł mistrzowski. Ta złota gwiazdka, którą będziemy mogli nosić na naszych meczowych strojach, no to oczywiście jest to ogromne wyróżnienie. Też spodziewamy się, że siłą rzeczy Feta również przyciągnie. No, rekordowe zainteresowanie.
19: Świętowanie rozpocznie się przed stadionem przy Bułgarskiej już za 2 godziny, a o 17.30 Lech zagra ostatni mecz tego sezonu z Wisłą Płock. Po nim odbędzie się uroczysty przejazd zawodników i przemarsz kibiców ulicą Grunwaldzką na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich, gdzie fetowanie mistrzostwa potrwa do późnej nocy.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: Dzisiaj proszę deszczu się nie obawiać, albo z innej strony patrząc, z tej bardziej suchej, proszę na deszcz dziś nie czekać, bo dzisiaj padać nie będzie, za to słonecznie przez cały dzień. Chmury pokręcą się, ale będą tylko dla ozdoby na niebie. Nawet 26-27 stopni na zachodzie kraju. Jutro popada praktycznie wszędzie, mniej lub więcej, jutro prawie 3 dychy.
31: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.

0: Shrek. Smash Mouth w Radiu Z. A pamiętacie ten dzień, kiedy poznaliście swojego teścia?
1: To była całkiem normalna historia. Rodzice wówczas dziewczyny stwierdzili, że chcą poznać tego kawalera, z którym się spotyka. I zostałem poproszony na obiad. Trochę się stresowałem, ale ostatecznie okazali się sympatycznymi ludźmi, takimi teściami z dowcipów.
2: Z moją narzeczoną, z przyszłą żoną właśnie pojechaliśmy na uroczysty obiad. No i tam właśnie wtedy. Nawet mówili, bierz pan i nie wracaj.
0: Dzisiaj jest dzień teścia z kwiatami, może z czymś więcej do, no właśnie, do taty czy do pana teścia? Słuchajcie Radia Z, rozwiązanie.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
3: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
2: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
4: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
5: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę!
6: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
7: Rossmann.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
11: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025.

0: Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
1: Tylko z My Media Markt. Kupujesz i zyskujesz. Teraz za każde wydane 500 zł w Media Markt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. Media Markt.
2: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer 1.
4: The good girl in your tree.

0: To Olivia Rodrigo i nowość w Radiu Z, Drop Dead. Za 24 minuty będzie 14. Czy do teścia mówić tato? Rozwiążemy ten problem, a tymczasem no do drugiej, może trzeciej już nawet pytanie o kawę. Z dodatkiem czy bez niczego pijecie? Za chwilę w Radiu Z kawa, dużo kawy z dodatkiem finansowym. Radio Z i
1: już. Reklama. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
3: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
4: Na rowerowe pikniki majowe z Radiem Z zaprasza partner główny Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu.
5: Sponsorem akcji jest importer Hondy HRV. Efektownie stylizowanego i paliwooszczędnego SUV-a z napędem pełnej hybrydy.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Tak, 2 plus 1 gratis. Oraz schab wieprzowy bez kości, pakowany próżniowo Kraina Mięs. 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej, świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
14: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
15: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
16: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dio Cruz w Radiu Z.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny jest producent kawy Eduszo Family.
0: Na radioz.pl pisaliście nam, kto sprawia, że majowy poranek jest wyjątkowy. Jest z nami Kacper. Cześć, dzień dobry, hej.
2: Cześć, cześć, cześć wszystkim.
0: No i ty mówisz, że siostra przyjechała do ciebie na długo i że przyjechała z psem, ale że też codziennie rano robi ci kawę, prawda?
2: Dokładnie tak. To była taka po prostu nasza od razu wymianka na to, ponieważ siostra przyjechała sobie, słuchajcie, dorobić troszkę do Warszawy. Mm-hmm. Właśnie, że tak powiem, brutalnie mówiąc, z pieskiem sierściuchem, także stwierdziliśmy, że chociaż kawka po prostu z rana będzie za to. Także tutaj trzeba jej przyznać, za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny, a jestem totalnym kawoszem, także...
0: Ja też, właśnie, ja sam robię kawy. Ty mówisz, siostra zostaje u ciebie do września, tak?
2: Dokładnie tak,
0: do września. Zaproponuj jej później przeprowadzkę do mnie, dobra?
2: Dobra, dobra, podeślij adres, nie ma problemu.
0: Dobra, ale wracając do sedna sprawy, mam dla ciebie, no dla was, bo siostra do września, jak wiemy, roczny zapas kawy Eduszo Family. I do tego...
2: Serio?
0: No serio, i do tego jeszcze 500 zł dla ciebie.
2: Yes!
0: A jak prawidłowo odpowiesz na moje kawowe pytanie, to dorzucę jeszcze rodzinny zestaw kubków Radia Z. Jesteś gotowy? No właśnie, nie potrzebnie.
2: Okay.
0: Słuchaj, w którym będą trzy propozycje A, B i C, no nie? W którym kraju narodziła się kultura cappuccino? A, Włochy, B, Francja, C, Austria.
2: Włochy,
0: znaczy, tak. Nawet brzmi, yes. No nie? Cappuccino mało, ale... po polsku, mało po austriacku.
2: Dobrze, że nie było w odpowiedziach Polska, tak, dokładnie.
0: Dobrze, bardzo dobrze. Słuchaj, no to co, to jeszcze dorzucam kubki Radia Z, no bo jak kawę dałem, to i kubki muszą być, co nie?
2: No oczywiście, zestaw.
0: Oderwałem cię od zakupów, to wracaj, możesz wydać 500 zł więcej niż planowałeś.
2: No dokładnie, super, dziękuję bardzo, zrobiliście mi dzień.
0: No i pamiętaj o tej siostrze, nie? Ale to poza anteną. Wszystkiego dobrego.
2: Dogadamy się, dzięki, hej.
0: Hej, papa, cześć.
1: Sponsorem konkursu weekendowy quiz familijny był producent kawy Eduszo Family.

moim zawodzie piękne jest to, że można mieć wiele twarzy. Kolejna z nich w Radiu Z już w poniedziałek. Polecam i zapraszam. Miłego weekendu. Cezary Pazura.

0: Sombr w Radiu Z. Dzisiaj ostatnia kolejka, panowie i panie. Ostatnia kolejka Ekstraklasy. Szczegóły za moment w wiadomościach Radia Z.
1: Punkt widzenia to nic innego jak sposób oceny i wyjaśnienia zdarzeń.
2: Nie wierzę w to, żeby pan Mateusz Morawiecki nie wiedział, do czego te pieniądze mają być użyte.
1: Każdy z nas ma inny.
3: Czekam na puentę, naprawdę jestem ciekawy, jak pan to doszyje.
4: To nie przerywaj.
1: Wystarczy je porównać i omówić, by zrozumieć siebie i świat. W Radiu Z robimy to w każdą niedzielę.
5: Nazywam się Andrzej Stankiewicz i zapraszam na siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Siódmy dzień tygodnia w Radiu Z w każdą niedzielę o 9:00. Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
5: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
6: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło ekstra łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze. I ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie. A co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kątem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
16: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
16: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
16: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
17: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Zobacz, Stasiu, soku.
1: Gdzie? Nie widzę.
0: No tam, patrz.
1: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
0: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
2: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
1: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
2: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
3: Po reklamie.
4: To już prawie 14, czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
5: Tragiczny finał poszukiwań w Krakowie. 12-latka prawdopodobnie nie żyje. Ebola szaleje w Ugandzie i Kongu. MSZ odradza podróże do Afryki. Dziś ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Lech Poznań już obronił tytuł.
4: 14.
5: Ciało młodej osoby odnalezione w Lesie Wolskim w Krakowie to może być poszukiwana 12-latka. Od czwartkowego wieczoru policja, Straż Pożarna i Wojsko Obrony Terytorialnej prowadziły szeroką akcję poszukiwań zaginionej Elżbiety. Dziewczynka po spotkaniu ze znajomymi nie wróciła do domu. Z tym tematem teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Czy to ciało może należeć do niej?
6: No teraz, jak usłyszałam od policji, wygląd odnalezionego ciała i ubrania są podobne do tych z rysopisu poszukiwanej, ale policja czeka jeszcze na ostateczne potwierdzenie tożsamości. W akcję poszukiwawczą zaangażowanych było kilkuset funkcjonariuszy wielu służb, ale też rodzina dziewczynki i zwykli mieszkańcy Krakowa, którzy masowo rozwieszali plakaty z wizerunki 12-latki w całym mieście. Grażyna Wiatr, Radio Z.
5: To koniec akcji poszukiwawczej. Policja dalej wyjaśnia sprawę. Niezidentyfikowany dron spadł rano do jeziora Dridża na Łotwie i eksplodował, donosi agencja Leta. Nikomu nic się nie stało. Do incydentu doszło w regionie graniczącym z Białorusią, niedaleko granicy z Rosją. Na miejsce skierowano duże siły policji, straży i wojska. Służby apelują do mieszkańców, żeby nie zbliżali się do miejsca zdarzenia i zgłaszali wszelkie znalezione elementy, które mogą pochodzić z drona. To już kolejna taka sytuacja. 7 maja bezzałogowiec uderzył w magazyn ropy naftowej w miejscowości Rzeżyca. Ten incydent doprowadził do dymisji ministra obrony i premier Łotwy. 3 nowe przypadki zakażenia wirusem Ebola w Ugandzie. Potwierdził je resort zdrowia w Kampali. Tym samym bilans zachorowań wzrósł tam do 5. Dużo gorsza sytuacja jest w sąsiedniej Demokratycznej Republice Konga. Tam do piątku zgłoszono już ponad 750 zakażeń. 177 osób zmarło. W związku z tym nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy do Afryki, a Międzynarodowa Organizacja Zdrowia wydała ogólnoświatowy alert. Chodzi o nowy szczep wirusa, na który nie ma lekarstwa, mówi Radiu Z szef GIS-u dr Paweł Grzesiak.
7: Wirus, o którym mówimy, jest bardzo groźny. Wywołuje zakażenie o śmiertelności sięgającej nawet 50%. Po drugie, czyli co drugi pacjent umiera, moment wykrycia tego ogniska wydaje się być bardzo późny.
5: Główny inspektor sanitarny uspokaja jednak, że światowa pandemia nam nie grozi. W razie pojawienia się choroby w Polsce, nasze szpitale wiedzą, jak leczyć pacjentów. I jeszcze sport. Piłkarska ekstraklasa kończy dzisiaj sezon. Przed finałem rozgrywek ciągle jest kilka znaków zapytania. Już wiemy, że tytuł piłkarskiego mistrza Polski obronił Lech Poznań, ale za jego plecami jeszcze wiele może się wydarzyć. O tym, jak wygląda sytuacja w grze o wicemistrzostwo i europejskie puchary, teraz Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
8: O wicemistrzostwo, które w tym sezonie daje prawo gry w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów, walczą 3 zespoły. 2 z nich, Górnik i Jagiellonia, mają po 53 punkty. Oczko mniej ma Raków, który nie traci nadziei.
9: Drużyna jest w pełni świadoma tego, jaka jest stawka również spotkania i o co się toczy walka do samego końca.
8: Mówił trener ekipy z Częstochowy Dawid Kroczek. Na tym nie koniec emocji w czołówce, bo 3 kolejne zespoły, GKS Katowice, Zagłębie i Legia, będą walczyć o miejsce dające prawo gry w europejskich pucharach.
5: Start ostatniej kolejki sezonu o 17:30.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Ale ładna sobota i temperatura już spodziewana najwyższa. Dzisiaj na termometrach na zachodzie synoptycy spodziewają się nawet 27 stopni w cieniu. Tak może być w Zielonej Górze na wschodzie. Najmniej w Białymstoku czy w Lublinie 21, ale w cieniu. Słońce pali, aż miło jest po prostu, pogoda na krótki rękaw. Jutro będzie jeszcze cieplej, ale jutro, uwaga, jutro może deszcz, może zagrzmi.

Piosenka o docenianiu bliskości, ale po jej utracie. Coś jak mądry Polak po szkodzie, tylko że po angielsku. Passenger w Radiu Z. Bibi Rexha i legendarny Fightless. Połączone siły z wokalistką na czasie, to za chwilę, a potem w Radiu Z. Sprawdzamy, czy Polacy do teścia mówią per tato, czy per teściu. Radio Z i już. A może per pan. To za chwilę.

0: Z, ekspertka od etykiety.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026. Teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra full hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50 na 50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy. Dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: A, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl. To się opłaca.
12: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
13: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
14: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
15: Poczuj wiatr, złap rytm i ruszaj z nami. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Już w tę niedzielę. Widzimy się w Bike Park Nowa Osada w Wiśle. Testy rowerów, atrakcje dla dzieci, konkursy i chill wśród zieleni. Zbierz swoją ekipę i spędź dzień aktywnie. Pikniki rowerowe z Radiem Z. Do zobaczenia na trasie.
16: Rowerowe pikniki majowe. Nakręca województwo małopolskie.
17: O siłę na każdy kilometr rowerowej przygody dbają produkty z oznaczeniem Porcja dobrego od Żabki. Uwolnij swój czas i wsiądź na rower.
4: Po reklamie.

0: pozycja do listy przebojów. Lubię to w Radiu Z. Justin Bieber, Nicki Minaj. A słuchaliście Lubię to w czwartek? Tak, grzecznego Mateusza Ptaszyńskiego jeszcze nie słyszeliśmy. Gościem była ekspertka od etykiety, Aleksandra Pakuła. Powiedziała nam, czy do teścia trzeba mówić tato.
1: Do teścia zwracamy się w taki sposób, jak teść zaproponuje. To on jest osobą starszą i to on w tej relacji ustala, jak będziemy się do siebie zwracać. Jeśli więc po ślubie padnie propozycja, abyśmy zwracali się do niego tato, to jak najbardziej wypada taką propozycję przyjąć. Ale jeśli jej nie ma, to najczęściej zostajemy, powinniśmy zostać wtedy w relacji na pan. Niestety w wielu polskich domach wygląda to tak, że po ślubie przechodzi się na formę bezosobową i przez kolejne 20 lat szukamy sposobów zwracania się, tak budujemy zdania, żeby przypadkiem nie powiedzieć ani tato, ani na ty, ani na pan.
0: Dobrze, że mówisz, to znaczy pani mówi. To znaczy dobrze, że to zostało powiedziane. Radio Z i już. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
2: Ja też. Szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
1: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
3: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: Dzień dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
8: Sponsorem akcji jest właściciel trzech rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
9: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
10: Bolesławie, w Brico Marche niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Masz to Brico!
12: Urodzinowe hot ceny w Brico Marche. Hortensja bukietowa 16,99, a drzwi pełne dąb Amber 179. Brico Marche, nasze ceny rządzą.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
16: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
17: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Powiem wam, że sam nie mogę się doczekać kolejnej postaci, w którą wcielę się w Radiu Z. Słuchajcie uważnie. Cezary Pazura.

0: Cel znowu szczytny, ale tym razem zbiórka na rowerze o akcji Łatwo Ganga w wiadomościach. Za moment. Radio Z i
1: już. Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie kto?
2: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
1: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski, zapraszam.
3: Reklama.
4: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
5: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
11: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
12: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
13: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
14: Ale tato, tylko nie samochodem!
13: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
14: A ja chcę syrop.
15: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
13: No i jak się czujecie?
14: Super! I nie zasypiam!
13: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
15: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
18: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Po reklamie.
0: Na zegarach już prawie 15, to czas na wiadomości w Radiu Z. A tema Lucyna Półżyczka. Prosimy.
1: Łatwogang jedzie z Zakopanego do Gdańska, znów zbiera pieniądze na szczytny cel. Szef PiS broni wyjazdu Ziobry do USA i oskarża obecne władze. Mocno trzymamy kciuki za Polaków. Wieczorem na festiwalu w Cannes gala wręczenia nagród.
0: 15.
1: Łatwogang znów zbiera pieniądze na szczytny cel. Influencer znany z sukcesu akcji, w której udało się zebrać prawie 300 milionów złotych na rzecz dzieci chorych na raka, tym razem jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i cały swój przejazd pokazuje w internecie. Łączymy się teraz z reporterem Radia Z, Tomkiem Kubatem, który obserwuje jego transmisję w sieci.
2: Tak jest.
1: Jak idzie zbiórka, no i jaki tym razem jest cel?
2: W tej chwili uzbierana kwota przekroczyła 7 200 000 zł do celu, czyli do 12 milionów złotych. Trochę brakuje, ale Łatwogang nie pokonał jeszcze nawet połowy trasy. Przejechał dokładnie 305 km i jest w tej chwili w okolicach Łodzi. Zabrało mu to 22 godziny. Od czasu do czasu robi przerwy na stacjach nowych, gdzie posila się pizzą, a po drodze zdrawia fanów.
20: Cześć, cześć, cześć, piąteczka, piąteczka, piąteczka, pyk, pyk.
2: Jak dotąd zdarzyła się przynajmniej jedna wywrotka, ale na szczęście nie groźna. Łatwogang narzeka także na zdrowie i ból wiadomej części ciała. Do celu podróży zostało jeszcze 388 km. Zebrane pieniądze mają pójść na zakup tak zwanego najdroższego leku świata dla 8-letniego Maxa. To jedyna znana medycynie szansa na zatrzymanie rozwoju dystrofii mięśniowej, która jest genetycznym schorzeniem prowadzącym do nieodwracalnego zaniku wszystkich mięśni i w konsekwencji śmierci.
1: Jeżeli Łatwogangowi uda się zebrać całą planowaną kwotę, obiecuje, że po dotarciu do celu po kilku godzinach snu znów na rowerze wróci z Gdańska do Zakopanego. Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobrym. Zdaniem prezesa PiS, były minister sprawiedliwości, jeden z jego zastępców są niewinni, a 26 zarzutów stawianych mu przez prokuraturę to bzdury. Dlatego wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych jest absolutnie zrozumiały i zgodny z prawem międzynarodowym, tak mówi Kaczyński. Tylko ktoś taki jak pan Żurek może coś innego twierdzić, mówi Kaczyński.
23: To jest po prostu objaw jakiegoś zupełnego szaleństwa, ale w Polsce dzisiaj panuje szaleństwo. Łamie się praworządność w sposób niebywały po prostu i jeżeli można na coś liczyć, to tylko to, że to zostanie przerwane, a ci, którzy to robią, zostaną postawieni przed sądami.
1: Prezes PiS podkreśla, że gdy jego ugrupowanie wróci do władzy, osoby odpowiedzialne za ściganie Ziobry zostaną ukarane. Małopolska szykuje prezent z okazji Dnia Dziecka. W przyszły weekend dzieci i młodzież będą mogły tam skorzystać z biletów za złotówkę na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. Z kolei w długi czerwcowy weekend obowiązywać będzie małopolski bilet dla rodziny. Te akcje mają zachęcić mieszkańców do rodzinnych podróży i pokazania najmłodszym, jak wiele atrakcji oferuje Małopolska. Już dziś wszystko będzie jasne. Wieczorem gala wręczenia nagród festiwalu filmowego w Cannes. O Złotą Palmę walczą 22 tytuły, w tym gorąco przyjęta na festiwalu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także inspirowane dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego Historie równoległe w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów Ashgara Farhadiego. Producentami tego filmu są Maciej Musiał i zmarły w zeszłym czwartek Krzysztof Piesiewicz. A jak tę edycję Wielkiego Święta Kina zapamięta specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka?
24: To był festiwal filmów długich. Większość trwała od 2,5 do 3 godzin, tak jakby sami twórcy nie bardzo chcieli rozstać się z bohaterami swoich filmów. W tej sytuacji 80 minut Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego to perełka. Precyzyjna, dopracowana, a jednocześnie poruszająca.
1: Podczas gali honorowa Złota Palma zostanie przyznana Barbara Streisand. Amerykańska aktorka, zdobywczyni dwóch Oscarów, niestety nie mogła przylecieć do Cannes, dlatego w jej imieniu cenną nagrodę odbierze gwiazda francuskiego kina Isabelle Huppert.
25: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: O, jest Marcin, cześć.
26: Dzień dobry, witaj.
0: Powiedz, to prawda, że na zewnątrz jest ciepło?
26: Jest wspaniale, stary. Jest niewiarygodnie.
0: I to prawda też, że nie pada deszcz? I
26: trochę jest tak, jakbyś z samolotu wysiadł w ciepłych krajach. Nie wiem, czy przeżyłeś to kiedyś.
0: Ale no to cudownie.
26: No, jest fajnie, jest fajnie, jest zdecydowanie jest dobra zmiana.
0: I też jak wysiadasz, to znaczy, że jesteś na początku urlopu, nie?
26: Tak, tak.
0: To tak jest. O ja. To ja idę to zobaczę.
26: Idź, poczuj to.
0: A jutro będą burze. To też na urlopie się zdarza, nie?
26: No tak, szczególnie w Polsce.
27: I już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.

Sylwia Grzeszczak śni o przyszłości w Radiu Z, prawie kwadrans po 15. Ten program nazywa się Czas Wolny, a dzisiaj, proszę Państwa, 23 maja jest Światowy Dzień Żółwia. Przypadek? No, tak sądzę, ale jednak, no. Żółw jest wolny, program Czas Wolny, Dzień Żółwia, tego wiadomo. Pytanie nasuwa się samo. Co robicie z okazji Dnia Żółwia? Jak świętujecie? Dajcie znać. Tylko bardzo proszę wolno. Numer 321-321-321. Radio Z i już. A w nim Damiano Dawid, The First Time, 15 po 15. Za chwilę jeszcze Madonna, sorry, zostańcie z nami.

0: Madonna i Sorry w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 15, program Czas Wolny i Światowy Dzień Żółwia, czyli czas jest wolny jak żółw. Dzisiaj z tej okazji świętujemy Dzień Żółwia, właściwie wy dajcie znać, jak to robicie, pod numerem 321-321-321.
1: Dzień dobry. Urszula z Warszawy. Dzień Żółwia dzisiaj wypada i Dzień Teścia. Widzę trochę podobieństwa. Pozdrawiam.
0: Chyba wiem, o co chodzi. Podobnie jak żółw, teść też jest twardy, ale wystarczy mu polać i wychodzi ze skorupy.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
3: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulaminie promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super. Kiedy płyniemy?
11: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
12: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
13: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
14: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę.

0: ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
4: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O!
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Po reklamie.

0: Roxette i Joyride w Radiu Z za 19 minut, godzina 16. Dzisiaj z okazji Światowego Dnia Żółwia taka historia wylądowała pod numerem 321-321-321.
1: Witam. Panie z Olsztynka, Mazury się kłaniają. Z Żółwiem historia wygląda następująco. Jestem dyrektorką Domu Kultury. 2 lata temu na parkingu pojawił się żółw. Okazało się, że żółw był poszukiwany, zniknął rok wcześniej właścicielowi. Właściciel się odnalazł, po roku czasu radość była wielka. Ale tego samego roku żółw znowu zniknął i dzisiaj pojawił się znowu na parkingu. Uwaga, po 2 latach.
0: Pewnie się cofnął po klucze.
2: Reklama.
3: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
5: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
6: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dzień Dziecka od A do Z. Wejdź na radioz.pl i napisz, jak budujesz pozytywne relacje ze swoim dzieckiem. Wygraj wejściówki do Term Uniejów oraz do parków rozrywki Jura Park. A już 30 i 31 maja spotkaj się z nami w miasteczku Radia Z, w Solcu Kujawskim, w Krasiejowie i nowo otwartej strefie rekreacji w Termach Uniejów. Czekają animacje, konkursy i tańczące tuptozaury. Dzień Dziecka od A do Z. Radość gwarantowana.
8: Sponsorem akcji jest właściciel 3 rodzinnych parków rozrywki z tuptozaurami i interaktywnymi, tańczącymi dinozaurami w Bałtowie, Solcu Kujawskim i Krasiejowie.
9: Sponsorem akcji są Termy Uniejów z letnią strefą rekreacji.
10: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny Lekam Spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Marletto, słodko, wolno, lekko, Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom. Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Material Lover to Sienna Spyro, dziewczyna, która wyskoczyła z TikToka, a teraz gra na całym świecie. W Europie na pewno. Bo jutro gra w Paryżu, a za dwa tygodnie gra koncert na Wembley w Londynie. Także, no i też gramy ją w Radiu Z, także ma nasz znak jakości. Zbliża się 16, za moment wiadomości Radio Z. Radio Z i
1: już. Reklama.
2: Cześć, siostrzyczko.
3: Gratulacje.
2: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
3: Ania.
2: Po mamie byłaby z siebie dumna.
3: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
2: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
9: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
8: A z kim będziesz kosił?
9: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
10: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert. Bo w Media
11: Expert. Zobacz, Stasiu, sokół.
12: Gdzie? Nie widzę.
11: No tam, patrz.
12: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
11: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
13: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
12: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
13: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
17: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
16: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
17: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
18: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
9: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
8: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
9: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
10: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl. Bo w Media
19: Expert. Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
4: Po reklamie.
0: W kalendarzu sobota, 23 dzień maja, czas na wiadomości Radia Z, ma dla nas Lucyna Płużyczka.
20: Koniec wielkiej akcji w Krakowie, poszukiwana 12-latka nie żyje. Rajd korwetą do Morskiego Oka, premier żąda pilnych wyjaśnień. Lech Poznań świętuje dziś piłkarskie Mistrzostwo Polski, w mieście będą utrudnienia.
0: 16.
20: Policja już ostatecznie potwierdza. Poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Ruszyło śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności tej tragedii. Ela nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. Do dzisiaj trwała szeroka akcja poszukiwawcza, w której brało udział kilkaset osób. Funkcjonariusze policji, wojska, straży pożarnej i zwykli mieszkańcy. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Ciało 12-latki zostało odnalezione w Lesie Wolskim w Krakowie, w bardzo trudno dostępnym terenie. To w tych okolicach 12-latkę uchwyciła kamera monitoringu, a jej telefon wysłał ostatni sygnał. Jak mówi mi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy, zlecona została sekcja zwłok.
21: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie.
1: Sekcja ma odpowiedzieć na pytanie o przyczynę i czas śmierci 12-latki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci 12-latki. Premier Tusk zwrócił się do MSWiA o pilne ustalenie wszystkich szczegółów rajdu ukraińskiego influencera do Morskiego Oka i wyciągnięcie surowych konsekwencji. Wczoraj kierowca sportowej korwety przejechał objętą zakazem ruchu 8-kilometrową trasę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu robił sobie zdjęcia z partnerką. Policja zatrzymała go przy wyjeździe z parku i ukarała mandatem w wysokości 100 zł oraz 8 punktami karnymi, choć taryfikator przewiduje za to karę nawet do 5000 zł. Ta sprawa wywołała wielkie oburzenie, tym bardziej, że mężczyzna zamieścił w sieci zdjęcia z tego rajdu. Własne postępowanie prowadzi również TPN. Bunt w Polskim Komitecie Olimpijskim i próba odwołania prezesa Radosława Piesiewicza. Ponad 80 działaczy sportowych chciało rozpocząć procedurę odwołania go z funkcji, ale Piesiewicz nie dopuścił do głosowania nad takim wnioskiem na wczorajszym posiedzeniu zarządu. To oznacza, że mimo ostrej krytyki nadal będzie kierować PKOL-em. Więcej o tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
22: Sam Piesiewicz twierdzi, że wniosek był niezgodny ze statutem PKOL-u. Jeden z działaczy sportowych, Krzysztof Wiłkomirski, twierdzi, że Piesiewicz lekceważy głosy krytyki i za wszelką cenę chce pozostać na stanowisku.
23: Takie pokazanie, że prezes chyba nie do końca chce z nami rozmawiać, tylko chce tutaj z pozycji siły nas traktować.
22: Piesiewicza krytykuje też minister sportu Jakub Rudnicki.
24: Pan Piesiewicz szuka konfliktów. Mam taką nadzieję, że przyszłym nowym szefem Polskiego Komitetu Olimpijskiego będzie człowiek, który będzie wszystkich łączył.
22: Działacze sportowi zapowiadają kolejny wniosek w sprawie odwołania prezesa PKOL-u.
20: Kadencja Piesiewicza kończy się za rok. W Poznaniu dziś wielkie biało-niebieskie szaleństwo. Lech Poznań będzie świętował zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Polski, ale wcześniej o 17.30 zagra jeszcze ostatni w tym sezonie mecz Ekstraklasy. Jak dokładnie będzie wyglądała feta, to wie reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
25: Ponieważ Lech zapewnił sobie tytuł już w poprzedniej kolejce, to jak powiedział mi rzecznik klubu Adrian Gałuszka, pierwsze atrakcje rozpoczną się już przed pierwszym gwizdkiem w meczu z Wisłą Płock.
26: 2,5 godziny przed meczem już pierwsze atrakcje w strefie rozrywki, także w trakcie meczu będą występy artystyczne, oprawa audiowizualna, będzie kartoniada przygotowana także przez kibiców.
25: Po meczu zawodnicy wraz z kibicami przeniosą się na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie będą dalej świętować. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
20: W związku z przejazdem zawodników i przemarszem kibiców na teren targów będą utrudnienia w ruchu. Od 19 będzie zamknięta ulica Grunwaldzka.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro też będzie ładnie i też będzie ciepło, a nawet gorąco, do 29 stopni na południu kraju. Oczywiście w pewnym momencie to się zmieni, ponieważ pojawią się chmury i z nich może padać deszcz. A jak spadnie deszcz, to oczywiście zrobi się chłodniej, szczególnie na północy, maksymalnie 18 stopni w Koszalinie wówczas. No ale niedziela będzie ładna i korzystajmy i... No i taki jest mój przekaz na tę chwilę.
27: Radio Z i już.
28: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
0: A w Radiu Z Daria Zawiałow zapewnia, że złamane serce jest okej. No okej. 5 minut po 16, zróbcie głośniej, bo cicho to niesłuchanie.

Sixpence on the Richer w Radio Z, piosenka Kiss Me o całowaniu, dlatego że mamy 23 maja, myślę, że to jest idealny dzień na całowanie. Także śmiało, jeżeli macie motylki w brzuchu, korzystajcie z tego, bo będzie czerwiec i będą komary. Radio Z i już. A ja gram dalej, Andy Dusty, Zokaria.

0: Sia, The Greatest w Radiu Z, 19 minut po godzinie 16. Czytam właśnie, że w Warszawie padł rekord jazdy na gapę. Gość jechał 125 razy bez biletu przez ostatnie 16 lat i ma ponad 69 tysięcy złotych długu wraz z odsetkami. Miasto nadal nie umie wyegzekwować tej kasy. No i kto tu jest gapa?
1: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
2: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!

0: Nie w TVP1 i w TVP Info.
1: Jaki prezent ucieszy moją mamę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam. A jej ulubioną kawę znalazłam na Allegro.
2: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór kaw i herbat idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Poranki najlepiej zaczynać razem. Są sprawdzone przepisy
7: i rozmowy, które zostają z Tobą na dłużej. Pytanie na śniadanie.
6: Cały rok, od zawsze.
7: Oglądaj codziennie od 7.30 w TVP2 i TVP VOD.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Bolesławie, w Bricomarché niskie ceny rządzą dłużej niż ty.
11: Urodzinowe hot ceny w Bricomarché. Szlifierka kątowa 125 mm 74,99. Agres Sava Wood 31,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
12: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry.
13: Wow, zrobiłam dyszkę.
14: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie.
15: Rossmann. Po reklamie.
16: Radio Z. Muzyka numer 1.

mrozu nie ma miejsca jak dom. Teledysk do tej piosenki powstał na Filipinach, czyli tam, gdzie mrozu zazwyczaj nie ma. Za 22 minuty, godzina 17, za chwilę gramy dalej. Będzie Eric Carmen i Hungry Eyes. Hungry Eyes, świetny numer z Dirty Dancing, o ja dobrze pamiętam. Można sobie pośpiewać.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
5: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
6: Dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
7: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
6: Sprawdź to sam, check it out.
7: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Melatonina, lekam dobry, sen dobry dzień właśnie zaczął się.
7: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
10: A co tam w Carrefourze?
11: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
12: Spędź Dzień Dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
13: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
14: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
13: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
14: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
13: O, pyszna zapiekanka.
14: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
13: To rozumiem.
14: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
15: Po reklamie.
16: Wiele sztabek złota już u słuchaczy Radia Z, ale czekają kolejne. Słuchajcie i zdobądźcie swoją. Cezary Pazura.

0: Monday Morning to Melanie Fiona w Radiu Z. Zawsze zastanawiałem się, jak poniedziałkowy poranek może być tak inspirujący, żeby pisać o nim piosenki, ale dopóki mamy sobotnie popołudnie, to może nie zawracajmy sobie tym głowy. Zbliża się 17, za chwilę wiadomości Radia Z.
1: Reklama.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
6: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
7: Skoda.
8: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
9: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
10: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
12: Świętuj z nami urodziny Chibo. Z tej okazji produkty ze świata kawy taniej aż o 30% i więcej. Świeże ziarna do porannej kawy, nowy ekspres dla lepszego aromatu, a może kapsułki Caffissimo w letnich smakach. Tylko do 1 czerwca w sklepach Chibo i na chibo.pl.
13: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Marian, jest jakiś sposób na oszczędne zmywanie?
15: Barbara, to proste. Kupujemy energooszczędną zmywarkę na Beko Days w Media Expert i zapas kapsułek na rok dostajemy za 99 zł.
16: Beko Days w Media Expert. Na przykład kup zmywarkę Beko. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1599 z kodem taniej o 300 zł. I ciesz się rokiem zmywania za 99 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie.
0: W kalendarzu sobota, 23 dzień maja, na zegarze już prawie 17. Lucyna Płużyczka już w studiu, czas na wiadomości Radia Z.
24: Groźny wyciek w zakładach w USA, 40 tysięcy ludzi ewakuowanych. Sprawca rajdu Nadmorskie Oko zostanie ukarany, zapowiada szef MSWiA. I sportowe emocje, dziś ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy.
0: 17.
24: Wielka ewakuacja w USA. Chodzi o 40 tysięcy mieszkańców południowej Kalifornii. Wszystko przez wyciek niebezpiecznej substancji chemicznej w jednym z zakładów produkujących plastikowe części do samolotów. Z tym tematem teraz reporter Radia Z Tomasz Kubat. Czy są jacyś poszkodowani?
1: Na szczęście na razie brak doniesień o ofiarach. Miejscowa Straż Pożarna próbuje schładzać zbiornik zawierający ponad 20 tysięcy litrów toksycznych chemikaliów, który rozszczelnił się i zaczął wydzielać trujące opary do atmosfery. Wycieku wciąż nie udało się zatrzymać. Strażacy przewidują, że potężna instalacja w każdej chwili może pęknąć lub eksplodować. Zakłady, w których stoi feralny zbiornik, leżą około 60 kilometrów na południe od centrum Los Angeles i mniej niż 2 kilometry od parku rozrywki Disneyland, który nie został objęty ewakuacją.
24: Wokół zakładu ustawiono bariery z worków z piaskiem, żeby w razie wycieku chemikalia nie przedostały się do kanalizacji i do oceanu. Szef MSWiA reaguje na apel premiera i zapowiada, sprawca rajdu nad Morskie Oko zostanie rozliczony. Za naruszenie porządku publicznego na wniosek policji trafi na listę osób niepożądanych z zakazem wjazdu na teren Polski na 5 lat, poinformował Marcin Kierwiński. Wczoraj mimo zakazu ukraiński influencer przejechał sportową korwetą 8-kilometrową trasę w Tatrzańskim Parku Narodowym. Policja ukarała go mandatem w wysokości 100 zł, choć taryfikator za takie wykroczenie przewiduje karę do 5 tysięcy. Według policji mężczyzna miał wprowadzić funkcjonariuszy w błąd, twierdząc, że jedynie wjechał za szlaban i zawrócił. O pilne wyjaśnienie tej sprawy i wyciągnięcie konsekwencji do MSWiA zwrócił się dziś premier Tusk. Lublin dołączył do grona miast z nocną prohibicją. Od wczoraj alkoholu nie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów, barów czy innych lokali gastronomicznych. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak pytał mieszkańców, co sądzą na ten temat.
7: Jestem za, ja generalnie nie piję alkoholu osobiście, więc mi to nie przeszkadza. A patrząc na różne takie incydenty, które się dzieją późnym wieczorem, to popieram.
18: Więc to dobra decyzja.
7: Bardzo dobra.
22: Nie podoba mi się, bo często ja wieczorem wychodzę sobie na spacery i nieraz wiadomo, brakuje czy papierosa, czy jakiegoś drinka by się wypiło. No niestety, teraz nie będzie można.
23: Prozdrowotnie, a poza tym nie tylko dla tych osób, ale też i dla rodzin, bliskich rodzin, bo jednak choroba alkoholowa, no to choruje cała rodzina.
24: Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić w Lublinie już od 22. Nocna prohibicja obowiązuje już w sumie w 180 gminach i w 11 z 16 miast wojewódzkich. Od 1 czerwca wprowadzi ją także Warszawa. I jeszcze wielkie piłkarskie emocje. Za niespełna pół godziny zacznie się 9 meczów ostatniej już kolejki tego sezonu Ekstraklasy. Walka będzie się toczyć m.in. o wicemistrzostwo i utrzymanie w krajowej elicie, na które pojedynki należy zwrócić szczególną uwagę. O tym Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z.
25: Ważne będą wyniki spotkań w Zabrzu, Białymstoku i Częstochowie. Tam kolejno Górnik zmierzy się z Radomiakiem, Jagiellonia z Zagłębiem, a Raków z Arką. Te mecze zdecydują o tym, kto zdobędzie wicemistrzostwo. Będzie działo się też na drugim biegunie ligowej tabeli. Do obsadzenia jest ostatnie miejsce w strefie spadkowej. Zagrożone są Lechia, która na wyjeździe zagra z Brukbetem, Krakowia, która zmierzy się z Koroną oraz Widzew i Piast. Te ekipy zmierzą się ze sobą w bezpośrednim pojedynku.
24: Mistrzostwo już w poprzednim meczu zapewnił sobie Lech Poznań. Ostatnią kolejkę Ekstraklasy będziemy dla Was śledzić w kolejnych wiadomościach Radia Z, na które zapraszam w imieniu Oli Wojciechowskiej.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
0: Tak na 100% to Wam nie powiem, jaka będzie pogoda, bo wiosna to jest niestety koszmar synoptyków. Trudno jest przewidzieć, co będzie się działo. Wiem, że jest ciepło, jutro też będzie ciepło. Do pewnego momentu, bo potem pojawią się chmury, może spaść deszcz, a może się przy okazji zrobić chłodno, na przykład 18 stopni nad morzem. Ale tak jak mówię, nie bierzcie zupełnie serio tego, co mówię. No. Media kłamią, nie wiem, czy wspominałem.
26: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
27: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
0: A jak się nazywała ta piosenka o tym, że wystawię ekran i wyświetlę film? No to był właśnie scenariusz dla moich sąsiadów grupy Mysłowic. Już teraz w Radiu Z, 5 po 5.

0: Strafik Fadrans po 17. Słuchacie Radia Z. To Bruno Mars i Locked Out of Heaven. Mamy 23 maja, truskawek już pełno, więc może czas pomyśleć o kompociku z truskawek. A tak się składa, że rano dzisiaj w Radiu Z słuchacze zdradzili nam przepisy na najlepszy truskawkowy kompot.
1: Na najlepszy kompot, z tego co wiem, to moja żona jak gotuje, no to płucze truskawki, ewentualnie wrzuca je do garka, odrobinę cukru, zależy jaką mają kwasowość, tak tradycyjnie.
2: Kilo truskawek, zalewamy 1,5 litra wody, dodajemy kilka łyżeczek cukru i gotujemy.
0: I teraz to się okazuje, że inne truskawki jemy, a z innych robimy kompot. Do jedzenia najlepsze są słodkie, aromatyczne truskawki, Asia, El Santa, Onoje czy Florence, nie znam takich, znam czerwone. Z kolei do kompotów, dżemów i mrożonek najlepiej sprawdza się m.in. Senga Sengana. Też nie znam. Na pytanie, która odmiana truskawek jest najlepsza, odpowiadam tak.

0: Celine Dion, I'm Alive. Celine czuje się lepiej, wraca na koncerty i to są bardzo dobre wiadomości. 22 prawie minuty po godzinie 17. Za chwilę Roxy i Faust i na szeroką wodę w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Na program zaprosił jego sponsor, właściciel salonów Apart i sklepu internetowego apart.pl.
2: Przemawiają, przeżywają, przekonują, przekręcają. Zapytacie, kto?
3: Bohaterowie przebojowej listy przebojów, czyli osób, zdarzeń i wydarzeń w Polsce i na świecie. W każdą niedzielę od 10:00 Szymon Majewski prezentuje same hity tygodnia i wybiera ten największy.
2: Przebojowa lista wydarzeń tygodnia w Radiu Z. W każdą niedzielę.

0: o nisko tam?
1: Ach, to niska cena.
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klinit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
9: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
8: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
10: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
11: Tak, dla ciebie gramy soczyste kawałki, ale też klasyki.
12: Teraz w Auchan uda lub podudzia kurczaka luzem lub w opakowaniu tylko 6,90 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 10,90.
11: Sprawdź to sam, check it out.
12: A herbaty Tetley lub Bifix, drugi tańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. Promocja od 22 do 23 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Chcecie wygrywać więcej?
14: Tak!
13: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
14: Ale to kręci!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Wiem, Barbara, smartfon z dużym ekranem.
8: Albo taki telewizor, co Netflix odbiera, dla seriali.
15: A może ekspres do kawy, automatyczny taki.
8: O, tak, i patrz, wszystko to w Media Expert teraz taniej, na dzień mamy mają.
15: O, i właśnie sobie przypomniałem, że mama to lubi kawkę do serialu wypić.
8: No.
16: Dzień mamy w Media Expert.

0: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

co łączy Piotra Żyłę z Winstonem Churchillem? A, każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A kto następny? Zapraszam, Cezary Pazura.

0: Kuba i Kuba nie wygrali Must Be The Music, ale wygrali więcej, bo grają na festiwalach, grają trasy koncertowe, również letnie, no i grają ich w Radiu Z. To się nazywa sukces, proszę Państwa. Stygnie lato, to jest ich najnowsza piosenka, chociaż lato dopiero się zacznie. Alphaville, Big in Japan już za chwilę.
1: Radio Z i już.
2: Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
11: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
13: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
12: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
13: Super. Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 31 maja i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Przesunąć horyzont to uwierzyć, że możesz więcej niż myślisz. Więcej niż mówi ci świat. Mam nadzieję, że książka Przesunąć horyzont 20 lat później pomoże ci w zdobywaniu własnego Everestu. Polecam. Martyna Wojciechowska.
18: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest piękne.
1: Nic dwa razy piękna piosenka Sana, ale trudno się dziwić. Tekst całkiem niezły. Za 5 minut 18 i wiadomości Radia Z.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
5: Marian, a z kim ty tam znowu w ogrodzie jesteś?
6: Barbara, z kolegami, tymi z Media Expert. Ze sztylem przycinam gałęzie, z kercherem myję taras, bo donicę już ci umyłem, a z narzędziami Bosch zbudowałem nową ławkę dla ciebie, kochanie.
5: A z kim będziesz kosił?
6: No kosi się samo, bo teraz od tego mamy robota. Też z Media Expert.
7: Profesjonalny sprzęt do ogrodu znajdziesz w super cenach w Media Expert.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
10: W salonach Bodzio nowa kolekcja mebli, super rabaty oraz dostawa w 3 dni. Szczegóły w 300 salonach oraz na www.bodzio.pl.
11: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
12: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
14: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
15: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
21: Dzieciaki, zbierajcie się! W końcu jedziemy na wycieczkę!
22: Ale tato, tylko nie samochodem!
21: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. Zadbałem o wszystko. Dla Antka mam pastylki.
22: A ja chcę syrop.
23: Lokomotiv to prosty sposób na prostą podróż z dobrym samopoczuciem.
21: No i jak się czujecie?
22: Super! I nie zasypiam!
21: Mówiłem wam! Lokomotiv i macie udaną wycieczkę!
23: Pastylki do ssania oraz suplementy diety, drażetki i syrop już dla trzylatków. A teraz nowość. Lokomotiv krople. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm.
24: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
25: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
26: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
27: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
28: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
27: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
28: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
27: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
29: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Po reklamie.
1: Mamy sobotę, 23 maja, czas na wiadomości Radia Z. Ola Wojciechowska w studiu. Dzień dobry.
30: Dzień dobry.
1: Zapraszamy.
30: Finał sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. Sprawdzamy, co dzieje się na boiskach. USA i Iran blisko porozumienia. Rubio mówi o możliwym przełomie. Ciepły weekend i nagłe załamanie pogody. Idą silne burze.
1: Minęła właśnie 18.
30: 18 drużyn na 9 stadionach rozgrywa właśnie mecze ostatniej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Toczy się walka o wicemistrzostwo, miejsce w europejskich pucharach i o utrzymanie. I wszystko to śledzi Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Krzysztof obok mnie. To jak teraz wygląda sytuacja? Kto ma powody do zadowolenia, a kto do niepokoju?
1: No cieszy się jak na razie Górnik. Zabrzanie przed momentem zdobyli swoją kolejną bramkę. Prowadzą 3-0 z Radomiakiem, a to znaczy, że na ten moment to oni są wicemistrzami i w przyszłym sezonie zagrają w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. O to samo walczy jeszcze Jagiellonia, która bezbramkowo remisuje z Zagłębiem. Walczy też, choć już z mniejszymi szansami, Raków. Częstochowianie też 0-0 remisują z pewną już spadku Arką. A jeśli już o strefie spadkowej mowa, to na ten moment z Ekstraklasą żegna się Lechia, ekipa z Gdańska, w trudnej sytuacji, bo 0-1 przegrywa z Brukbetem. Coraz bliżej utrzymania jest Widzew, bo prowadzi 1-0 z Piastem. Gliwiczanie liczą teraz, że wspomniana przed momentem Lechia nie wygra swojego meczu. Swój upragniony, bo potrzebny do utrzymania punkt, ma jak na razie Krakowia. Pasy 1-1 remisują z Koroną. We wszystkich meczach minęła 30 minuta gry.
30: Sytuację na ekstraklasowych boiskach sprawdzimy też dla Was za godzinę w kolejnych wiadomościach Radia Z. USA i Iran są blisko porozumienia kończącego konflikt, poinformował sekretarz stanu Marco Rubio. Teheran potwierdził, że finalizuje protokół umowy z Waszyngtonem, a według mediów strony negocjują 60-dniowe zawieszenie broni i stopniowe odblokowanie cieśniny Ormuz. USA i Iran mogą przyjąć porozumienie jeszcze dziś. Wobec niepewnych relacji ze Stanami Zjednoczonymi Unia Europejska szuka nowych, stabilnych partnerów na czas rosnących napięć w światowym handlu. Bruksela teraz domyka umowę z Meksykiem, która zakłada zniesienie ceł na większość produktów. Jakie oczekiwania po tej współpracy ma wspólnota? O tym reporterka Radia Z, Grażyna Wiatr.
0: Unii Europejskiej najbardziej zależy na zwiększeniu importu z Meksyku surowców krytycznych potrzebnych do produkcji odnawialnych źródeł energii. W branży rolniczej mają być ograniczenia dla bezcłowego handlu mlekiem w proszku czy wołowiną, a szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen chce uspokoić rolników. Meksyk jest ogromnym rynkiem zbytu dla żywności. Ta umowa to dla Was nowe możliwości. Meksykowi za to zależy na obniżeniu ceł na kupowane w Europie maszyny i chemię. Grażyna Wiatr, Radio Z.
30: Po podpisaniu umowa wymaga jeszcze zatwierdzenia przez Parlament Europejski i kraje członkowskie. Piękna, słoneczna i ciepła sobota trwa, ale synoptycy ostrzegają przed gwałtowną zmianą pogody w niedzielę. Przez Polskę przejdzie front burzowy z intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Przed trudnymi warunkami w Tatrach ostrzega Tatrzański Park Narodowy. W żlebach i zacienionych miejscach nadal zalega śnieg, a w górach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego, przypomina Tomasz Zając, przewodnik z TPN.
2: Nie ulegajmy tutaj złudnemu poczuciu bezpieczeństwa, że lato nadeszło w Tatry. Spodziewajmy się, że będą płaty śniegu w stromych miejscach, więc sprzęt zimowy jak najbardziej może nam się tutaj przydać. Musimy zabrać ze sobą raki, kask, czekan.
30: Od dzisiaj po przeglądzie technicznym ponownie działa kolej na Kasprowy Wierch. Warto jednak pamiętać, że na szczycie temperatura jest o 10 stopni niższa niż przy dolnej stacji w Kuźnicach.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Ja się zgadzam z przedmówczynią, jutro rzeczywiście sytuacja pogodowa może się zmienić, bo do pewnego momentu będzie bardzo ciepło, słonecznie, a potem się zachmurzy i może spaść deszcz, możliwe również burze, no i zrobi się chłodno. Na ten przykład w najcieplejszym momencie dnia na południu będzie 29 stopni, w Zielonej Górze na przykład i w Gorzowie Wielkopolskim, a jak się ochłodzi, to nad morzem tylko 18. O, Eros w kraj, już teraz. To jest muzyka numer 1 w Radio Z, za chwilę jeszcze Brave i I Just Call to Say I Love You. Koniecznie zostańcie z Radiem Z.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Ta piosenka zamieszkała sobie w moim uchu, jest tak wkręcająca po prostu. Nareszcie, to nowe męskie granie orkiestra. Nowe w sensie tegoroczne. 13 minut po godzinie 18, ależ pomyłka, proszę Państwa, w Brazylii. Bezrobotna 46-latka przez ponad 20 lat figurowała w urzędowych dokumentach jako prezydent kraju, albo prezydentka kraju, nie wiem, czy już tak się mówi. Kobieta dowiedziała się o wszystkim dopiero wtedy, gdy zgłosiła się do urzędu pracy. Według systemu od 24 lat miała pracować jako głowa państwa. Ale to się czasami zdarza, że prezydent to pomyłka. Ale nie powiem, w jakim kraju.

Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura. Pokuć.

0: i zły. Wbrew tytułowi dobra piosenka Pszona w Radiu Z, 21 minut po godzinie 18. Co zrobię, że mam same dobre? Boom Funk MCs, Freestyla. Już za chwilę, a potem Adele, Rolling in the Deep w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na

0: Zacznijmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
1: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
2: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
3: Teraz w OBI za każde jednorazowo wydane 500 zł na wszystkie meble ogrodowe otrzymasz aż 100 zł na karcie podarunkowej. Wybieraj spośród setek wygodnych mebli ogrodowych i zyskuj. Stworzone z myślą o prawdziwym odpoczynku w ogrodzie. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
4: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
5: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
6: Ach, to niska cena.
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.

0: Z były momenty, to Kasia Sienkiewicz, czyli jedna, druga duetu Kwiat Jabłoni. Rodzeństwo postanowiło dać sobie trochę powietrza i chyba się opłacało, bo oboje możemy, oboje. Wszyscy możemy tym powietrzem oddychać, dzięki takim piosenkom. Radio Z i już. A za chwilę Queen w Radio Z, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
5: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
6: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
7: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Bo w Media Expert taniej masz.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 5 minut 19. Słuchacie Radia Z. To muzyka numer jeden, która łączy pokolenia. Mam na myśli głównie właśnie zespół Kombi, który w tym roku obchodzi 50-lecie istnienia. Wszystkiego najlepszego, panowie. Radio Z i już. A za chwilę wiadomości, bądźcie z nami.
1: Reklama.
2: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-urząd skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-urząd skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
3: Chcecie wygrywać więcej?
4: Tak!
3: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
4: Ale to kręci!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że

0: Ta wzrost włosów. Badania wykazały, że po Keratin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
4: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
5: Jakich ludzi?
4: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
5: Ojciec, nie to okno. To tu.
4: Gdzie?
5: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
4: I to tu?
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
7: Pierwsze buty do biegania kupiła mi mama. Idź i spróbuj. To dzięki tym słowom dostałam wymarzoną pracę. Każda droga zaczyna się od mamy. Jak wyglądał twój pierwszy krok? Wejdź na radioz.pl, weź udział w konkursie i wygraj voucher o wartości 1000 zł na zakupy w sklepie Wojas oraz weekendowy pobyt w hotelu Grand Stamary w Zakopanem. Sponsorem konkursu jest właściciel polskiej marki Wojas, oferujący skórzane obuwie i galanterie w sklepach i na wojas.pl.
8: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Po reklamie.
14: W sobotę 23 maja słuchacie Radia Z. Zbliża się 19, czas na wiadomości Radia Z. Zaprasza Ola Wojciechowska.
15: Policja potwierdziła poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Wieczorem gala finałowa w Cannes, 22 filmy walczą o Złotą Palmę. Dzieje się na boiskach piłkarskiej ekstraklasy. Szczegóły za chwilę. Policja potwierdziła Radiu Z śmierć 12-letniej dziewczynki z Krakowa, która była poszukiwana od czwartku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, w sprawie wykluczono udział osób trzecich. Ciało dziecka odnaleziono w Lesie Wolskim podczas szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej.
16: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
15: Mówi Radiu Z Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Wszystkie okoliczności tej tragedii mają wyjaśnić śledczy. Politechnika Śląska we współpracy z wojskiem będzie kształcić specjalistów od sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa. Mają oni wspierać armię w radzeniu sobie z nowymi technologiami i zagrożeniami, w tym hybrydowymi i militarnymi. O szczegółach teraz nasz reporter Szymon Kastelik.
17: Nie liczy się już tylko broń i liczebność armii, ale to, co dzieje się w cyberprzestrzeni w świecie sztucznej inteligencji, zarówno jej wykorzystanie, jak i obrona przed nią. Przykładem są drony. Dlatego wojsko potrzebuje specjalistów od AI, mówi major Tomasz Żyłczyński z jednostki AGAT.
18: Posiadanie wsparcia pozwala nam naszych żołnierzy doszkalać.
17: Politechnika uruchamia 4 kierunki związane z AI. 2 z nich będą szczególnie skupione na bezpieczeństwie, również w kontekście powodzi, pożarów i kryzysów takich jak pandemia. Szymon Kastelik, Radio Z.
15: Uczelnia będzie współpracować też z innymi służbami, policją i strażą pożarną. Wieczorem gala wręczenia nagród Festiwalu Filmowego w Cannes. O Złotą Palmę walczą 22 tytuły, w tym gorąco przyjęta na festiwalu Ojczyzna Pawła Pawlikowskiego, a także inspirowane dekalogiem Krzysztofa Kieślowskiego Historie równoległe w reżyserii zdobywcy dwóch Oscarów Asghara Farhadiego. Producentami tego filmu są Maciej Musiał i zmarły w zeszły czwartek Krzysztof Piesiewicz. Jak zapowiada się ten wieczór, o tym specjalna wysłanniczka Radia Z Grażyna Torbicka.
10: Grand Teatr Lumière w Cannes błyszczy pełnym blaskiem, bo już za godzinę niespełna dowiemy się, jaki jest werdykt jurorów. Wszyscy elegancko ubrani i to jest piękna tradycja tego festiwalu, który naprawdę celebruje sztukę filmową. Nie było jednego filmu, o którym można by powiedzieć tak, to na pewno jest Złota Palma, więc przed nami wieczór niespodzianek.
15: Podczas gali honorową Złotą Palmę dostanie Barbara Streisand. Coraz bliżej ostatecznych rozstrzygnięć tego sezonu piłkarskiej ekstraklasy. Trwa 9 meczów ostatniej kolejki. Ich wyniki sprawdza na bieżąco Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej. Kto jest na ten moment największym wygranym, a kto największym przegranym w finiszu rozgrywek?
14: O wiele powodów do radości mają kibice w Zabrzu. Ich Górnik prowadzi z Radomakiem aż 6-0. Już tylko kompletny kataklizm odbierze Zabrzaną wicemistrzostwo Polski. To znaczy, że w przyszłym sezonie Górnik będzie walczył w kwalifikacjach do Ligi Mistrzów. Cieszą się też kibice w Warszawie, bo ich Legia, która jeszcze niedawno walczyła o utrzymanie, teraz prowadzi 4-0 z Motorem i wskakuje na 5. miejsce, a to znaczy, że przynajmniej na ten moment w przyszłym sezonie zagra w europejskich pucharach. Cieszy się Widzew, bo prowadzi z Piastem 2-1 i jest coraz bliżej utrzymania. To oddala się od Lechii. Piłkarze z Gdańska przegrywają z Brugbetem 1-3 i powoli godzą się z tym, że w przyszłym sezonie nie zagrają już w Ekstraklasie, a w pierwszej lidze we wszystkich meczach minęła 70. minuta gry.
15: O meczach piłkarskiej Ekstraklasy usłyszycie oczywiście w wiadomościach sportowych Radia Z, a te już za godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
14: Wreszcie mamy prawdziwy wiosenny, ciepły, w porywach do gorący weekend, ale to się, proszę Państwa, w pewnym momencie zmieni, bo jutro mogą przyjść chmury. Te przyjdą na pewno, dlatego deszcz, a nawet burze i wtedy temperatury pospadają, bo jutro w najcieplejszym momencie dnia przed burzami 29 stopni na południu, a potem 18 na przykład tylko w Koszalinie, także spodziewajcie się wszystkiego jutro.
13: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Radio Z i już.
19: Sponsorem programu jest Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
14: 4 po 19 na zegarze Radio Z. Muzyka numer 1 już gotowa. Nelly Furtado, Say It Right. Teraz, a za chwilę Jonathan i Michael Schulte, czyli Bye, Bye, Bye. Zostańcie z Radiem Z.

To ja, typ niepokorny, tylko że w oryginale. The one and only, Chesney Hawkes w Radiu Z. Prawie 14 minut po godzinie 19. Ktoś ma dzisiaj urodziny. Otóż Mrówkojad z warszawskiego zoo skończył 30 lat i właśnie został najstarszym żyjącym mrówkojadem na świecie. To samica, oczywiście kobiety żyją dłużej, o imieniu Yuri, imię męskie raczej, osiągnęła wiek, o którym większość mrówkojadów może tylko pomarzyć, bo normalnie mrówkojady żyją 10-15 lat, a ta ma 30. Co lepsze, do rekordu wszechczasów brakuje tylko roku, bo rekord to 31, także trzymamy mocno kciuki. Ja myślę sobie, że ja jestem już konkretnie po 40 i chętnie bym się dowiedział, jaki jest sekret długowieczności mrówkojada. Mam nadzieję, że nie dieta.

0: Muzyka numer jeden w Radiu Z to Bryan Adams i Heaven. Pamiętam, że pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę w wykonaniu Tomka Makowieckiego w programie Idol w pierwszej edycji. To był, proszę Państwa, 2002 rok, czyli lekko licząc 24 lata temu. Jeżeli też to pamiętacie, no to pewnie zobaczymy się niebawem w kolejce do lekarza specjalisty. Cyril Stumbling In za chwilę w Radiu Z, a zaraz potem nowy Dawid Podsiadło, czyli Sezon.
1: Sponsorem programu była Poczta Kwiatowa. www.pocztakwiatowa.pl.
2: No cześć. Tu wasz ulubiony prezenter Radia Z. Czyli Czarek Pazura. Złota ci u nas dostatek. Dlatego namawiam was na codzienne wygrywanie prawdziwej złotej sztabki na własność.
3: Słuchaj, zgaduj i zdobądź swoją sztabkę złota. 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Złota zabawa.
2: Pozdrawiam was serdecznie. Czarek Pazura. I złoty, i skromny.
4: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
14: Ach, to niska cena.
15: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
17: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon.
18: Możesz mieć auto w abonamencie Oto Moto Lease. Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OCAC i assistance.
17: I to gdzie?
18: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
19: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
20: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
19: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
20: Ach, ci panowie z Media Expert.
19: Prawda?
21: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
23: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bajk, wybór staje się prosty.
24: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
25: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
24: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
25: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
26: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z

0: ofertą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Po reklamie.
2: Co mają wspólnego ze sobą Bruce Lee i Zenek Martyniuk? Każdy z nich był jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. A to jeszcze nie koniec. Polecam. Cezary Pazura.

0: jak tu nie kochać rock'n'rolla? I love rock'n'roll, to Joan Jett i The Black Hearts i aż zapachniało sobotnim wieczorem i słusznie, bo jest sobotni wieczór. Za 18 minut godzina 20, słuchacie Radio Z, to za chwilę Ania Karwan, czyli wokalistka, która nieczęsto pojawia się w plotkarskich magazynach, niewiele wiadomo o jej życiu prywatnym, ale jak zaśpiewa, to po prostu czapki z głów, a zaśpiewa za chwilę w Tomi Graj w Radio Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: 3,17,41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

0: Reklama. Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
1: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
0: Po reklamie.
10: Mamy sobotę, 23 dzień maja, czas na wiadomości Radia Z, na które zaprasza Ola Wojciechowska.
11: Łatwo Gang zbiera na leczenie ośmiolatka. Jest już prawie 9 milionów złotych. Stan wyjątkowy w trzech gminach Bułgarii po ulewach. Trwa ewakuacja. Sezon w piłkarskiej ekstraklasie zakończony. Wszystkiego dowiecie się z wiadomości sportowych.
10: 20.
11: Internetowa zbiórka prowadzona przez influencera Łatwoganga przekroczyła już 8 700 000 zł. YouTuber jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zbiera pieniądze na leczenie 8-letniego chłopca chorego na dystrofię mięśniową. Koszt terapii sięga kilkunastu milionów złotych. Po drodze Łatwogang nie śpi, ale co jakiś czas zatrzymuje się na stacjach benzynowych, gdzie trochę odpoczywa. Towarzyszą mu coraz większe tłumy jego zwolenników.
12: Słuchajcie, na pewno damy radę. Dociskamy, leki mamy. No, wszystko mamy dobrze, jest ogólnie dobrze. Prysznic nie ma opcji, nie będziemy się tu myć. Fajnie w ogóle, ludzie się cieszą, jedzą truskawki, uśmiechamy się wszyscy. Kurde, porobią teraz z ludźmi zdjęcia, ale szczerze jestem tak, przysięgam, przepraszam, ale muszę odpocząć.
11: Łatwogang poprosił fanów, by nie musiał wracać z Gdańska do Zakopanego, co wcześniej zapowiadał w ramach zbiórki. Otrzymał zgodę swoich followersów. Przyznał, że przedsięwzięcie go przerosło i ma problemy zdrowotne, ale zapewnia, że do Gdańska dotrze. Stan wyjątkowy po gwałtownych opadach deszczu i podtopieniach ogłosiły trzy gminy w centralnej Bułgarii. Strażacy przeprowadzili już blisko 100 akcji ratunkowych. Trwa ewakuacja mieszkańców, a służby usuwają skutki powodzi i awarii infrastruktury. Na razie nie ma informacji o ofiarach. Do Lublina wraca program darmowych szczepień dla seniorów przeciwko pneumokokom. Mogą z niego skorzystać osoby starsze, które wcześniej nie były szczepione przeciwko tym bakteriom wywołującym groźne choroby układu oddechowego. O szczegółach teraz reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Bakterie są szczególnie niebezpieczne właśnie dla osób starszych z obniżoną odpornością i z chorobami przewlekłymi.
14: Dlatego serdecznie zachęcamy mieszkanki, mieszkańców w wieku senioralnym do uczestnictwa w miejskim programie.
13: Mówiła mi Anna Czerwonka z lubelskiego ratusza, a szczepienia realizuje w sumie 16 placówek na terenie całego miasta. Zainteresowani mogą zgłaszać się do przychodni niezależnie od miejsca, w którym korzystają z podstawowej opieki zdrowotnej. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
11: Program realizowany jest do wyczerpania zapasów, do listopada. Szczegóły są na lublin.eu. Wrocławski rynek zamienił się w jarmark świętojański, choć skala wydarzenia jest znacznie mniejsza niż w przypadku jarmarku bożonarodzeniowego. Na stoiskach pojawiły się rękodzieło, pamiątki i jedzenie, a ceny przekąsek zaczynają się od kilkunastu złotych i sięgają ponad 50.
6: Myślę, że to też fajny pomysł. Ja chociaż widać, że to takich tłumów nie przyciąga jak bożonarodzeniowy.
15: My nie przyjechaliśmy na jarmark i nie wiedzieliśmy, że jest, to nie był nasz cel, więc szukanie krasnali jest naszym celem.
16: Zwykle kojarzy nam się Wrocław z grudniowym jarmarkiem.
15: Tak, dokładnie. I trochę jesteśmy zaskoczeni, bo często jest też dużo ludzi i tych krasnali nie ma, bo są pozasłaniane, no, ale dajemy radę, szukamy krasnali.
17: Jest przyjemnie, można usiąść, tym bardziej, że pogoda dopisuje w końcu.
16: Smacznego, a jak ceny?
18: Przystępne.
17: Dokładnie.
11: Z turystami rozmawiała wrocławska reporterka Radia Z, Grażona Wiatr. Jarmark świętojański potrwa do końca czerwca. A w Radiu Z wraca teraz Ekstraklasa. Wiadomości sportowe ma dla Was Krzysztof Wilanowski.
10: Zapraszam.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
20: Już po wszystkim. Ostatnia kolejka sezonu piłkarskiej Ekstraklasy zakończona. Trwa mistrzowska feta w Poznaniu. Lech już wcześniej zapewnił sobie tytuł, a dzisiaj 2-2 zremisował z Wisłą Płock. W wielkim stylu wicemistrzostwo zapewnił sobie Górnik. Zabrzanie 6-2 pokonali Radomiaka. Górnik wraca na podium Ekstraklasy po 32 latach. Trzecie miejsce dla Jagiellonii, która wygrała z Zagłębiem 1-0. Czwarte dla Rakowa. Częstochowianie 3-0 pokonali zdegradowaną już wcześniej Arkę. Na piątym, ostatnim miejscu dającym prawo gry w europejskich pucharach kończy GKS Katowice. Gieksa strzeliła gola w 97 minucie i 1-1 zremisowała z Pogonią. To zmieniło nastroje w Warszawie. Legia mimo wygranej 4-0 z Motorem w pucharach nie zagra. Grono spadkowiczów uzupełniła Lechia. Gdańszczanie przegrali z ostatnim w tabeli Brugbetem 1-3. Utrzymał się Widzew, który 2-1 pokonał Piasta. Gliwiczanie też cieszą się z pozostania w Ekstraklasie. W przyszłym sezonie w Krajowej Elicie zobaczymy też Krakowie. Pasy 1-1 zremisowały z Koroną. Sezon 2025-2026 w piłkarskiej Ekstraklasie zakończony. I jeszcze wiadomość sprzed chwili. Ewa Pajor wygrała piłkarską Ligę Mistrzy. Nie więcej w wiadomościach sportowych Radia Z za godzinę.
19: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
10: Ale za to niedziela będzie dla nas, kochani. Jutro będzie bardzo ciepło, nawet do 29 stopni na południu kraju. Przy czym to się może w pewnym momencie zmienić. Być może pojawią się chmury i będzie padało. No ale takie są uroki wiosny.

0: Reklama.
1: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Słyszysz ten plusk i myślisz, wakacje nad morzem? A to polskie góry, bo w Blue Mountain Resort w Szklarskiej Porębie masz aquapark, gdy chcesz popływać między górskimi przygodami. Do tego animacje, bajkowe spotkania, parady, pokazy specjalne i moc atrakcji, piana party, dmuchańce i tor pontonowy. To rodzinne wakacje w Polsce w najlepszym wydaniu. Blue Mountain Resort, gdy hotel to za mało. Rezerwuj na blue-mountain-resort.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
11: Nie musisz.
10: Jak to nie muszę?
11: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
10: Oto Moto Lease?
11: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
10: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
11: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
10: I to gdzie?
11: To tu. Oto Moto Lease.
12: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
17: Party Zetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.

0: Reklama. Wiesz co, Marian?
1: Mm.
0: Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
7: Najlepsza zabawa tylko z nami. Party Zetka w Radiu Z.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
9: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
10: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
11: W sobotę 23 maja słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotowała dla nas Ola Wojciechowska.
12: Śledztwo po śmierci 12-latki z Krakowa. Policja nie wskazuje udziału osób trzecich. Zderzenie tramwajów w Düsseldorfie. Ponad 50 osób rannych. Rusza przetarg na nowego przewoźnika i nowe połączenia kolejowe w Warmińsko-Mazurskiem.
11: 21.
12: Po śmierci 12-letniej dziewczynki z Krakowa prokuratura wszczęła śledztwo, choć wstępne ustalenia policji nie wskazują na udział osób trzecich. Śledczy zapowiadają jednak sprawdzenie wszystkich okoliczności sprawy. W poszukiwania dziewczynki zaangażowane były setki osób, policjanci, strażacy, żołnierze WOT, a także mieszkańcy. Ze szczegółami tej tragicznej sprawy teraz reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
13: Ciało 12-latki zostało odnalezione w Lesie Wolskim w Krakowie, w bardzo trudno dostępnym terenie. To w tych okolicach 12-latkę uchwyciła kamera monitoringu, a jej telefon wysłał ostatni sygnał. Jak mówi mi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy, zlecona została sekcja zwłok.
14: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie.
13: Sekcja ma odpowiedzieć na pytanie o przyczynę i czas śmierci 12-latki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
12: Dziewczynka była poszukiwana od czwartku. Ponad 50 osób rannych w Düsseldorfie w czołowym zderzeniu dwóch tramwajów, poinformowała Straż Pożarna, na którą powołuje się AFP. Do wypadku doszło na ruchliwym skrzyżowaniu. Ponad 20 poszkodowanych trafiło do szpitala. Przyczyny zderzenia są ustalane. Jarosław Kaczyński ostro skrytykował rządowe rozporządzenie umożliwiające transkrypcję zagranicznych aktów małżeństwa par jednopłciowych w Polsce. Prezes PiS ocenił, że jest ono niezgodne z konstytucją i ma prowadzić do, tutaj cytat, głębokiej zmiany kulturowej.
15: Czy jakiekolwiek państwo ma interes w tym, żeby rozszerzał się homoseksualizm? No, żadne państwo nie ma w tym interesu. Polska też. To jest po prostu pewnego rodzaju anomalia, patologia obecnych czasów i tak to trzeba traktować, a Polskę przed tą patologią zdecydowanie bronić.
12: Prezes PiS zaznaczył, że nie chodzi mu o prześladowanie osób homoseksualnych, ale o zmianę działań obecnych władz po ewentualnym powrocie PiS do rządzenia. Nie możemy się zgodzić, żeby coś takiego w Polsce się działo, powiedział Jarosław Kaczyński. Kolejowa rewolucja w Warmińsko-Mazurskiem. Samorząd województwa ogłosił przetarg na nowego przewoźnika, który od przyszłego roku przez 6 lat ma obsługiwać ten region. Plan zakłada nie tylko przywrócenie zamkniętych połączeń, ale także uruchomienie nowych tras. O szczegółach teraz Maciej Bąk.
16: Nowy przewoźnik lub przewoźnicy musi zobowiązać się do obsługi planowanych do przywrócenia połączeń. Wśród nich są trasy Korsze-Bartoszyce, Olsztyn-Mrągowo czy Mrągowo-Mikołajki-Ełk. Oczywiście nie od razu, najpierw linie kolejowe muszą zostać zostać zmodernizowane. Z zupełnych nowości mają pojawić się pociągi z Ełku do Olecka, a w przyszłości to połączenie ma zostać rozciągnięte aż do Gołdapi. Dziś na Warmii i Mazurach monopol ma Polregio. Po tym przetargu niewykluczone, że będzie musiał podzielić się torami z innymi przewoźnikami.
12: Plan zakłada też zwiększenie liczby połączeń na trasach łączących Olsztyn z Elblągiem, Szczytnem i Działdowem. Były mistrz świata Formuły 1 Alain Prost padł ofiarą brutalnego napadu we własnym domu w Nyonie nad Jeziorem Genewskim. W trakcie włamania został okradziony i doznał urazu głowy po próbie obrony. Sprawcy uciekli, a szwajcarska policja prowadzi teraz poszukiwania. W Radiu Z czas na wiadomości sportowe, ma je dla Was Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
0: Ewa Pajor w końcu dopięła swego. Nasza reprezentantka wygrała Ligę Mistrzyń Piłkarek i to jak. Polska napastniczka w finale zdobyła 2 bramki, jej Barcelona 4-0 pokonała Olympique Lyon. Pajor z 11 trafieniami na koncie została królową strzelczyń. Nasza piłkarka przełamała klątwę, bo to jej 6 finał Ligi Mistrzyń, a dopiero pierwszy triumf. Swój ostatni mecz w barwach Barcelony zaczyna właśnie Robert Lewandowski. Barca kończy sezon wyjazdowym spotkaniem z Walencją. Jak na razie jest 0-0. Zmieniamy dyscyplinę. Nasi siatkarze grają z Bułgarią w katowickim spotku. Biało-czerwoni wygrali pierwszego seta 25-17. W drugiej partii powtórzyli ten wynik i jest 2-0. To ostatni mecz Polaków na towarzyskim turnieju w Katowicach i Sosnowcu. Swój towarzyski turniej rozgrywają nasze siatkarki. Polki w Genui 3-0 pokonały reprezentację Serbii.
2: Nie wkradła nam się żadna niecierpliwość. Gdzieś byliśmy spokojne i wiedziałyśmy, że możemy to zrobić punkt po punkcie i tak się też koncentrowałyśmy. To zaczęło fajnie wyglądać i wróciłyśmy na dobre tory.
0: Oceniała nasza atakująca Oliwia Sieradzka. Jutro ostatni mecz Polek na turnieju w Genui. Zmierzą się z miejscowymi, czyli reprezentacją Włoch.
4: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grafitowy styropian w systemie ociepleń Termoorganika.
11: Jutro będzie ciepło i słonecznie, ale do pewnego momentu, bo potem się zachmurzy i może padać. Taka niedziela nam się szykuje. A na termometrach od 18 stopni w Koszalinie do 20, nawet 9 jutro na południu kraju. Także proszę to wykorzystać.
4: Nie zwalniamy tempa.

0: Już niebawem Warszawa znów stanie się pomarańczowa. Rusza 17. edycja Orange Warsaw Festival. Słuchaj Radia Z od poniedziałku, żeby wygrać karnety na jeden z najgorętszych festiwali sezonu. Zanim PZ, Luis Capaldi i Olivia Dean staną na festiwalowej scenie, w każdej chwili mogą pojawić się w Radiu Z. Poluj na utwór jednej z gwiazd tegorocznego Orange Warsaw Festival i zgarnij swój karnet na OWF. Otwieramy festiwalowy sezon. Orange Warsaw Festival 2026 tylko w Radiu Z.
1: Reklama. Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: Kto? No wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lorde, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
5: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Po reklamie.
8: Party ZK w Radiu Z. Na

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy

0: SFD. Największy sklep z odżywkami i suplementami diety w Polsce. Sprawdź ofertę na sklep.sfd.pl i zadbaj o formę.
1: Wchodzi na parkiet nowa Eneo Pewność. Miesiąc energii gratis na start. Pewny rzut za trzy i trafiony. Niższa cena energii niż w taryfie na 2026 rok. A w dogrywce stała cena i opłata handlowa przez 3 lata. I szybkie podanie, pomoc elektryka w ramach dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej. Ta oferta gra po twojej stronie. Sprawdź na enea.pl/ Eneo Pewność.
2: Oferta skierowana jest do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator i obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Szczegóły dotyczące miesiąca energii gratis, ceny energii, usługi elektryka oraz dodatkowej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminach i cenniku dostępnym na stronie.
3: Po reklamie.
4: Mamy sobotę, 23 dzień maja, czas na wiadomości Radia Z. W studiu jest już Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
5: Paweł Pawlikowski nagrodzony w Cannes za reżyserię Ojczyznę. Tegoroczne lato, cieplejsze od normy, możliwe też zjawiska ekstremalne. Turyści krytykują nowy parking w nadmorskim Mikoszewie, bo ceny wyższe są niż w Gdańsku.
4: 22.
5: Polski sukces na festiwalu filmowym w Cannes. Paweł Pawlikowski dostał statuetkę za reżyserię Ojczyznę. Produkcja była kręcona w Polsce. Opowiada historię relacji niemieckiego noblisty Tomasa Manna z córką. Pawlikowski osadził ją w czasach zimnej wojny. Najlepszym filmem 79. edycji festiwalu w Cannes został Fjord Christiana Mungiu. Ten weekend mamy przedsmak prawdziwego lata. Najwyższa temperatura była dzisiaj w Zielonej Górze 26 stopni. Jutro też gorąco, choć pojawią się burze i deszcz. Zdaniem synoptyków tegoroczne lato będzie upalne, słoneczne, ale i bardzo suche. I musimy być gotowi na ekstremalne zjawiska pogodowe, mówią eksperci. Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
6: Czeka nas prawdziwa przeplatanka pogodowa. Spodziewać należy się więc wielu cieplejszych niż zwykle dni pełnych słońca. Niewykluczone są jednak chłodniejsze dni, gwałtowne burze i prawdziwe fale upałów. Mówi mi dr Agnieszka Krzyżewska, klimatolożka z lubelskiego UMCS-u.
7: Może nawet tych fal upałów będzie kilka. Na pewno na to będą się składać dni takie, gdzie jest temperatura powyżej 30 stopni.
6: To, co jednak najbardziej niepokoi ekspertów, to postępująca susza. Mateusz Kasiak, Radio Z.
5: We Włoszech wcześniej niż zwykle zaczyna się w tym roku fala upałów. Od jutra temperatura sięgnie nawet 35 stopni, szczególnie w centrum i na północy kraju. A kulminacja ma nastąpić w środę. Turyści krytykują nowy, całodobowy parking w nadmorskim lesie w Mikoszewie, na Mierzei Wiślanej. Na jedynej drodze do plaży ustawiono parkometry, które pobierają 10 zł za godzinę postoju. Jak mówią naszemu reporterowi Maciejowi Bąkowi odwiedzający, to stawka wyższa niż w centrum Gdańska.
8: Pierwszy raz się spotkałem, że parking jest płatny leśny, nie? Pierwszy raz.
9: Ja uważam, że to jest za drogo, stanowczo za drogo, te parkingi, dlatego że człowiek przyjeżdża na chwilę i godzinę, dwie, trzy, powiedzmy, to jest po 10 zł i potem od razu 40, tak?
10: To ludzie codziennie będą płacić takie pieniądze na 3 godziny na plaży i...
11: Leśnicy mówią, jak nie chcecie, to idźcie piechotą z Mikoszewa, czyli te 2 kilometry.
10: Aha, na takiej zasadzie, nie? Że...
5: Teren parkingu leśnego należy do Lasów Państwowych, które wpływy z dzierżawy przeznaczają na remont, wiatr i utrzymanie szlaków. Poznań pójdzie dzisiaj późno spać. Kibice Lecha świętują. Trwa mistrzowska feta, bo zakończył się sezon, w którym kolejorz drugi rok z rzędu, a 10. w historii został piłkarskim mistrzem Polski. Oddajemy teraz głos kibicom Lecha.
12: Przyznam szczerze, że nie przypuszczałam, że będę się z tego mistrzostwa w tym roku cieszyć, no ale się udało, więc jestem przeszczęśliwa.
13: Dzisiaj się bawimy i jesteśmy po prostu jedną drużyną.
14: Po prostu cieszymy się tym dniem, gdyż to jest dla nas ważne. No.
15: Ja nie pamiętam za mojego życia, żeby Lech obronił tytuł mistrza, to jest fenomenalne. Cieszę się, że mogłem być częścią tego wszystkiego.
5: Niech to wybrzmi. Radio Z gratuluje Lechowi mistrzostwa.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Jutro gorący dzień, jesteśmy o krok od upału, nawet 29 stopni na Dolnym Śląsku i w województwie lubuskim. Gorąco, owszem, ale do pewnego momentu, bo potem może się zachmurzyć się i możliwy deszcz, a nawet burze.
16: Partyzetka w Radiu Z. Z nami każda impreza jest udana.
17: Słyszę.

0: Reklama.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: Po reklamie.
2: Latynoskie rytmy? Czemu nie? To jest...

0: Mamy sobotni wieczór, w kalendarzu jeszcze 23 maja. Czas na wiadomości Radia Z. Zaprasza Ola Wojciechowska.
1: Fałszywy alarm pod domem Nawrockiego. Tusk zapowiada działania wobec sabotażystów. Paweł Pawlikowski ze statuatką w Cannes za reżyserię Ojczyzny. Lewy żegna się z Barceloną w najlepszy możliwy sposób. Kolejne fałszywe zgłoszenie na 112. Tym razem dotyczyło rodzinnego domu Karola Nawrockiego w Gdańsku. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz przekazał, że służby wyważyły drzwi i weszły do mieszkania pod nieobecność domowników. Donald Tusk w tej sprawie zwołał na jutro rano odprawę rządu. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować sabotażystów, napisał premier na X-ie. Paweł Pawlikowski został nagrodzony za reżyserię filmu Ojczyzna podczas gali zamknięcia 79. Festiwalu w Cannes. Jury przyznało równorzędną nagrodę także Javierowi Calvo i Javierowi Ambrosi za La Bola Negra, a Złotą Palmę zdobył Christian Mungiu za film Fjord. Prawdziwe turbulencje u polskiego przewoźnika LOT. Przegrał proces z amerykańskim Boeingiem dotyczący odszkodowania za uziemienie samolotów 737 MAX. LOT chciał potężnego odszkodowania. Tą sprawą zajmuje się reporter Radia Z Tomasz Kubat. Posłuchajcie, jakie pieniądze i o jakie pieniądze toczyła się ta walka.
2: O ponad 150 milionów dolarów. Ława przysięgłych w sądzie federalnym w Seattle w USA uznała jednak, że Boeing nie jest winny ukrywania problemów dotyczących bezpieczeństwa w samolotach wyleasingowanych polskim liniom lotniczym LOT. Polski przewoźnik, który nie zgodził się na ugodę, tak jak inne linie, i poszedł ze sprawą do sądu, teraz w swoim bardzo krótkim oświadczeniu przyjmuje werdykt do wiadomości, ale zapowiada też dokonanie oceny dostępnych możliwości podjęcia dalszych kroków prawnych w tej sprawie. Apelacja nie jest więc wykluczona, ale na pewno nie będzie prosta ani szybka.
1: Na walkę o odszkodowanie zdecydował się poprzedni zarząd LOT-u, który odrzucił ugodę i nie odebrał części zamówionych samolotów, w tym dwóch Dreamlinerów do tras transkontynentalnych. Poszukiwana od czwartku 12-latka z Krakowa nie żyje. Policja potwierdziła tę informację dzisiaj po południu i wstępnie wykluczyła udział osób trzecich. W poszukiwania zaangażowało się kilkaset osób. Martwą dziewczynkę znalazł w lesie wolskim strażnik miejski.
3: W terenie bardzo trudno dostępnym natrafił na ciało młodej kobiety. Wiemy już w tym momencie, że jest to ciało poszukiwanej 12-latki. Teren został zabezpieczony. Tutaj na pewno decyzją prokuratora ciało zostanie skierowane na sekcję.
1: Mówi Radiu Z Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy. Wszystkie okoliczności tej tragedii mają wyjaśnić śledczy. Niemcy chcą całkowicie zakazać komercyjnego handlu pamiątkami po ofiarach zbrodni III Rzeszy. Projekt ustawy w tej sprawie przygotował Bundesrat, czyli Wyższa Izba Niemieckiego Parlamentu.
4: Za handel albo inne komercyjne wykorzystywanie pamiątek po ofiarach hitleryzmu będzie grozić kara do 3 lat więzienia. Takie pamiątki to na przykład listy odzież czy naszywki z ubrań więźniów obozów koncentracyjnych. Projekt ustawy wniósł do parlamentu rząd Landu Północna-Nadrenia-Westfalia w reakcji na wystawienie na sprzedaż przez jeden z domów aukcyjnych ponad 600 pamiątek po ofiarach na Ta aukcja została odwołana pod naciskiem opinii publicznej. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
1: Zakaz nie będzie dotyczyć muzeów, bibliotek, instytutów historycznych i archiwów, które dbają o pamięć ofiar narodowego socjalizmu. 5 beskidzkich miejscowości łączy siły w ramach projektu Beskidzka Piątka. Wisła, Ustroń, Szczyrk, Istebna i Brenna chcą wspólnie przyciągać turystów, skuteczniej zdobywać fundusze i rozwijać region z korzyścią dla mieszkańców i odwiedzających. Razem jesteśmy więksi i możemy więcej, podkreśla burmistrz Wisły Tomasz Bujok.
5: Każda z nas z gmin gdzieś występuje z jakimś interesem, chociażby w rozmowie z Wodami Polskimi. Tych problemów gospodarczych mamy mnóstwo. Ta współpraca i ta możliwość wspólnego występowania, myślę, że daje nam zupełnie inną możliwość niż w pojedynkę.
1: A w planach jest między innymi wspólna karta mieszkańca i turysty, lepsza komunikacja publiczna, walka z korkami w sezonie oraz wspólne ubieganie się o fundusze zewnętrzne. Robert Lewandowski zamknął rozdział swojej kariery w Barcelonie. Przed momentem zakończył się ostatni mecz polskiego snajpera w barwach dumy Katalonii. Oglądał go Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej. Krzysztof obok mnie.
6: Jestem.
1: Krzysztof, jak Lewy pożegnał się z Barcą?
6: No, w najlepszy możliwy sposób, czyli golem. Lewy zdobył swoją 19. bramkę w tym sezonie i 120. w całej swojej przygodzie w barwach ekipy z Katalonii. Zrobił to w swoim stylu, doskonale odnalazł się w polu karnym, przeciął strzał Ferrana Torresa i bez większych problemów skierował piłkę do praktycznie pustej bramki. Do pełni szczęścia Lewemu zabrakło tylko albo aż zwycięstwa. Barsa przegrała z Walencją 1-3.
1: No i ciągle nie wiemy, gdzie Lewandowski zagra w kolejnym sezonie. Plotki krążące w mediach mówią o przenosinach naszego snajpera do jednego z klubów w Arabii Saudyjskiej. W wiadomościach o 23 to wszystkie informacje. Na kolejne o północy zapraszam w imieniu Michała Krasuckiego.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jutro od 18 stopni na północy kraju do 29 nawet na południu w najcieplejszym momencie dnia. I będzie raczej słonecznie, chociaż w pewnym momencie to się zmieni, pojawią się chmury i może padać deszcz. Na to też bądźcie gotowi.
8: Un, dois, três.

0: północ. Niedziela, 24 maja. Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. A na początek kolejne już fałszywe zgłoszenie na numer 112. Dotyczyło rzekomego pożaru i zagrożenia życia osób znajdujących się w rodzinnym domu prezydenta Karola Nawrockiego w Gdańsku. Służby po godzinie 19 wyważyły drzwi i weszły do mieszkania. Lokal był pusty. Premier Donald Tusk zapowiedział na 8 rano odprawę rządu. Trwa pilne spotkanie szefa gabinetu prezydenta, ministra Pawła Szefernakera, z ministrem spraw wewnętrznych i administracji Marcinem Kierwińskim. Rzecznik prezydenta napisał, że służby są paraliżowane przez fałszywe zgłoszenia uderzające w dziennikarzy oraz osoby publiczne związane z prawicą. Dodał, że przez kilkanaście dni rządzący nie potrafią odpowiednio zareagować. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować i wyłapać sabotażystów, niezależnie od tego, skąd są i kto nimi kieruje, zapewnił premier Donald Tusk. Rosja może przygotowywać atak na Ukrainę z użyciem systemu rakietowego Oriesznik, w tym możliwy ostrzał Kijowa. Przed takim scenariuszem ostrzega m.in. wywiad Stanów Zjednoczonych, o czym poinformował Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy zaapelował do obywateli o ostrożność i korzystanie ze schronów w czasie alarmów. Ważą się losy porozumienia kończącego wojnę USA z Iranem. Prezydent Donald Trump oznajmił, że zostało ono w dużej mierze wynegocjowane, a obecnie omawiane są ostatnie szczegóły. Zapowiedział, że porozumienie zostanie ogłoszone wkrótce i że doprowadzi ono do otwarcia cieśniny Ormus. Zaznaczył, że osobną rozmowę odbył już z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu i poinformował, że poszła ona bardzo dobrze. Polski kapitan statku, na którym wybuchło ognisko hantawirusa, wróci do kraju. Mężczyzna jest zdrowy, co potwierdziły 3 testy, i przebywa obecnie w Holandii. Musi jednak pozostać pod obserwacją, bo od chwili zarażenia wirus może się rozwijać ponad 40 dni. Mamy plan na sprowadzenie kapitana do Polski, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
1: Będzie to transport samochodowy dedykowanym pojazdem, w którym będą oczywiście przestrzegane procedury zgodnie z naszymi wytycznymi. Ten obywatel trafi w pierwszej kolejności do Instytutu Medycyny Morskiej Tropikalnej w Gdyni. Tam po decyzjach lekarzy zostanie poddany dalszym czynnościom.
0: Hantawirusem na wycieczkowcu zaraziło się 11 osób, 3 z nich zmarły. Łatwogang znów zbiera pieniądze na szczytny cel. Influencer znany z sukcesu akcji, w której udało się zebrać prawie 300 milionów złotych na rzecz dzieci chorych na raka, tym razem jedzie rowerem z Zakopanego do Gdańska i cały swój przejazd pokazuje w internecie. Po godzinie 22 przekroczył granicę województwa kujawsko-pomorskiego i jest w gminie Choceń. Do celu ma jeszcze około 250 kilometrów. Zamierza jechać całą noc i w niedzielę dotrzeć do Gdańska. Co ważne, jedzie nieprzerwanie, bez snu od 31 godzin. Influencer mówi podczas transmisji internetowej na żywo, że najgorsze momenty już za nim, a fizycznie czuje się coraz mocniej. Ze swoją ekipą chce już tej nocy wypełnić cel zbiórki, czyli 12 milionów złotych. A ten cel jest na wyciągnięcie ręki, bo brakuje już tylko 900 tysięcy. A zebrane pieniądze mają pójść na zakup tak zwanego najdroższego leku świata dla 8-letniego Maxa. To jedyna znana medycynie szansa na zatrzymanie rozwoju dystrofii mięśniowej, która jest genetycznym schorzeniem prowadzącym do nieodwracalnego zaniku wszystkich mięśni i w konsekwencji śmierci. Spór o centra zdrowia psychicznego. Lekarze apelują do Ministerstwa Zdrowia o zastrzeżenie tej nazwy, bo wykorzystywana jest marketingowo przez prywatne gabinety i poradnie, które nie spełniają standardów takich placówek. Tymczasem prawdziwe centra działają według ściśle określonych przepisów i zasad, których prywatne podmioty nie mają obowiązku realizować. Pacjent musi wiedzieć, gdzie trafia, zaznacza Wojciech Sołtys, zastępca dyrektora Wojewódzkiego Szpitala w Bytomiu do spraw Centrum Zdrowia Psychicznego.
2: Gwarancja, którą niesie albo nieść powinna ze sobą nazwa Centrum Zdrowia Psychicznego, obejmuje wymagane prawem warunki jakości. To są świadczenia refundowane, czyli bezpłatne. To są świadczenia interdyscyplinarne.
0: Szpitale, które utworzyły takie centra, działają ściśle według kryteriów ministerstwa, a pomoc finansuje NFZ. W większości korzystamy z systemu kaucyjnego, ale 44% z nas chociaż raz spotkała się z problemem przy butelkomacie. Odmową przyjęcia butelki z powodów braków danych danej butelki czy puszki w bazie. Wynika z badania opinii zleconego przez wrocławskie stowarzyszenie Eko Unia. Stąd duże oczekiwania Polaków, by ten system działał lepiej, mówi Radiu Z Paweł Pomian ze stowarzyszenia.
3: No to właśnie trzeba ten system teraz dostosować do tego, z jaką ochotą Polacy korzystają z tego systemu. Bardzo ważny jest też postulat taki, żeby rozszerzyć system kaucyjny o kolejne typy opakowań. Mamy olbrzymi problem z małpkami, z tymi małymi opakowaniami po alkoholu.
0: Z badania wynika, że za poszerzeniem systemu kaucyjnego o szklane butelki jest 65% z nas. Te zmiany zapowiada Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ale nie ma konkretnych planów w tym zakresie na ten moment. Wszystko wskazuje na to, że czeka nas ciepłe, słoneczne i suche lato. Prognozy IMGW pokazują, że od czerwca do sierpnia temperatury będą wyższe od przeciętnych w poprzednich latach. Według ekspertów niewykluczone są też fale upałów. Jak mówi Radiu Z klimatolożka z lubelskiego UMCS-u dr Agnieszka Krzyżewska, nie oznacza to jednak, że takie będzie całe lato.
4: Na pewno będą takie dni upalne, ale one będą też przeplatane z dniami chłodniejszymi. Opady mają się kształtować w normie. Nawet jeżeli spadnie tyle deszczu, co zwykle, przy wyższych temperaturach oznacza to, że ta woda szybciej wyparuje i na przykład dla roślin, dla rolnictwa tej wody w glebie będzie mniej.
0: Ekspertka zaznacza jednak, że to tylko prognozy. Ostatnie lata są bardzo nieprzewidywalne i wszystko może się jeszcze wydarzyć. Piękny, słoneczny weekend zapowiada się w Tatrach. Temperatura w Zakopanem dziś będzie przekraczać w ciągu dnia 20 stopni Celsjusza, ale wysoko w górach nadal zalega śnieg. TPN przypomina o zabieraniu tam zimowego sprzętu. Sytuację w Tatrach śledzi reporter Radia Z Przemek Taranek.
5: Jeszcze kilka dni temu Tobr ogłosiło drugi stopień zagrożenia lawinowego. Teraz jest już z powrotem lawinowa jedynka, ale wysoka temperatura robi swoje i zagrożenie nie spadło do zera, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Szczególnie po południu, kiedy ten śnieg zrobi się ciężki, przepadający, może się zdarzyć jakiś stów z tego ciężkiego śniegu. Rano z kolei ten śnieg może być twardy, zmrożony.
5: Dlatego w wyższych partiach nadal obowiązkowe są czekan, raki i kask. Przemek Taranek, Radio Z.
0: TPN przypomina, że od marca do końca listopada w Tatrach obowiązuje zakaz poruszania się od zmierzchu do świtu po wszystkich szlakach.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: pierwsza. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Rozpoczął się zmasowany atak rakietowy na Kijów. Stolica stała się celem masowego ataku rakietami balistycznymi. Możliwe są kolejne wystrzelenia. Zostańcie w schronach, napisał na telegramie Tymur Tkaczenko, szef kijowskiej administracji wojskowej. Wcześniej o możliwości takiego ataku z użyciem systemu rakietowego średniego zasięgu Oriesznik ostrzegł Wołodymyr Zełenski. Ukraina przygotowuje swoją obronę przeciwlotniczą tak, jak to możliwe i będzie reagować w pełni uzasadnionym odwetem na każdy rosyjski atak, napisał prezydent Ukrainy. Iran odrzucił twierdzenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, że cieśnina Ormuz wraca do normalności. Agencja Fars podaje, że Teheran nadal będzie sprawował pełną kontrolę nad tą drogą wodną. Iran oświadczył, że będzie regulował trasy, terminy pozwolenia i zasady przepłynięcia przez cieśninę. Irańscy urzędnicy dodali także, że nie omówiono żadnych zobowiązań nuklearnych i twierdzili, że amerykańscy urzędnicy powiedzieli im, że publiczne oświadczenia Trumpa są głównie skierowane do krajowej opinii publicznej i mediów. Biały Dom oblężony. Kolejna strzelanina w pobliżu Donalda Trumpa. Policja i służby bezpieczeństwa otoczyły teren wokół Białego Domu. Na nagraniach w sieci słychać kilkadziesiąt wystrzałów. Niektóre media podają nawet mówią o 30 oddanych strzałach. Dziennikarze otrzymali polecenie ucieczki i schronienia się w sali konferencyjnej Białego Domu.
1: President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
0: Na ten moment nie ma informacji o zabitych lub rannych. Prezydent USA Donald Trump przebywał w tym czasie w Białym Domu, gdzie prowadził negocjacje w sprawie porozumienia z Iranem. Zakończyła się pilna narada w MSWiA. Wzięli w niej udział komendanci Państwowej Straży Pożarnej, komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz wiceministrowie. Omówiono zdarzenie dotyczące zgłoszeń, które wpłynęły do Centrum Powiadamiania Ratunkowego, które dotyczyły wystąpienia pożaru w mieszkaniu prezydenta Karola Nawrockiego oraz zagrożenia życia osób znajdujących się wewnątrz. Policja prowadzi postępowanie w celu ustalenia sprawców tego zdarzenia. Każde powiadomienie traktowane jest przez służby ratownicze z najwyższą powagą i wymaga natychmiastowej reakcji. Donald Tusk w tej sprawie zwołał na rano odprawę rządu. Użyjemy wszystkich dostępnych metod, aby zidentyfikować sabotażystów, napisał premier na platformie X. Jarosław Kaczyński broni Zbigniewa Ziobry. Zdaniem prezesa PiS, były minister sprawiedliwości i jeden z jego zastępców są niewinni, a 26 zarzutów stawianych mu przez prokuraturę to bzdury. Dlatego wyjazd Ziobry do Stanów Zjednoczonych jest absolutnie zrozumiały i zgodny z prawem międzynarodowym. Tylko ktoś taki jak pan Żurek może coś innego mówić, twierdzi Kaczyński.
2: To jest po prostu objaw jakiegoś zupełnego szaleństwa, ale w Polsce dzisiaj panuje szaleństwo. Łamie się praworządność w sposób niebywały po prostu i jeżeli można na coś liczyć, to tylko to, że to zostanie przerwane, a ci, którzy to robią, zostaną postawieni przed sądami.
0: Prezes PiS podkreślał, że gdy jego ugrupowanie wróci do władzy, osoby odpowiedzialne za ściganie Ziobry zostaną ukarane. Na biurko prezydenta lada moment trafi trzecia już ustawa o kryptoaktywach. Obóz władzy czeka z nadzieją na refleksję głowy państwa. Rządowy dokument został uchwalony przez parlament z zaledwie jedną poprawką Karola Nawrockiego i to jest zła wiadomość, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
3: Uważam, że ta sprawa powinna być rozwiązana. Pan prezydent wyszedł z kompromisem, czyli z ustawą, która jest, można powiedzieć, w oparciu o ustawę rządową, z konkretnymi 15-16 zmianami, które można było przegłosować, przynajmniej część z nich, bo przeszła tylko jedna.
0: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz liczy, że weta nie będzie.
4: Chciałbym, żeby ta zasada do trzech razy sztuka zakończyła się pozytywnie i się sprawdziła w tym wypadku. Chciałbym podpisu prezydenta, bo to bezpieczeństwo finansów polskich rodzin.
0: Obóz władzy bierze też pod uwagę ten gorszy scenariusz, czyli weto, ale na ten moment nie zdradza, co zrobi w takiej sytuacji. Gdy szpital zmaga się z brakami kadrowymi, a firma nie może znaleźć pracowników, z pomocą mają przyjść naukowcy i sztuczna inteligencja. W Katowicach powstało centrum kompetencyjne AI, które ma łączyć świat nauki z realnymi problemami biznesu, samorządów i innych. innych instytucji. Jak podkreśla dyrektor Instytutu Łukasiewicz AI Jan Kozak, chodzi o konkretne narzędzia do rozwiązywania problemów.
5: Każdy potrzebuje coś innego. To musi polegać na wielu spotkaniach. Później rozmawiamy o problemach, konkretnych problemach danej firmy, danej jednostki, danej spółki. I dzięki temu wypracowujemy procesy. Bo my nie chcemy robić projektów, bo to jest fajny projekt, tylko my chcemy od nich konkretnie usłyszeć, my byśmy to chcieli.
0: Centrum pracuje nad systemem asystującym szpitalom podczas obchodów lekarskich i analizie danych z operacji. Ma to ograniczyć papierologię i odciążyć lekarzy. Lublin dołączył do grona miast z nocną prohibicją. Alkoholu nie można kupić w sklepach i na stacjach benzynowych między 23 a 6 rano. Ograniczenia nie dotyczą restauracji, pubów, barów czy innych lokali gastronomicznych. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak pytał mieszkańców o opinię na ten temat.
6: Jestem za, ja generalnie nie piję alkoholu osobiście, więc mi to nie przeszkadza. A patrząc na różne takie incydenty, które się dzieją późnym wieczorem, to popieram.
7: Więc to dobra decyzja.
6: Bardzo dobra.
8: Nie podoba mi się, bo często ja wieczorem wychodzę sobie na spacery i nieraz wiadomo, brakuje czy papierosa, czy jakiegoś drinka by się wypiło. No niestety, teraz nie będzie można.
9: Prozdrowotnie, a poza tym nie tylko dla tych osób, ale też i dla rodzin, bliskich rodzin, bo jednak choroba alkoholowa, no to choruje cała rodzina.
0: Od stycznia alkoholu nie będzie można kupić w Lublinie już od 22. Nocna prohibicja obowiązuje już w sumie 180 gminach i w 11 z 16 miast wojewódzkich. Od 1 czerwca wprowadzi ją także Warszawa. Małopolska szykuje prezent z okazji Dnia Dziecka. W przyszły weekend dzieci i młodzież będą mogły tam skorzystać z biletów za złotówkę na przejazdy pociągami i autobusami regionalnymi. Z kolei w długi czerwcowy weekend obowiązywał będzie małopolski bilet dla rodziny. Te akcje mają zachęcić mieszkańców do rodzinnych podróży i pokazywania najmłodszym, jak wiele atrakcji oferuje Małopolska.
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Ać! Zdumionych głosów szum! W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Polskie lotnictwo wojskowe poderwane, a nasze systemy obrony powietrznej postawione w stan najwyższej gotowości. To w związku ze zmasowanym atakiem Rosji na Ukrainę. Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i jej ochronę, w szczególności w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów. Czytamy w komunikacie dowództwa operacyjnego rodzaju sił zbrojnych na Platformie X. Jak wiecie z wiadomości Radia Z, trwa zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie słychać potężne wybuchy. Władze ogłosiły alarm. O możliwości ataku z użyciem systemu Oriesznik ostrzegł prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Policja już ostatecznie potwierdza, poszukiwana 12-latka z Krakowa nie żyje. Ruszyło śledztwo, które ma wyjaśnić wszystkie okoliczności jej śmierci. Ela nie wróciła do domu w czwartek wieczorem. W szerokiej akcji poszukiwawczej brało udział kilkaset osób. Funkcjonariusze policji, wojska, straży pożarnej i zwykli mieszkańcy. O szczegółach reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Ciało 12-latki zostało odnalezione w Lesie Wolskim w Krakowie, w bardzo trudno dostępnym terenie. To w tych okolicach 12-latkę uchwyciła kamera monitoringu, a jej telefon wysłał ostatni sygnał. Jak mówi mi Katarzyna Cisło z Małopolskiej Komendy, zlecona została sekcja zwłok.
2: Od której wyników będzie tutaj zależało też prowadzone postępowanie.
1: Sekcja ma odpowiedzieć na pytanie o przyczynę i czas śmierci 12-latki. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wstępnie wykluczono udział osób trzecich w śmierci 12-latki. To prawdopodobnie był nieszczęśliwy wypadek, twierdzi policja. 5-latek został postrzelony z wiatrówki przez starszego brata. Stało się to w piątek na terenie prywatnej posesji w miejscowości Odolanów w Wielkopolsce. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-letni chłopiec strzelał w ogrodzie z wiatrówki do tarczy, gdy nagle na linii strzału pojawił się jego młodszy brat. Dziecko zostało ranne w okolice podbrzusza. Trafiło do szpitala i przeszło operację. Jego stan jest stabilny. Rodzice chłopców byli trzeźwi. O sprawie poinformowany został sąd rodzinny i nieletnich w Ostrowie Wielkopolskim. Politechnika Śląska we współpracy z wojskiem będzie kształcić specjalistów od sztucznej inteligencji i bezpieczeństwa. Mają oni wspierać armię w radzeniu sobie z nowymi technologiami i zagrożeniami, w tym hybrydowymi i militarnymi. O szczegółach nasz reporter Szymon Kastelik.
3: Nie liczy się już tylko broń i liczebność armii, ale to, co dzieje się w cyberprzestrzeni i w świecie sztucznej inteligencji, zarówno jej wykorzystanie, jak i obrona przed nią. Przykładem są drony, dlatego wojsko potrzebuje specjalistów od AI, mówi major Tomasz Żyłczyński z jednostki AGAT.
4: Posiadanie wsparcia pozwala nam naszych żołnierzy doszkalać.
3: Politechnika uruchamia 4 kierunki związane z AI. 2 z nich będą szczególnie skupione na bezpieczeństwie, również w kontekście powodzi, pożarów i kryzysu.